tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

No, na wypadek jakby miałoby wam nie wyjść. Ale to nie tak, że nie usiedzę sam. Boli, że nie mogę spotkać ciebie samej. Zostało mi tylko wypić za dwóch. Ale miej mnie z tyłu głowy na wypadek jakbym wypił za dużo.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
3: Jagoda Mośpan. Od rana dziś dość rześko i dużo cieplej w ciągu dnia nie będzie. Maksymalnie w Ostrzeszowie na termometrach 12 stopni. Do tego przelotny deszcz. Pogoda typowo jesienna, tak samo jak warunki dla kierowców. Nie najlepsze. Trzeba uważać.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Punktualnie szósta, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Z dużą przewagą wygrał Łukasz Gibała. Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Zdobył nieco ponad 62% głosów. Monika Piątkowska zdobyła niecałe 38%. Mówi sędzia Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
5: Podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
4: Dla Gibały, miejskiego radnego, był to czwarty start w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski.
6: Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
4: Łukasz Gibała zastąpił na stanowisku odwołanego wcześniej w referendum Aleksandra Miszalskiego. Prezydentem będzie przez nieco ponad 2 lata. Frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła nieco ponad 44%. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Nowe informacje w sprawie zatrzymanego, który groził zamachem na premiera i szefa MON. Służby trafiły na jego ślad przez dokładną analizę treści w internecie, zdradził TVP Info szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wczoraj w tej sprawie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego było się pilne spotkanie przedstawicieli policji, służby ochrony państwa oraz ABW. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury na Mazurach. Wykluły się w inkubatorach, mówi Justyna Januszkiewicz z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
7: 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
4: A 23 żółwiki zamieszkały w mazurskiej ostoi żółwia Baranowo.
8: SK Ostrzeszów.
3: Nawet 450 wypożyczeń rocznie realizuje Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu. To jedyne takie miejsce w Wielkopolsce, gdzie osoby z niepełnosprawnościami za darmo mogą przetestować specjalistyczny sprzęt.
9: To są sprzęty, które mogą podnieść jakość życia każdej osoby z niepełnosprawnością.
3: Mówi kierownik Sylwia Baranowska. To między innymi cyberoko i koncentrator tlenu. Przyciszony dźwięk, delikatne światło i więcej swobody podczas filmu. Tak będzie wyglądał kolejny seans przyjazny sensorycznie w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. Odbędzie się w środę o 17:00. Obowiązują zapisy.
10: Jankes, Kama, Wiktor
11: w Radiu SK.
12: Dzień dobry. Jak mawiają starzy Indianie, świzdu, gwizdu, weekend minął.
13: No właśnie, a ja miałam wyjątkowo wolny weekend, chyba pierwszy raz od dawna.
12: No to gratulacje. Pani powie, jak odpoczywała?
13: Z dziećmi byłam, ora.
12: A to pani nie odpoczywała.
13: Czekamy na was na SK-owym Messengerze albo pod numerem 664-402-302 i powiedzcie, jak tam wasz weekend.
12: Może ktoś na przykład spacerował sobie po szklarni?
14: Chodźcie, pokażę wam, co mam w folii z pomidorami.

0: Robin Schulz o tym, że będzie dobrze, a my pytamy, czy było dobrze, bo dwa dni wolnego za nami.
1: Przedłużmy sobie ten weekend, powspominajmy, jak było dobrze.
2: Dzień dobry, kawa się leje, dzień dobry wszystkim, poniedziałek 12 października, pytamy was o to z samego rana oczywiście. Ja muszę

0: Kółko, były derby, Gorzów wygrał. Dziękuję bardzo.
1: No, to teraz wy. A propos weekendu...
2: Żona mówi do męża: kochanie, zróbmy, żeby ten weekend był wyjątkowy, żebyśmy się nie kłócili, żeby wszystko było cudowne. Mąż do żony: dobra, nie ma sprawy, to do poniedziałku, pa.
0: Kama się zaśmiała najgłośniej.

0: Czy wy też tam słyszycie, chłopaki niech płacą częściej?
1: Nie,
2: a co?
3: Nie. Poranne pracowanie.
2: Pani Adzia utknęła w łazience, tylko łazienka jest koło kuchni i się człowiek pomylił.
1: Jej się zapaliło czerwone światełko przy ekspresie, jest takie czerwone, jak się woda gotuje, to zapaliło jej się na czerwono.
2: Tak, dokładnie.
1: Nie może.
2: Jadzia, chodź, no dobrze, przeglądamy prasę, powiedziała nam Jadzia, co widziała, no będziemy tutaj próbowali jakoś się w tym wszystkim odnaleźć.
0: Wojtek Szczęsny, on skomentował występ Roberta Lewandowskiego w kolejnej reklamie, tym razem napoju izotonicznego, i pod reklamą w komentarzach napisał: ukryta prawda, dzwoni, że mają rolę dla ciebie.
2: Wojtek w formie jest, bardzo
0: jak
2: dobrze.
0: Zawsze.
1: Tam jeszcze Robert Lewandowski mu odpisał potem, że rolę statysty to ty masz zaklepaną, jak będę grał w następnej reklamie.
0: Miło.
2: Czyli uprzejmości cały czas są wymieniane, to jest wspaniałe.
0: Gdyby ktoś zadzwonił do nas z prośbą o to, żebyśmy coś zareklamowali, to ja bym mogła zostać ambasadorką polskiego masła. Naprawdę. Nawet prawie za darmo.
2: Prawie za darmo to jest bardzo ważna kwestia, więc jednak nie zadzwonił. O, jesteś.
1: Jadzia,
2: jesteś. Siadaj.
1: Ważne zadanie dla ciebie.
2: No.
1: Powiedz, gdyby Jankes miał zagrać w jakiejś reklamie, tak jak ostatnio zrobił to Robert Lewandowski, to co mógłby Jankes reklamować? Jaki produkt?
3: Jankes?
0: No.
3: To ja jestem. Na skrzypiące kolano.
0: A Wiktor? Wiktor co mógłby?
2: Oła, aż mnie zabolało.
3: To może lepiej niczego już nie reklamuj.
2: Tak, nie, Wiktor już wystarczy.
4: Tylko w Radiu SK.
2: Kama jest fanką masła, więc mówiliśmy o tym, że Kama mogłaby...
3: Ambasador polskiego masła.
2: No, ambasador...
0: Nadawałabym się.
3: Pewnie,
0: taka tłuściutka
3: tak.
0: Po prostu.
3: No. Siódmy numer nici.
1: Poproszę o ciszę.

0: Sabrina Carpenter o napoju bogów, o napoju Jankesów, czyli espresso.
1: Ja dzisiaj muszę iść oddać krew, ale wstałem i strzeliłem malutkie espresso. To się wypłucze?
2: Ale nie, ale twoje czerwone krwinki będą szybciej biegać w próbówce.
1: Proszę pana, jeszcze skokaj. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK. To za momencik u nas w newsach o tych, co też biegają, ale po boisku.

0: Reklama.
1: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
14: Ruch na ulicach Ostrzeszowa dość płynny, choć na trasach jak to o poranku coraz więcej aut się pojawia. Uważajcie już teraz w okolicach szkół i przedszkoli, bo tu jest nieco gęściej. A pogoda? Dziś jesień w szarej odsłonie, w plenie sporo chmur i przelotny deszcz.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: 6.30, SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczne zdarzenie w Bydgoszczy. Wieczorem na osiedlu Błonie został śmiertelnie postrzelony agresywny mężczyzna z nożem. Miał zaatakować funkcjonariuszy w trakcie interwencji przy ulicy Stawowej. Wcześniej w mieszkaniu miał dokonywać samookaleczeń. Mimo udzielonej pomocy 44-latek zmarł na miejscu. Sprawą zajmuje się prokuratura. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Jeszcze dziś 95 kosztuje 6,97, diesel 8,06. Po południu poznamy maksymalne ceny paliw na jutro.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
16: SK Sport News.
15: Hit ekstraklasy dla Legii Warszawa. W 10. kolejce wojskowi wygrali z Wisłą Kraków 2-0, a to po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń wygrała z Koroną 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Dziś czeka nas jeszcze zaległe starcie GKS Katowice z Wieczystą i mecz Radomiaka z Motorem Lublin. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. To 17. runda Mistrzostw Świata. Dla czterokrotnego mistrza globu to już 73. wygrana w karierze.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
17: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
18: No i pięknie, 6.31. Dzień dobry.
19: Jest ciemno za oknem.
18: Dokładnie. Gdzie ty
19: pięknie?
18: Widzisz? Jak ci to?
20: No, chodzi. To jest teatr wyobraźni. Patrzysz ciemno, będzie pięknie, no.
18: To dawajcie wy swój teatrzyk telefoniczno-messengerowy. Co tam słychać, jak było na weekend?
21: Dzień dobry, ja tak na szybko. A kiedy będzie weekend?
18: A, to ten ostatni spóźniony na imprezę.

0: Tutaj jest 23 minutki do godziny 7.
1: Całkiem niedawno przypomniałam sobie, że jak to ponad 20 lat temu zaczynałam pracę w radiu, moja pierwsza pensja wynosiła 1350 zł i pamiętam moją myśl, że ojej, mogę sobie za to kupić pół metra kwadratowego mieszkania w Warszawie, bo wtedy takie ceny były.
2: Teraz to się za tyle tankuje samochód. No.
0: Ale jest takie wyliczenie, ostatnio gdzieś tam znalazłem, ile metrów mieszkania możesz kupić za miesięczną pensję,
2: teraz, tak średnio. W 26 roku.
0: Tak, w Warszawie za rok zasuwania w robocie, tak średnio, tak? No, można kupić niespełna 5,5 metra.
1: Ojej.
0: Za rok.
2: Bardzo mały kibelek.
0: Okay. No, niech będzie. Po drugiej stronie jest Bytom. W Bytomiu trochę więcej, bo uwaga, tam można średnio kupić nawet 15 metrów. Po roku pracy.
2: Ja z Bytomia do Warszawy jest 3,5 godziny jazdy samochodem. Jakbyśmy wstawali tak o 1:30 w nocy, to byśmy normalnie z Bytomia dojeżdżali na poranek. Radio
3: SK. Reklama.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie.

0: Interdam, czyli Sopol. Jeszcze ona, wyjątkowa Dua Lipa w Radiu SK, 12 minut do godziny 7.
1: Ja też tu jestem. Mm-hmm. Będę śpiewać.
0: Proszę pani, pani nie trzeba przedstawiać.
2: Budzi w urodziny.
0: Oho.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie urodzinową Darusię.
4: Cześć.
1: No dzień dobry, dzień dobry. Słuchaj, my widzieliśmy te zdjęcia z tej imprezy, która miała miejsce u ciebie na działce. Widzieliśmy.
5: Widzieliśmy.
1: Co tam się działo?
5: Sąsiedzi z działki są pod wielkim wrażeniem. Naprawdę nie omieszkają się jeszcze do ciebie w tej sprawie odezwać.
0: Chodzi o to, żeby było za cicho.
4: Za cicho.
3: Opowiadaj w takim razie, jak było, bo podobno byłaś na RODOS właśnie w swoje urodziny.
4: Nie byliśmy na RODOS, ale było bardzo fajnie.
0: Mhm, ale nie wiem, czy musimy to wytłumaczyć. RODOS, czyli rodzinne ogródki działkowe otoczone fosą.
3: Tak, działką.
4: Tak, można tak powiedzieć.
0: Okej, tam właśnie byłaś, tam się działo, tam było pięknie, tam nie było sałatki greckiej.
4: Wszystko było dobrze na pewno.
1: Impreza zaliczona, sąsiedzi też o tym będą mówić jeszcze przez najbliższy prawdopodobnie rok i będą się wpraszać na następne. Daria kochana, no bo ty dzisiaj masz faktycznie urodziny, napisałaś nam, że twoje konto bankowe ma wystarczająco dużo powodów do płaczu, więc sprawmy, żebyś ty chociaż miała powód do radości, bo mamy dla ciebie stówkę urodzinową.
4: Super, bardzo wam dziękuję.
1: I czy w związku z tym w planach dzisiaj jakiś shopping?
4: Mam w planach, tak.
1: Bardzo dobrze.
3: Wiemy
1: bardzo
3: też,
1: dobrze.
3: Że jesteś miłośniczką paznokci. Wykonujesz je sama, czy lubisz po prostu chodzić do kogoś, kto tobie robi paznokcie?
4: Nie, ja sama. Wszystko sama robię.
3: I są
1: Daria,
3: w tej chwili
1: czyli
3: zrobione?
1: Zosia. Zosia Samosia.
3: Czy ty masz teraz zrobione długie, fajne, ładne paznokcie?
4: Nie, teraz akurat nie, bo ostatnio zdjęłam, ale mam w planach dzisiaj na wieczór zrobić.
3: Bo już się chciałem wystawić do drapania.
0: Wszystkiego cudownego raz jeszcze dla ciebie. Hej!
4: Bardzo dziękuję.

0: Uwaga, przeprowadzamy badanie, takie studyjne. Kto lubi... A, bardzo dobrze. Tak, dodajemy morsem do państwa. Kto lubi morsować? Proszę bardzo, wejście do zimnej wody. Ręka w górę.
1: Ja mam aparat, będę wam robił zdjęcia, wy się zanurzajcie.
0: Ja lubię, no, tylko ja?
2: Ja byłam raz w życiu tylko. A, no i przepraszam, raz jak zabrakło u mnie ciepłej wody, to też musiałam morsować.
0: Okay, ja lubię. Ja
1: zaczęło lubię się bardzo. Morsowanie w Polsce i to szaleństwo, i o tym za chwilę w newsach.
3: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor.
4: Wiktor.
3: Radio SK.
4: Radio SK.
3: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
13: Pokaż!
12: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
13: A ile tych linii?
12: Giga!
13: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
18: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
3: Jagoda Masztana. Pogoda nie rozpieszcza i w ciągu dnia dużo lepiej nie będzie. Coś ciepłego na sobie trzeba mieć, bo maksymalnie w Ostrzeszowie dziś 12 stopni. Do tego sporo chmur i przelotne opady. A na trasach już coraz gęściej kierowcy. Noga z gazu.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. 62-38%. Łukasz Gibała ze zdecydowaną przewagą wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Prezydent elekt zapowiedział już swoje pierwsze decyzje.
5: Pierwszą decyzją, którą podejmę, będzie przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut, oraz przywrócenie generalnie poprzedniej taryfy biletowej, a jednocześnie będę też zabiegał o to, i to będzie druga decyzja, żeby ochronić tereny w Dolinie Prądnika, żeby tam powstał park XXL.
4: Zaprzysiężenie zaplanowano na 21 października, a jego kadencja potrwa. Dwa lata. Zaatakowała nożem trzy osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Trafi do tymczasowego aresztu. Jest decyzja sądu w sprawie 21-letniej Kamili D. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa. Z tymi najnowszymi doniesieniami nasz reporter Michał Rawa.
6: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
4: Miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania w Olsztynie. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia stawiło się ponad 100 osób.
7: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
8: Co daje morsowanie tobie?
7: Dobre samopoczucie.
9: Paweł, przyjemnie. Woda to prawda jeszcze cieplutka.
4: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
10: SK Ostrzeszów.
3: Szkoła podstawowa w Kraszewicach ma być cieplejsza i tańsza w utrzymaniu. Trwa termomodernizacja budynku.
11: Dla mnie osobiście najważniejsza inwestycja w tej kadencji, bo to jest inwestycja, która też była w moim programie wyborczym.
3: Mówi wójt Marta Pijanka. Prace kosztują ponad 5 milionów złotych. Zakończą się w 2027 roku. Nowe boisko w Rojowie już otwarte. Korzystać z niego mogą dzieci i dorośli. Jest miejsce między innymi do gry w piłkę nożną i koszykówkę. Prace kosztowały prawie 290 tysięcy złotych. 100 tysięcy to dotacja z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś.
12: Jankes! Kama!
13: I Wiktor!
14: Blub.
15: Hej, dzień dobry, wypływamy na wierzch, bo to już poniedziałek.
16: Ojej, a nie można byłoby tak jeszcze sobotę, niedzielę?
15: Nie płyniemy, proszę pani.
16: Słuchajcie,
15: sobota, niedziela to był weekend. To był czas na odpoczywanie, prawda? Halo?
17: Witajcie, ja żałuję, że skończył się weekend, bo nie zdążyłem odpocząć.
16: Ja myślę, że to jest dobra wymówka. Panie dyrektorze, ja dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo nie zdążyłam odpocząć. No to szef, wstawiliśmy wam kanapę do studia, no to odpoczywaj.

0: 7:18 w zegarach. Ja cały czas czekam, aż ktoś skradnie mi serduszko, ale jak na razie kradną tylko zimną wódkę.
1: Dobra, już wszystko wyjaśnione. Uwaga, nie wszystko wyjaśnione. Teraz wyjaśniamy. Chodzi o nazwę miejscowości. Kama, jak możesz o tej porze?
2: I chodzi o znak drogowy, który stał się tak popularny, że ludzie zatrzymują się i wpadają za każdym razem co parę tygodni na ten sam głupi pomysł. Zabierzmy sobie ten znak z napisem zimna wódka do domu.
1: To się na pewno przyda w końcu. Ktoś będzie miał urodziny.

0: Ładne, ładne, bardzo ładne. Ale jeśli chodzi o zimną wódkę, tę miejscowość powinni zmienić na ciepła wódka.
1: Jak to?
0: Nikt nie lubi ciepłej wódki. Nie wolno. I przestaną zabierać.
2: Dajcie znać w takim razie, jakie śmieszne nazwy wy znacie. Skowy Messenger się kłania.

0: Nazwy miejscowości, które z jakiegoś powodu zapadły wam w pamięć. Zaczęliśmy zbierać, już się skrzynka messengerowa wypełniła. Ciekawe, czy jest taka miejscowość Siódemkowo.
1: Siódemkowo? Siódemkowo? To też ładne, za chwilę się tym zajmiemy. Odezwał się m.in. Marcin. U nas na Lubelszczyźnie jest Nielisz albo Cyców, no jest. I jeszcze Niemce.
0: Jest, to jest tak zwany sławny trójkąt bermudzki na mapie.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No to zapraszamy w takim razie po nasz trójkąt bermudzki, czyli Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story, a tam wywiad z Andziex, więc zapraszamy 664-402-302.
1: Zapraszamy, zabierajcie, najpierw trzeba się dodzwonić. Kto pierwszy dzisiaj? Halo?
4: Cześć, Robert.
1: Witamy Roberta.
2: Pierwsze.
1: Pilnuj zasięgu, Robert, bo coś tam będzie słychać. Dobra, lećmy.
3: Robert, na początku powiedz coś brzydkiego.
0: Niestety.
1: No ale to był dźwięk, rzeczywiście.
5: Niestety. To było bardzo ładne.
1: Miałbyś coś powiedzieć, no, co to było?
3: Kłamstwo, śmierdzące skarpetki.
1: Bałagan.
0: Robaki.
1: Poniedziałek.
3: Dokładnie.
5: Przepraszam.
3: Wybieramy dalej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
0: Jak masz na imię?
6: Sandra.
2: Drugie.
3: Sandra, czy rondo to skrzyżowanie?
6: Tak.
3: Skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
2: Trzecie.
1: Uważaj, podaj przykład gry, którą można grać samemu.
6: Gra, kto pierwszy posprząta dom.
5: Dobre.
3: Cudowne, zawsze jesteś zwycięzcą.
0: Właśnie ja zawsze przegrywam, bo nigdy nie sprzątam.
2: Czwarte.
0: Słuchaj, a czy można mieć dywan na klacie?
6: Można, mężczyźni nie mogą.
3: Można,
0: czemu nie? Jak na przykład taki zwinięty ci położę na klacie, to będziesz miała.
2: Piąte.
3: Commodore, Atari, ZX Spectrum to nazwy jakich sprzętów?
6: Komputer, Commodore.
0: Dobrze, zna się.
3: Ostatnie dwa pytania.
1: Uwaga, szóste. Do jakiego kraju należy Polinezja Francuska?
0: Ha!
6: Oby do Francji.
0: Siódme. Słuchaj, ponarzekaj troszkę na to, że dzisiaj jest poniedziałek.
3: Czyli powiedz coś po poniedziałkowemu.
6: Dzieci, w końcu wstawajcie, weekend się skończył. Błagam was, nie denerwujcie mnie.
3: Nie denerwuj się. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z Andziax na okładce. To już do ciebie należy.
1: Głos rodziców się odezwał. Co się podpisuje pod tym? Wszyscy?
2: Siódme wygrywa w Radiu

0: Skoro lato było w kolorach bikini mango, to ciekawe, w jakich kolorach jest ta jesień. Tak patrzę przez okno.
1: Nie, no ładnie. Ja pojeździłem trochę po kraju, teraz naprawdę jest przyjemnie. No wszystkie kolory są.
2: A, na zewnątrz, w sensie, że nie mam światełka, tak?
0: Proszę Państwa, to jest jesień. Nie chciałbym cię widzieć w bikini w kolorach naszego podwórka.
2: Ciemność, widzę ciemność.
3: Słuchajcie, ale dzisiaj zastanawiamy się nad tymi fajnymi, śmiesznymi nazwami różnych miejscowości, ponieważ znak Zimna Wódka najczęściej znika i jest kradziony. No i tak jakoś od tego nam wyszło pytanie, jakie dziwne, śmieszne miejscowości znacie.
4: Siemano, siemano. Na przykład Sforne Gacie.
0: Jak nazywa się mieszkaniec miejscowości Sforne Gacie? Sforno Gaciani?
1: Ale ja mam pytanie takie dodatkowe. Czy to jest miejscowość, która się pisze razem, czy łącznie, czy osobno?
0: Zależy, czy masz slipy, czy bokserki.
3: A myślicie, że na weekend zmieniają nazwę na nie Sforne Gacie?

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
13: To właśnie ten moment o poranku, kiedy to najwięcej dzieje się na drogach. Sporo osób do pracy się spieszy, więc ruch też jest spory. A że warunki nie najlepsze, no to wzmożona czujność się przyda. W Ostrzeszowie uważać też trzeba w okolicach ulic Kościuszki i Daszyńskiego.
12: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Jest 7.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Gdyni. Bus czołowo zderzył się z osobówką, zginęło dwóch mężczyzn. Do wypadku doszło wieczorem, okoliczności wyjaśnia policja. Na 10 lotniskach na Kubie co najmniej do końca listopada będzie brakować paliwa lotniczego. W związku z tym loty na Kubę wstrzymało w tym roku już co najmniej 11 linii lotniczych, w tym m.in. Air France i Iberia. Polska będzie ubiegać się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Jak przekazał Marian Kmita, szef PKO, Polskę interesują igrzyska w latach 2040 lub 2044.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
15: SK Sport News.
14: Hubert Hurkacz pokonał rewelację zawodów Chińczyka i Zhu. Polak awansował do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Hurkacz notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, we wcześniejszej pokonał Nowaka Djokovicza. Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Manchester City wygrał z Liverpoolem 3-0 w szóstej kolejce Premier League. Z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. Liverpool odniósł pierwszą porażkę w sezonie.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
16: Jankes,
17: Kama
16: i Wiktor
17: w Radiu RTSK.
18: Liverpool, mówiliśmy o tym przez sekundkę w newsach. Liverpool kojarzy się z czym?
19: Z wątrobą.
18: Beatlesami. Z poniedziałkowym. Liverpool Bull.
20: Liverpool.
18: No właśnie, nazwy miejscowości, które zapadły wam w pamięć z jakichś dziwnych powodów. Dzień dobry.
21: Siema Radio SK, ja znam miejscowość o nazwie Piwodaj.
18: To tam już od nowego roku będzie zakaz wjazdu po 22, bo nocna prohibicja.
19: Messenger się kłania.

0: 7.37, eskowe zegary nie kłamią, tak samo zresztą jak mapa Polski i wy na eskowym messengerze, podając nam różne dziwne, śmieszne, zaskakujące nazwy miejscowości.
1: Miejscowość Zimnica, mieszkam w Zimnicy, pozdrowienia z Zimnicy, brr, zimno, brr, baby.
0: Czyli tam kaloryfery nie działają cały rok.
2: Nie bardzo, no co pani ma takie zimne dłonie? No proszę pana, ja mieszkam w Zimnicy, no co pan się dziwi?
3: Ciekawe, jaka była najwyższa zanotowana temperatura w Zimnicy w historii rekordów pomiarów.
2: Nie ma, takiego pomiaru nie ma i nie będzie.
0: Ale
2: nigdy.
0: Przed chwilą Kuba, zresztą o nazwisku Krzyżak, który czyta newsy, powiedział, że on kiedyś przejeżdżał przez miejscowość Brzysko-Żystewko w powiecie żnińskim, żeby było łatwiej.
3: Proszę, jak to zapisać?
2: Dwa razy RZ, czy jak to tam się
0: dwa razy RZ, a Żnin przez rzec z kropką.
2: To tak, to wiadomo.
3: To jeszcze linia numer 2. Dzień dobry.
4: Tych miejscowości. Ostatnio odkryłam na TikToku, że miejscowość moich dziadków wzbudza ogromne emocje wśród późnych milenialsów. I jak tylko widzą manieczki, to nie są ojej,
5: Pani chodzi legenda. Mama wysłała Hejzera do sklepu. Poser biały.
6: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
7: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Wpadła gruszka do fartuszka!
13: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
12: To zawieziemy je do tłoczni soków!
14: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
15: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
16: Poznań, płatność zakończona.
17: Kraków, ruszamy dalej.
18: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
19: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Panie Pascalu,
24: tak?
23: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
24: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
23: A to pędzę, lecę, pa!
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
26: I po reklamie.

0: W naszym radiu specjalista od dziwnych nazw jest tylko jeden i nazywa się Nosel.
1: Zgadza się, rzeczywiście. Machajło, machamy oczywiście, machamy wam z Radia SK. Machajło Mieczysław, dzisiaj tak się nazywa Kamil Nosel.
0: I będzie dzwonił w sprawie pip-pip auta.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo.
5: Czy do pana Dawida się dotelefonował?
4: Tak.
5: Dashbur, młodszy naleśnik, machajmy cię, to proszę pana, w sprawie zajścia kolizyjnego, bo ubezpieczyciel wysłał do nas zapytanie odnośnie, proszę pana, kolizji ze sarną.
4: Tak.
5: Proszę mi powiedzieć, kiedy auto będzie dostępne, bo ja muszę zlokalizować, proszę pana, teraz stworzenie typu sarna, ewentualnie jakieś inne, bo wie pan.
4: Pan do mnie dzwoni i mówi mi, że musi zobaczyć mój samochód, bo musi stwierdzić, która to jest sarna.
5: Proszę pana, ja zobaczyć nie muszę, ja tylko muszę sarnę dopasować, proszę pana, bo ubezpieczyciel ma żądania wobec nadleśnictwa, bo pan twierdzi, że to sarna była. A ja, proszę pana, jeśli powiem, że to nie sarna, bo pan nie da samochodu, to jak mogę, proszę pana, teraz twierdzić, czy pan mówi prawdę?
4: Samochód będzie dostępny czwartek o godziny 15-16, myślę, będzie dostępny do piątku do godziny 14, bo później znowu wjeżdżam w pracę.
5: Jeden dzień? Nie, proszę pana, ja się nie wyrobię. Jakim cudem ja 287 starym, proszę pana, na jedno miejsce, proszę pana, zgarnę i dopasuję do samochodu. Pan sobie, jak sobie pan wyobrażasz? Bo ja tego nie wyobrażam. Ja minimum, proszę pana, potrzebuję 2 tygodnie.
4: Ale 2 tygodnie na co? Na dostępności samochodu czy czego?
5: Tak, pan zostawia auto, proszę pana, w nadleśnictwie. Ja, jak będę miał dostępne zwierzęta, czyli sarny, dopasowuję, proszę pana, do tego auta.
4: Panie, weź pan się puknij w głowę, ja nie zostawię panu na 2 tygodnie samochodu, bo pan se musi was zwierzę dopasować, że ty nie jesteś normalny.
5: Proszę pana, a co jeśli, proszę pana, ktoś inny panu to zrobił, a nie zwierzę, proszę pana, z nadleśnictwa mojego?
4: Czy ty jesteś normalny, żebym ci na 2 tygodnie samochód dostał, bo ty se musisz sarę dopasować, czy z kosmosu spadłeś, kosmosu nie ma, bo ziemia jest płaska, no ale
5: proszę pana, weź proszę pana, to może Daria by to zrobiła szybciej.
6: Przecież z nami dostałeś właśnie skręcony.
4: Ja już zacząłem przechylać z nerwów. Ja ją zabiję, normalnie ją zabiję chyba.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Zaliczyliście w weekend jakiś odlot?
1: Panie, wow. To jeden. Raz na miotle latałam, potem na odkurzaczu latałam, a potem na szmacie latałam.
0: Mogłaś nie rozwijać tematu, wszyscy już mieli te pomysły, to co się działo u Kamy. Ja sam, dobra, okej. Okay. 4 minutki do godziny 8. Odloty, odloty, odloty.
2: Tak jest, przypominamy, że można odlecieć razem z nami w nieznane, bo nie wiemy z kim, ale, znaczy nie wiemy gdzie, ale powoli dowiadujemy się z kim. O, tak miało być.
1: Właśnie, po godzinie 8 dzwonimy do kolejnej osoby, która ma szansę na to, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajne. Zapraszamy serdecznie. Zgłoszenia w naszej apce eskowej.
3: Zaczynamy tą przygodę.
0: Tak.
3: Już jesteśmy na lotnisku.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor. W Radiu SK. Radio SK.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Pani Pascalo, a zna Pan przepis na oszczędzanie?
14: Pani Barbaro, to proste. Kupuje Pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
13: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
14: Magnifique!
13: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
14: No, Hisense Media Expert to ma sens.
15: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
18: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
17: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: To będzie ostatnia reklama.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
3: Jagoda Mośpan. Warunki do jazdy od rana nie najlepsze i w ciągu dnia wielkich zmian nie będzie. Jest deszczowo i dość rześko, tak na cieplejszą kurtkę. Kierowcy w Ostrzeszowie uważajcie w okolicach ulic Zamkowej, Kościuszki i Daszyńskiego. Szerokości.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Minęła ósma, to jest SK News. Jakub Krzyżak groził zamachem na premiera i wicepremiera. Służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To mężczyzna w wieku około 60 lat, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb. Ze szczegółami reporterski Michał Rawa.
5: Na ten moment wiadomo, że zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
4: Policja wraca do szkół. Początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam do odwołania.
6: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
4: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Funkcjonariusze będą rozmawiać z uczniami, przypominając, że groźby w internecie to przestępstwo, a nie żart. Możliwe są też kontrole plecaków.
6: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną.
4: To efekt piątkowej akcji, przyznaje komendant główny policji generał Marek Boroń. Takie akcje planowane są też w kolejnych dniach. Setki motocyklistów wzięło udział w widowiskowej paradzie ulicami Bełchatowa. To z okazji oficjalnego zakończenia sezonu.
7: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami, pomachać mieszkańcom.
4: Były też integracja przy grillu i konkursy z nagrodami.
8: SK Ostrzeszów.
3: Duży, groźny pożar dachu restauracji w Stobnie w powiecie kaliskim. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Zgłoszenie straż dostała tuż po północy. Do 5 rano trwało gaszenie, w którym udział brało 18 jednostek. Na razie nie są znane przyczyny powstania ognia. Trwa też szacowanie strat. 2 kg i 551 gramów waży największy ziemniak w Wielkopolsce. Za nami finał konkursu Wielkopolska Pyra. Zwycięska wyhodowana została przez KGW z Dębów Kolonii w powiecie kaliskim. A najsmaczniejsza potrawa z pyrkami to knedle ze śliwkami przygotowane przez KGW w Będziechowie.
9: Jankers i Wiktor w Radiu SK.
10: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek. 3 minutki po godzinie 8.
11: I to jest jedyna zła informacja, jaką mamy, bo same inne później, które następują, są dobre. Na przykład od ściśle tajny.
12: Faktycznie, za chwilę dzwonimy i zabieramy kolejne osoby do nas na pokład. Nadal nie wiemy dokąd, ale będziemy próbowali odgadnąć, dokąd lecimy.
10: No i co?
12: Nadal nie wiemy.
10: Ona też nie leci. On też nie leci. To jest zapowiedź tego utworu. Nikki Minaj, Justin Bieber, oni nie lecą, ale wy za to możecie polecieć. Dajcie sobie szansę, czekamy na wasze zgłoszenia.

0: Ona cichosza i patrzy wśród gwiazd.
1: Tak jest, to 10 minut po godzinie 8. Słuchajcie, mam newsa, który może zmienić nasze życie w gniazdkach z energią elektryczną.
2: To dawaj szybko, no już notujemy i lecę po wiaderko, będę prąd zbierał.
1: Uwaga, już wkrótce prąd będzie spadał z kosmosu za pośrednictwem lasera.
2: Wow!
3: Niemożliwe.
2: Serio? Ktoś
1: podobno
2: to wymyślił?
1: Pierwszy prądowy, laserowy satelita już jest wysłany na orbitę.
0: Prądowy, laserowy satelita.
2: To ładne, no.
1: Jaka to jest technologia? No. Słuchajcie, satelita będzie zbierał energię słoneczną, czyli normalnie fotowoltaika.
2: Gdzieś tam na górze, okay.
1: Tak. Tylko, że w kosmosie i podobno da się laserem wysłać ten prąd do odbiornika, który znajduje się na Ziemi, a potem już normalnie do gniazdek, do nas.
0: Wow.
2: Przepraszam bardzo, to ja teraz w imieniu wszystkich Polaków, do których dzwonią w sprawie fotowoltaiki. Kto teraz będzie dzwonił w sprawie fotowoltaiki? No kto będzie?
0: Boty z orbity.

0: Gosia i Dawid, Margaret, Dawid Kwiatkowski w Radiu SK 18 po 8.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik AGD RTV Ostrzeszów.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: Już kochamy tak.
3: 6 miejsc w naszym samolocie jest zajętych.
4: Są też miejsca przeznaczone dla nas oraz dla pana kapitana, który zresztą dzisiaj też będzie miał kolejną podpowiedź.
0: Pamiętajcie, w akcji, bo akcja polega na tym, że no, zabieramy was w miejsce, my też siebie zabieramy w miejsce, no do końca nie wiemy gdzie. Znaczy nie wiemy gdzie, dopiero dowiemy się wszyscy będąc na lotnisku.
4: Czasami jest tak fajnie, że nawet po akcji niektórzy nie wiedzą gdzie byli i co robili.
3: Z nami jest Tosia, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Ty generalnie jesteś osobą, która urodziła się z walizką w ręku. W ilu krajach już byłaś?
5: Dokładnie, byłam w 17 krajach już i cały czas to więcej.
0: Pytanie brzmi następująco, czy byłaś tam, gdzie teraz lecimy?
5: Tego niestety nie wiem, albo wtedy, bo jest to super opcja.
0: Gdzie my możemy?
5: Lecisz, nie wiadomo gdzie.
4: To jesteś zwolenniczką jakich miejsc? Lubisz jak jest gorąco i sucho, czy jak jest mokro i zimno?
5: Lubię wszystkie miejsca, lubię zwiedzać cały świat. Chciałabym w życiu zwiedzić cały świat tak naprawdę.
0: Cudownie,
3: a teraz na ten nasz odlot ściśle tajny, to najbardziej jakie miejsce obstawiasz?
5: Ja bym obstawiała właśnie cieplejsze miejsce niż Polska.
3: To akurat nie jest trudne.
0: Słubice, najcieplejsze miasto, jedno z cieplejszych w naszym kraju. To jest miasteczko takie, no bardzo fajne.
3: A kogo byś zabrała ze sobą?
5: Zabrałabym z moją przyjaciółkę od urodzenia. Znamy się tak naprawdę od zawsze i zaczęłyśmy podróżować razem również i byłby to super okazja, żebyśmy nas teraz znowu razem poleciały.
4: Słuchaj, no to my możemy wam zaoferować taki wyjazd, ale co wy możecie nam dać w zamian?
5: Dużo energii, pozytywnej energii i oczywiście dużo zdjęć. Nie, radości po prostu naszej.
0: Energia jest droga. To jest bardzo ważne stwierdzenie, które powiedziałaś. No, to my też mamy coś do powiedzenia.
4: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
5: Jezu, dziękuję bardzo.
3: Mam nadzieję, że do tej twojej długiej listy 17 krajów, w których już byłaś, będziesz mogła dopisać nowy. No i właśnie w kontekście tego nowego, posłuchajmy kolejnej podpowiedzi, bo może razem uda nam się wykombinować jednak, dokąd lecimy.
6: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
0: Co ma na myśli ten kapitan? Jakiś zmęczony przyszedł do roboty i gadał jakiś.
3: To pewnie będzie jakiś kraj na grubasie.
4: Jak ktoś ma aplikację Eski, to może odbierać ją na całym świecie.
0: Właśnie.
3: No ja myślę, że to chodzi o
4: rozmiar?
3: Nie, chodzi o samo słowo Eska.
0: Antonina, a ty jak?
3: Na przykład to nie będzie Escobar.
4: Ani Barcelona. Jakie ty masz propozycje po tej podpowiedzi? W ogóle jakie miasto byś obstawiała?
5: Ta podpowiedź mało mi daje akurat. No, ja obstawiam Dubrownik.
0: Chorwacja.
3: O tym kierunku nie pomyśleliśmy.
0: No właśnie.
3: Fajnie.
5: Ja
3: no,
5: pomyślałam o tym przy legendzie ostatniej.
3: A, że tam zakończyła się królewska legenda.
5: Tak.
4: Słuchajcie, wszystko okaże się w przyszłym tygodniu, w piątek z rana, kiedy spotkamy się na lotnisku, a wy też macie szansę. Wystarczy ściągnąć apkę Eski, no i tam naklikać i się zgłaszać.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów.

0: środek dali su premia gwarcie.
1: Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Tutaj Eska, 8:26.
2: A ja taki nieuczesany jak zwykle.
1: Nie przejmuj się.
3: No co, wpadł do studia, lubimy jak wpadasz. Pytanie, gdzie są twoje pomidory, ogórki i fasolka?
2: Jezu, nie uwierzysz, zamówiłem kompost oraz obornika trochę.
4: Chyba musimy kończyć tę rozmowę w takim razie.
1: Pozdrowienia dla oborników.
4: Jak to dobrze, że w radiu nie czuć.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4300.

0: Uwięziony we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
5: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
6: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
5: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
12: Ten największy poranny drogowy szczyt już za nami i teraz dość płynnie jedzie się przez nasze miasta, ale warto wiedzieć, gdzie są remonty, no i których miejsc unikać. To cały czas na przykład na Łąkowej w Ostrzeszowie. Tu kierowcy naprawdę trzeba uważać.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Minęła 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczny nocny pożar w Kujawsko-Pomorskim w miejscowości Nowe. W kamienicy strażacy znaleźli ciała dwóch osób. Z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tej tragedii. CBŚP oraz CBZC zatrzymało 12 osób podejrzanych o dokonywanie oszustw za pomocą szybkich płatności mobilnych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia przekracza 850 tysięcy złotych. Magdalena Fręch gra z Manchają Sawan Kyo w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Jeśli wygra, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch przegrała wczoraj mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana.

0: mogła być szczęśliwa przegrana i dostać się do finału.
1: No, każdy jest tak poniedziałek trochę.
2: Sprawdzamy, przez jakie laki miejscowości przejeżdżacie w Polsce i które zapamiętaliście, bo mają dziwną nazwę.
3: Cześć Radio SK. U mnie na Mazurach mamy miejscowość Zgon oraz Pokrzywy.
2: I to w takiej kolejności, czy w drugiej? Nie, najpierw się wjeżdża w Pokrzywy, a potem jest Zgon.
1: I na końcu jeszcze policja cię łapie za nazwą miejscowości. Przekroczy pan prędkość.
2: Oj.
1: Dziękujemy.
2: To jest...
1: To już jest kaplica.
2: Nieszczęśliwy przegrany.
1: Kaplica. Dziękujemy.

0: 22 minuty i 9 się pojawi w poniedziałek, który pojawił się w Polsce.
1: Musiałeś powiedzieć to słowo na P, musiałeś.
0: Niestety.
1: Aj.
2: Aj, tam dobrze.
0: Ciekawe, czy jest taka miejscowość, poniedziałek. Mieszkam w poniedziałku.
1: Ale jest miejscowość Piątek.
2: Chyba
1: o, na pewno.
2: Jest,
1: mam nadzieję, że w miejscowości Piątek impreza jest i weekend przez cały czas.
3: Siemka, siemka, Tomek z tej strony. Odnośnie nazw miejscowości, to u nas w okolicy jest Małachowo Złych Miejsc.
0: Małachowo Złych Miejsc.
2: Ładny pomysł, bardzo dobrze.
0: Ciekawe. Ciekawe, kto to w ogóle kiedyś wykombinował. A nazwijmy, dobra, a ktoś to zaakceptował. Nazywamy.
2: Ten temat wracamy do tego, oczywiście wykombinowaliśmy przez to, że miejscowość o nazwie Zimna Wódka, ta tablica jest o chwilę kradziona. No i po prostu to jest najbardziej popularna miejscowość, można by rzec, no.
4: Radio SK, nie wiem, czy ktoś mnie pobije, ale niedaleko Rypina w Kujawsko-Pomorskim jest miejscowość Łapinuszki, czyli ktoś tam lubił łapać za nóżki. Zapraszam do pobijania.
0: Kama, jak twoje
5: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Castorama.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
12: I po reklamie.

0: każdy słyszy co chce. Ja słyszę tu bałuty łódzkie, babałuty, babałuty, babałuty.
1: Ja słyszę paputy, paputy, a, czyli te kapcie takie.
2: Pozdrowienia dla wszystkich, dla bałut między innymi w Radiu SK 11 minut do godziny 9.
1: Ja miałam okazję w weekend rozmawiać z Grzegorzem Krychowiakiem.
2: Z tym Grzegorzem Krychowiakiem?
1: Jak ładnie pachniał.
2: Dałaś mu jaką kartkę? Żółtą czy czerwoną?
1: Ja mu dałam czerwoną kartkę, dlatego że moje śpiewanie ocenił na 3.
2: Okay.
1: Ale całe szczęście, że ta ocena była przed tym, jak on zaczął śpiewać, bo ja też bym oceniła jego śpiewanie.
0: Słuchajcie, bo Grzegorz Krychowiak wrócił na Stadion Narodowy, ale nie jako piłkarz, tylko jako piosenkarz. Była impreza Roztańczony Narodowy i w ramach właśnie tego spędu różnych artystów zaprosili Grześka Krychowiaka, który, uwaga, rapował kawałek, który podobno sam napisał mu Kłebo na Fide.
3: Pytanie z sali mam, dzień dobry.
0: Hip-hop i rap, no.
3: Jak poszło? Jak to było?
2: Bo nie wiem, nie widziałem jeszcze.
0: Mogę ci powiedzieć tak, Grzegorz śpiewa tak samo dobrze jak gra. I resztę sobie sam dopowiedz.
1: Ale nadal pachnie dobrze, no.
2: Może o tutaj chodzi, no.
1: No dobrze, to jakby co, to teraz ja widzę taką karierę. Taniec z gwiazdami, a na końcu Fame MMA.
2: No, gratulujemy oczywiście, czekamy na dużą płytę, no i na premierę w Radiu SK, to wiesz.
1: Duża płyta to taka chodnikowa, nie? To duże płyty są.
2: No, no tak, no czekamy na rozwój sytuacji i kariery Grzesia.

0: Słuchajcie, patrzę za okno, potem uszami w głośnik, potem znowu za okno i tylko muzyka trzyma nas przy życiu dzisiaj. Chyba jest tak szaro, tak jakoś tak średniawo. No tak troszkę jest, no.
1: Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ja dzisiaj świętuję.
0: Dzisiaj
1: co?
0: Jest dzień.
1: Co z kolei? Jaki? Dzień reumatyzmu.
0: Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję.
2: Jest również dzień bezpiecznego komputera, że Janki działa na 3 monitory naraz, to...
1: Słuchajcie, kolano mi się popsuło, komputer mi się popsuł. Ale długo byś mi działa? To
2: jest zobaczymy jak długo.
0: No to co?
1: No co?
0: To do usłyszenia. Kończymy. W takim razie.
1: Dziękujemy.
0: No, słuchajcie. Jankes. Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK. Można bezpiecznie wyłączyć komputer.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
1: Jagoda Mosztan, parasol pod ręką warto mieć, bo w prognozach przelotne deszcze. Do tego jeszcze przed południem sporo chmur i raptem kilkanaście stopni. Warunki dla kierowców nie najlepsze, bo pogoda rozkręcić się nie pomaga. No i w ciągu dnia lepiej raczej nie będzie.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl. Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 9:00, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Do późnego wieczora śledczy pracowali na miejscu strzelaniny, do której doszło w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej. Policjanci postrzelili mężczyznę, który chciał zaatakować ich nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala.
3: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
2: Relacjonowała Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory w tym mieście, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską. Jak mówił SC, nowy gospodarz miasta, w kampanii złożył mieszkańcom konkretne obietnice i zamierza ich dotrzymać.
4: Przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut.
2: Łukasz Gibała ślubowanie złoży 21 września. Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza.
5: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
6: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
2: W trakcie imprezy można było oglądać niebo przez teleskop.
0: SK Ostrzeszów.
1: Remont zakończony przed terminem. Kuchnia w Wiejskim Domu Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich już w nowej odsłonie. Ma nowe instalacje, podłogę, meble i sprzęt. Na pracę sołectwo dostało 100 tysięcy złotych z budżetu województwa. Kolejny przystanek mobilnego muzeum z Kuźnicy Grabowskiej. Tym razem podróż z elementarzem po Wielkopolsce dotarła do szkoły w Radliczycach.
7: Cały projekt to jest zarówno takie warsztaty kaligrafii, jak również warsztaty edukacyjne.
1: Mówi Ola Łuszczek z Urzędu Gminy. Projekt potrwa do końca listopada.
8: Prawdziwy oklaski i szacunek dla wszystkich tych, którzy dziś wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. I do tego, jeżeli jeszcze mieliście dobry humor, to w ogóle jesteście mistrzami świata w ten poniedziałek. 8:50, Kasia Węsierska. Dzień dobry.

0: znam takich, którzy na parkiecie w weekend poczuli się jak Jamalia, czyli jak superstar w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Żeby dobrze rozpocząć ten poniedziałek, potrzebujemy dawki dobrych informacji. To teraz 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zostali wicemistrzami Europy w paraszermierce. Marta Fidrych, Karolina Stawińska, Norbert Całka i Rafał Pikoluk zdobyli srebro w mikstach w szpadzie. Trzepiot, Czempion, Diaz, Grubson, Warko, Chimamba, dzień wcześniej także Kocyk, Jaśminka i Fiołek. To one znalazły nowy dom w miniony weekend, bo zostały adoptowane ze schronik w Polsce. Już 10 minut ruchu dziennie może wiązać się z głębszym snem. Badacze z Teksasu stwierdzili, że istnieje związek między snem, a nawet krótkim spacerem i ruchem w ciągu dnia. Jeżeli ktoś chce, to według mnie można wstać teraz od biurka, wyjść z pracy i potem potwierdzić tę teorię o śnie w praktyce. Jutro wracamy z kolejną porcją dobrych informacji w SC.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
7: I po reklamie.

0: Tak, brzmi kawałek Hard to be around. To Tiesto, nowość na Antenie Radia SK. 24 minuty do godziny 10. Ale się impreza odbyła w weekend. Uwaga, Puchar Świata Twórców Tiramisu odbył się w Wenecji Euganeńskiej w miniony weekend. 320 zawodników stanęło w szranki, żeby uzyskać tytuł najlepszego twórcy tiramisu. Mieli 40 minut na przygotowanie deseru według tradycyjnej receptury, czyli z jajek, cukru, serka, mascarpone, biszkoptów, kawy i kakao lub we własnej wersji. Można było dodać do 3 nowych składników i zastąpić biszkopty innym produktem. Zwycięzcami okazali się Włoch, a jakżeby inaczej, i Brazylijczyk, a wszystkie te prace, czyli te ciasto de facto, oceniało 130 jurorów. Czytam, że już rozpoczęto przyjmowanie zapisów na zawody w przyszłym roku. Czy do jurorów też rozpoczęto przyjmowanie zapisów? Bo jakby co, to ja każde CV świata mam już przygotowane.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: w Radiu SK, 5 minut do godziny 10. Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Bezpiecznego Komputera i od dziś mówi się w związku z tym, co dzieje się na świecie, że bezpieczny komputer to jest ten komputer, który jest wyłączony. Nie namawiam, pokazuję tylko możliwości. Po 10 w Radiu SK kolejne hity, w tym m.in. jedna z naszych nowości, którą wam zagram.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
5: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Jagoda Mośkan, jesienne klimaty już mocno dają się nam we znaki. No jeśli coś na zewnątrz załatwić trzeba, kurtkę warto mieć. Na termometrach w Ostrzeszowie teraz 10 stopni i dużo cieplej już dziś niestety nie będzie. A w prognozach też przelotny deszcz.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Wybiła 10:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych, dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. Premier Donald Tusk mówi o, tu cytat, zbrodni stanu.
11: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
10: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiS-u, głównie z Funduszu Sprawiedliwości. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa. Na miejscu przez całą noc pracowali biegli, sprawę przejęła prokuratura. Chodzi o wczorajszą interwencję policjantów w Bydgoszczy. Mężczyzna zaatakował mundurowych w czasie domowej interwencji. Nie przestawał być agresywny, w pewnym momencie ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo natychmiastowej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu. Można wziąć z niego dowolną liczbę owoców, a zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę do specjalnej skrzynki. W Łącku w powiecie nowosądeckim działa jabłkomat.
12: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
13: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
10: Tłumaczy Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu. Znajdziemy go przy drodze wojewódzkiej w pobliżu rynku w Łącku.
14: SK Ostrzeszów. Sport.
9: Matthias Nielsen, zwycięzcą 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa. Drugie miejsce zajął Fredrik Jakobsen, a trzecie Nazar Parnicki. Rozegrane na miejskim w Ostrowie zawody zakończyły sezon żużlowy w Polsce. A teraz już zapowiedź nowego sezonu w Terze Ostrowi, bo zwycięzca turnieju wraca do ostrowskiego klubu, którego barwy reprezentował już w sezonach 2022 i 2023. Powrót Duńczyk ogłosił podczas niedzielnego turnieju. W 2027 ostrowski klub nadal będzie jeździł w Metalkas drugiej Ekstralidze.
15: To ma być 30 sekund, które może zmienić, no nie wiem, czy wasze życie, ale wasze kontakty międzyludzkie. O co chodzi? Powiem o tym więcej za chwilę. 9:50. W tej godzinie też dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, czyli jedna z naszych premier. Andrea Bocelli na początek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 30 sekund, które może zmienić każdą waszą rozmowę. Neptunika, What If, za nami w Radiu SK bardzo dobry hit, który gramy wam właśnie na 17 minut po godzinie 10. Eksperci do spraw komunikacji mówią, w ciągu pierwszych 30 sekund każdej rozmowy warto, uwaga, powiedzieć coś pozytywnego i budującego drugiej stronie. To może być pochwała, to może być komplement, to może być po prostu pozytywne nastawienie. Co to zmienia? No ustawia naszą rozmowę już w zupełnie innym świetle i nastawienie naszego rozmówcy też się zmienia na to lepsze. To jest polecane zwłaszcza tym osobom, które nie za bardzo lubią tak zwany small talk i źle się w nim czują, nigdy nie wiedzą, co mają zrobić. To właśnie wtedy jakaś miła informacja, pozytywne skojarzenie, komplement albo pochwała naprawdę sprawi, że rozmowa prawdopodobnie popłynie sama. Jeszcze raz powiem, w ciągu pierwszych 30 sekund należałoby powiedzieć pochwałę albo coś pozytywnego w trakcie każdej rozmowy, drogi szefie. Każdy, który to teraz słyszał i ten, który nie słyszał też.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
8: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
11: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
13: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
12: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
17: I po reklamie.

0: Hitsy.
1: Ten też się zaczął, dlatego o nim mówimy. Warto zwrócić uwagę na nią. Adela, tak się nazywa, wydała kawałek Age in LA. Czyli nie wydarza się w Los Angeles? Mniej więcej tak to można przetłumaczyć, ale więcej zrozumiecie, kiedy posłuchacie, bo to jest dosyć ważna piosenka dla tej pani, która opowiada o też osobistych dla niej wydarzeniach. Adela, Age in LA, już teraz w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: ATV Ecstasy w Radiu SK 22 minuty do 11. Dzisiaj poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Mniej więcej po godzinie 12 stanie się jasne, kto właśnie taką nagrodę otrzyma. Bardzo chętnie bym się z taką osobą spotkała, porozmawiała chwilę, bo wciąż czekam na Nagrodę Ekonomii przyznaną temu, kto będzie w stanie nam wyjaśnić, jak przez cały miesiąc przetrwać, wiązać koniec z końcem, próbować wszystko opłacić i jeszcze do tego odłożyć.
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
3: Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: I po reklamie.

0: Temper City, Reverse Psychology. 11 za chwilę, nie wiem, która kawa u was na liczniku. Jeżeli jeszcze przed pierwszą kawą, to oznacza, że mieliście bardzo, bardzo pracowite przedpołudnie i czas to nadrobić. Po 11 będziemy nadrabiać też dobre hity. Oskar Cym się między innymi pojawi w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Jagoda Mośpan, coś ciepłego na sobie trzeba już mieć, bo temperatura nie rozpieszcza. Na termometrach teraz 12 stopni, do tego sporo chmur, a w planach też przelotne opady. Kierowcom podpowiadam, uważajcie na Łąkowej w Ostrzeszowie, tu są remonty.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Jest 11, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Prezydent Ukrainy ostrzega państwo europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal latają nad ukraińskimi miastami. Nie ustają też ataki na ukraińską infrastrukturę. Rosyjskie ataki to odpowiedź Putina Trumpowi. Czekamy jednak na szczegóły rozmowy pomiędzy Amerykanami a Rosjanami oraz na to, jakie konkretne kroki Amerykanie będą gotowi podjąć. Głos na Warsaw Security Forum zabrał też premier Donald Tusk. Zapowiedział, że na najbliższym szczycie unijnym w Brukseli zaproponuje zwiększenie sankcji na Rosję. CBŚP, CBZC i ABW rozbili międzynarodową grupę przestępczą specjalizującą się w oszustwach bankowych. Za pomocą fałszywych linków do szybkich płatności przejmowali konta kontrahentów. Padło 12 osób, w tym m.in. Ukrainiec i dwóch Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem, mówi nam Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
9: Były takie przesłanki, że mogły mieć te osoby związek z organizacjami wspierającymi terroryzm.
8: Zatrzymanym grozi 12 lat więzienia, planowane są kolejne zatrzymania. Magdalena Fręch wygrała z Mananchają Sawan Kyo w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Pojedynek był zacięty, w pierwszym secie było 6-3 dla Polki, w drugim po tiebreaku Magda wygrała 7-6. Jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek.
10: SK Ostrzeszów. News.
7: Kolejne policyjne patrole i kontrole przy szkołach w powiecie ostrzeszowskim. Mundurowi nadal sprawdzają okolice placówek. To reakcja na ostatnie ataki w polskich szkołach. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja. 2 kg i 551 gramów waży największy ziemniak w Wielkopolsce. Za nami finał konkursu Wielkopolska Pyra. Zwycięska wyhodowana została przez koło gospodyń wiejskich z Dębów Kolonii w powiecie kaliskim. A najsmaczniejsza potrawa z pyrkami to knedle ze śliwkami przygotowane przez KGW w Będziechowie.
11: Weźcie od razu urlop na żądanie na ten mecz Iga Świątek versus Magda Fręch, bo nie wiadomo będzie, którą ręką trzymać kciuki. Jedna za jedną i druga dłoń za drugą, więc nie będzie czym pracować. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

Oddałabym dzisiaj wszystko za. Dokończcie takie zdanie, poza tobą nic. Liwka zagrała w Radiu SK, 18 minut po 11. I nagrajcie głosówkę na eskowy Messenger. Oddałabym dzisiaj wszystko za. Dwie dodatkowe godziny w ciągu tego całego dnia, żebym zdążyła ogarnąć wszystko to, co sobie zaplanowała i wszystko za wielki dzbanek, który najchętniej podróżowałby ze mną. Gorącej herbaty z cytryną i z cukrem, bo to jest jedyna, którą uznaję jesienią. Dajcie znać, za co wy byście oddali wszystko. Oddałabym dzisiaj wszystko za. Kończymy to zdanie, nagrywamy głosówkę na eskowy Messenger. Antwoord, talk to you, za chwilę Westa.

0: emocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESSE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sojty i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: I po reklamie.
11: U, dość,

0: zawsze niezawodna Pink i Sober na antenie Radio SK. Oddałabym dzisiaj wszystko za... Macie dużo swoich pomysłów, zresztą bardzo trawnych. Ewa?
1: Oddałabym dzisiaj wszystko za temperaturę 35 stopni i słoneczko.
0: Ewa, ale to nie trzeba wszystko, to trochę pieniędzy wystarczy. Nawet nie trochę, jak worek taki masz, to bardzo chętnie. Niewykluczone też, że nasz odlot ściśle tajny zawita do miejsca, w którym będzie słońce i 30 parę stopni. Jeżeli chcecie się przekonać, to pobierajcie aplikację Radio SK i tam się zgłaszajcie. Choć nie mam pewności co do miejsca, więc mogę tylko rzucać tak słowa na wiatr. Jest też Wiktoria?
2: Oddałabym naprawdę dzisiaj wszystko za to, abym nie musiała dzisiaj jechać do pracy.
0: Wiktoria, moim zdaniem nie musisz. Tylko nie wiem, jakie będą później konsekwencje tego braku przyjazdu dziś.
3: Radio SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
8: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
13: I po reklamie.

0: Sobiro miło i Fly High w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Rafał, i dzisiaj pytałam słuchaczy o to, za co oddaliby absolutnie wszystko dziś. Ja za kubek gorącej herbaty.
1: Ja za to, żeby jeszcze dłużej pospać trochę.
2: Jaki dzisiaj miałem problem z tym, matko, jedyna, żeby się obudzić. Wszystko mnie drażniło, jak się obudziłem potem.
0: Ale już jesteś, wstałeś.
1: Już przyszło.
0: Prośba została zdezaktualizowana.
1: No dobra, ale czekaj, bo mamy taką sofę tutaj. Mam parę pomysłów, jakby tutaj tak na tak między piosenkami, ale dobra, rozważymy.
0: Dobrze, że w radiu nie widać. Rafał Adamczak zostaje z wami i gra najlepsze hity w ten poniedziałek.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
12: Jagoda Mośpan, na zegarach już prawie wtorkowe południe, a więc też powoli ruch na ulicach naszych miast rośnie. Są też remonty, to cały czas na przykład na Łąkowej w Ostrzeszowie. A pogodowo dziś jesiennie, na termometrach 12 stopni, a w planach deszcz.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Wstępne ustalenia nie wskazują, by doszło do nieprawidłowości, a chodzi o policyjną interwencję w Bydgoszczy, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek. Prokuratura analizuje materiał dowodowy, przesłuchano świadków, a do zdarzenia doszło wczoraj na osiedlu Błonie. 44-latek z nożem w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjantka zastrzeliła mężczyznę, który zmarł w szpitalu. 135 osób zatrzymanych, a blisko 80 tysięcy placówek skontrolowanych. To po tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach. Na terenie całej Polski trwają działania policji. Mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom. W szkołach obowiązują zaostrzone procedury bezpieczeństwa. W Radomiu do budynków wchodzić mogą wyłącznie uczniowie i pracownicy.
14: Jeżeli rodzic bądź jakaś inna osoba chce wejść na teren szkoły, ten wstęp jest mocno ograniczony, obowiązuje nas rejestr wejść. Od piątku także w szkole są funkcjonariusze policji.
13: Mówi Maria Skurkiewicz, dyrektor publicznej szkoły podstawowej numer 29 w Radomiu. Władze szkoły podkreślają, że ograniczenia wstępu dla osób z zewnątrz zostanie utrzymane na stałe. Nobel ekonomiczny przyznany. Nobla z ekonomii otrzymali Robert E. Hall oraz Michael Woodward za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia.
15: SK Ostrzeszów.
16: Bierzów ma plan rozwoju na najbliższe lata. Rada Gminy przyjęła strategię, która pozwoli sołectwu starać się o pieniądze, między innymi z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś.
17: Dokument ma 28 stron, zrobiony jest przez kilka osób.
16: Strategia określa mocne i słabe strony miejscowości oraz kierunek rozwoju do 2031 roku. Wieczorne zwiedzanie z latarkami, koncert i film dla dzieci. Tak Noc Bibliotek świętować będzie ostrzeszowska księżnica. To już w piątek od 17:00. Będą też konkursy. Wstęp jest wolny.
18: Poniedziałek, dzień specyficzny, ale co tam, po południe już mamy, bo to 11:00, więc już chyba tak nie boli, a trochę my sobie o uśmiechu porozmawiamy. Będą też hity na czasie, na początek David Guetta i Run, Run River, więc gdybyście chcieli się poruszać, można, śmiało. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Lata mijają, a cały czas niektórzy mają tak, że jak słyszą Enrique Iglesias, od razu myślą o Bailando. No nie, nie Bailando, El Perdón tym razem. Enrique też nie sam, bo Nicky Jam tutaj mu pięknie towarzyszy, a właściwie to zupełnie odwrotnie. Enrique towarzyszy temu drugiemu. A, czy to ważne? 15 minut po godzinie 12. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy, wyprzedzałem taką wielką ciężarówkę, która ciągnęła wielką naczepę. Nie wiem, jak to się dokładnie fachowo nazywa. Taką platformę do przewożenia jakiegoś ogromnego sprzętu budowlanego, rolniczego, koparek wielkich. No wiecie, co mam na myśli. Tyle, że na tej naczepie nie było nic konkretnego. Nic konkretnego, tak by się wydawało. Jak podjechałem bliżej, zobaczyłem, że na samym środku pan kierowca przewoził małą zabawkową ciężarówkę przypiętą wielkim pasem transportowym. No brawa dla tego pana, bo udało mu się uśmiechnąć mnie, a podejrzewam też nie tylko mnie, ale innych kierowców, a na pewno też dzieciaków w innych samochodach. Moi drodzy, czy wam się w poniedziałek udało spowodować uśmiech u kogoś innego i z jakiego powodu? Z czym to miało związek? Dajcie znać, czekam na głosówki. Po 6 głosówki oczywiście na Messengerze, a SMS-y 664-402-302. Tutaj możecie wysyłać małe prezentowe, eskowe, na pewno co nieco się znajdzie, a jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie, to za chwileczkę Taylor Swift, Mr. Know It All i już 16 po 12.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
3: Pobierz apkę Radia SK
1: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Castorama!
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
9: Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
13: I po reklamie.

0: Też jak sobie tak słyszałem, odpaliliście po weekendzie, to macie wrażenie, że cały świat był na jesiennym Redyku w Sztawnicy i okolicach. No bo oczywiście można było jeszcze chociażby w Zakopanem trafić nam bardzo przyjemne owieczki. Jak nie byliście w tym roku, spokojnie nadrobicie w przyszłym, ale nie o tym, nie o tym. U nas w Radiu SK hity na czasie, Rosie and Nutrik już za nami. 23 minuty do godziny 13, a dzisiaj o tym, z jakiego powodu być może ktoś za waszą sprawą się uśmiechnął. Czy wy macie taką świadomość, że ktoś się uradował? A to wszystko dlatego, że zainspirował mnie do tego pewien kierowca ciężarówki mijany po drodze, który na wielkiej naczepie ciągnął małą zabaweczkę, ciężaróweczkę przyczepioną i to ładunek poważny przewożony z pełną powagą. Być może gdzieś tam jakiś mały człowiek z tego powodu miał wielki uśmiech na twarzy, a na pewno wszyscy ci, którzy widzieli to po drodze, w tym ja. No i bardzo proszę, wpadła głosówka na naszego messengera od Kasi.
1: Halo, cześć SK. Mnie dzisiaj udało się wywołać uśmiech na twarzy mieszkańców pewnego osiedla, ponieważ sadzimy piękne, czerwone róże, różowe jeżówki purpurowe i żółte rudbekie. Panie mieszkające przy samej Rabacie były zachwycone. No pozdrawiam, Katarzyna.
0: Pozdrawiamy Kasiu gorąco, podejrzewam, że panowie też, bo jak facet ma do czynienia z Rabatem, to jest uśmiechnięty. Radio SK. A to nie o to chodzi.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że grając teraz numer Mango Sylwii Grzeszczak też was trochę uśmiechnąłem, co? Bo jednak to, wiecie, w kalendarzu jesień, a w sercu cały czas lato, prawda? To jest Eska, to są hity na czasie. Matko jedyna, aż głos tracę. Dlaczego? Możecie się tylko domyślić, wszak jesteśmy po weekendzie. 5 minut i będzie godzina 13. Patrzę sobie na zdjęcia Pauliny i Kamili, dziewczyn, które dołączyły do ekipy Lotu Ściśletajnego, naszej zabawy, która czeka na was w poranku. Tak naprawdę chodzi o to, żebyście spakowali walizkę, zgłosili gotowość do tego, żeby z nami eskową ekipą polecieć. Gdzie? A, to jest właśnie pytanie otwarte. Nikt nie wie gdzie i do ostatniej chwili wiedzieć nie będziecie, a wylot od 23 do 25 października, czyli taki bardzo przyjemny weekend w jakichś pewnie bardzo miłych okolicznościach przyrody, albo zupełnie odwrotnie. No, przecież tego nikt nie wie, więc to pozostaje, jak sama nazwa mówi, tajne. Do Lotu Ściśle Tajnego możecie zgłaszać się w naszej eskowej apce, ale nasz eskowy kapitan co jakiś czas podrzuca podpowiedzi, dzisiaj też podrzucił.
1: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
2: Radio SK. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668. skowroński@post.pl.
3: Wpadła gruszka do fartuszka!
4: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
3: To zawieziemy je do tłoczni soków.
5: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693 450 190.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
13: Jagoda Mośpan, wiadomo, jak to jesienią, wszystkiego w pogodzie można się spodziewać. No i dziś też tak jest. Są przejaśnienia, są chmury, jest deszcz. A na zegarach mamy już poniedziałkowe popołudnie, a to oznacza większy ruch na ulicach naszych miast. Uważajcie!
12: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Użyto go do inwigilacji polityków, kupiono bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb i policji. To główne zarzuty wobec systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu Komisji Śledczej, a ta skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiSu.
15: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
14: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Prokuratura przekazała, że dane pozyskiwane z użyciem systemu mogły trafiać do producenta, czyli izraelskiej firmy. Ceny paliw w górę. Minister energii podał maksymalne stawki na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. 150 milionów złotych kary dla 4 banków. Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste BP oraz Plus Bank miały stosować w swoich umowach niedozwolone klauzule. Tak uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
16: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat.
14: Wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrust. Jedna z klauzul umożliwiała podwyższanie opłat i prowizji nawet o 200%.
17: SK Ostrzeszów. News.
18: Zgłoszeń od mieszkańców na razie nie było, ale dwie interwencje już tak. Straż Miejska w Ostrzeszowie rusza z kontrolami domowych pieców i przypomina.
19: Nie może być palone plastikami, nie może być palone kartonami kolorowymi.
18: Mówi komendant Sławomir Grzegorowski. Za to jest mandat 500 zł. Wolne miasto znów w Ostrzeszowie. Znamy już program tegorocznych obchodów Święta Niepodległości. Od 7 do 11 listopada będą akcja z flagami, gra miejska i koncert, a w Kobylej Górze morsowanie i bieg na orientację, poleca Radio S.
20: Czy są to fani Formuły 1? Oglądaliście wczorajszy wyścig w Singapurze? Jesteście gotowi na kolejny? A jeżeli chcecie dobrych muzycznych klimatów połączonych z Formułą 1, to bardzo proszę. Tate McRae, Just Keep Watching, to prosto z filmu F1. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: wczoraj miałem okazję przetestować ten numer w trasie i powiem wam, że w samochodzie to on się sprawdza bardzo mocno, więc szczęśliwi ci, którzy już usiedli za kierownicę albo za kierownicą pracują, bo właśnie do waszych samochodów wrzuciłem numer, który nazywa się Wasted. To jest Natalie i Major League DJs w Radiu SK, bo u nas hity na czasie 17 minut po godzinie 13. A propos tego, czy udało wam się dzisiaj sprawić u kogoś uśmiech na twarzy, uśmiechnął to na pewno, ale odezwał się do nas na naszym Messengerze też Bartek.
1: Dzień dobry, Bartek z Wrocławia. Ja tradycyjnie do pracy jeżdżę rowerem i dzisiaj zza samochodu na schodnika wtargnął mi na drogę pan z psem, z pięknym labradorem. Zahamowałem, wymieniliśmy uprzejmości, przepuściłem pana na drugą stronę jezdni. Pan się uśmiechnął, powiedział: o, zdarzają się normalni rowerzyści. Uśmiechnął się, ja też się uśmiechnąłem, życzyłem dobrego dnia, więc dzięki mnie ktoś się dzisiaj jednak uśmiechnął. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się. Ahoj, przygodo.
0: No, a ja cały czas jestem w przypadku Bartka pełen podziwu, jeżeli chodzi o dojeżdżanie do pracy na rowerze. Ja wiem, że październik mamy wyjątkowo przyjemny, wyjątkowo ciepły, ale biorąc pod uwagę moje lenistwo, bilans tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, wiecie, co by wygrało.
2: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź

0: Nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
10: I po reklamie.

0: proszę, teraz nie myśleć o przytulankach, chociaż może numer taki, że trochę inspiruje, ale to dopiero 23 minuty do godziny 14, pewnie teraz jesteśmy gdzie indziej, robimy co innego, a nie dam jakieś przytulanki. Chociaż jak ktoś chce, jak ktoś może o tej porze, a może taki spontan, to czemu by nie? Ellie Goulding za nami, to jest Eska, to są hity na czasie. 23 minuty będzie godzina 14, co drugi pracujący Polak przyznaje, że zdarza mu się spóźnić do pracy. Chociaż też przyznajemy, że są to sporadyczne sytuacje, to co dziesiąty zatrudniony pojawia się jednak po czasie przynajmniej raz w tygodniu. O, mam takiego kolegę, mam. Najczęściej przegrywamy, jak się okazuje, z korkami w dojazdach do pracy, z budzikiem również, ale lista porannych przeszkód jest dłuższa. Do powodów spóźnień Polacy zaliczają też opóźnienia w komunikacji miejskiej, zbyt długie ogarnianie się rano, to dzieciaki, wiadomo, szkoła, przedszkole, ale też pojawia się bardzo przyjemny powód. Poranny seks też okazuje się, że może być przyczyną spóźnienia do pracy. Ten powód mężczyźni wskazują niemal dwukrotnie częściej niż kobiety. Jak się okazuje, zaraz. Coś mi tu nie halo. Panowie, to przepraszam, z kim wy, skoro wasze kobiety mówią co innego?
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
9: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
16: Doradczyni klienta.
15: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
17: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
20: I po reklamie.

0: Dla tych, którzy uwielbiają pewne rzeczy robić w tak zwanych podskokach, można było, to jest nowość na naszej playliście eskowej, wśród hitów na czasie Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem. 5 minut pozostało do godziny 14, 12 października, poniedziałek w kalendarzu, to dzisiaj dzień bezpiecznego komputera. A jaki jest ten najbezpieczniejszy komputer? Wiadomo, że ten wyłączony i odstawiony w kąt. I teraz możecie pójść do szefa i powiedzieć, że tak w radiu mówili, wy właśnie wasz komputer w pracy musicie koniecznie wyłączyć, żeby było bezpiecznie, a potem to już wolny poniedziałek.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
13: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
17: Jagoda Maślan, coraz ciaśniej robi się nam na drogach, choć do godziny 15 jeszcze chwila. W Ostrzeszowie uważać się trzeba na pewno na Łąkowej. Tu cały czas też jest remont. A pogoda? W kratkę, parasol pod ręką warto mieć.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego Centrum Handlowego Marywilska. Sąd zdecydował o utajnieniu procesu. O czym więcej Mateusz Chłystun.
19: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linii obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
18: Premier zwołuje kolejną naradę w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Za pół godziny Donald Tusk będzie o tym rozmawiał z szefami resortów, m.in. edukacji, zdrowia czy cyfryzacji. To reakcja na ataki w szkołach na Mazowszu. Akcja uczniowska apeluje o pilne działania.
20: Otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją. Boją się iść następnego dnia do szkoły.
18: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. A uczniowie chcą, by w każdej szkole przez cały dzień obecny był policjant w cywilu. Rosja mówi nie i odrzuca ukraińską propozycję 60-dniowego rozejmu. Chodziło o umożliwienie przeprowadzenia w tym czasie wyborów prezydenckich. Rzecznik Kremla przyznał, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego.
0: SK Ostrzeszów.
17: Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu ruszył ponowny proces byłego policjanta z Konina, który strzelił z broni służbowej do uciekającego przed nim Adama C. Do tragedii doszło w 2019 roku. Chłopak zmarł na miejscu. Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał już wcześniej byłego policjanta na 3 lata więzienia. Co dzieje się w bibliotece po zmroku? Będzie można sprawdzić to w Ostrzeszowie podczas Nocy Bibliotek, co już w najbliższy piątek. W planie koncert, film dla dzieci i zwiedzanie z latarkami. Początek o 17, a wstęp jest wolny.
14: Gdybyście mieli ochotę teraz na dobry numer od Calvina Harrisa i Disciples, to bardzo proszę, How Deep Is Your Love, tak właśnie będzie, bo to są hity na czasie, bo to jest Radio SK, ale będzie też nowka sztuka, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Tylko spokojnie, chwilkę poczekajcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jeżeli ten poniedziałek was jakoś tak zmęczył porządnie, już w waszej głowie kiełkuje myśl, a może by tak gdzieś na weekend, a z drugiej strony od razu sami tłumaczycie, no ale paliwo takie drogie, bo faktycznie będzie drożej jutro. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,06, za litr 98 7,95, minimalnie potanieje olej napędowy 8,02 za litr będzie. No właśnie, tak to wygląda z paliwem, tak to wyglądać będzie jutro. Ale słuchajcie, no wszystko jest lekarstwo, takim świetnym lekarstwem może być nasz odlot ściśle tajny, czyli wy nie robicie nic poza tym, że się zgłaszacie do zabawy w naszej apce eskowej, a potem musicie mieć przygotowaną walizkę, spakowaną najlepiej, bo jak przyjdzie wam się stawić na lotnisku 23 i być gotowym, żeby polecieć z naszą ekipą eskową nie wiadomo gdzie, no to musicie się stawić, po prostu. Zadanie jest konkretne, a potem to już tylko zabawa, a potem to już tylko, no, sami wiecie. Kto obserwował nasze wyczyny w ramach poprzednich odlotów ściśle tajnych na Cyprze czy też Maladze, ten wie, o czym mówię, reszta pewnie się domyśla, ale możecie to sprawdzić chociażby w naszych socialach. Dobra, słuchajcie, to co było, to jedno, a kolejna sprawa to to, że ten kolejny odlot ściśle tajny się zbliża. Przypominam, zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej eskowej apce. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiano, dwa opakowania.

0: opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiano. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
4: I po reklamie.

0: Życie uczuciowe u Shawna Mendesa kwitnie bardzo ładnie. W ubiegłym miesiącu na pokazie mody zaprezentował się ze swoją nową dziewczyną. No, trzymamy kciuki oczywiście. Niech kwitnie dalej! Shawn Mendes i Stygis za nami w Radiu SK. 28 minut do godziny. Wróć, 27 minut do godziny 15.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest taki dobry moment dla tych, którzy lubią polską muzę. Jeżeli chcecie zrobić głośniej w swoim samochodzie albo w pracy, w radiu, to bardzo proszę, można teraz, bo to jest kawałek, który przy okazji jest w propozycjach do Rap 20 Radia SK. Rap 20 dzisiaj po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Czy nadal będzie w tych propozycjach, czy zadebiutuje na jakimś konkretnym miejscu, to tylko i wyłącznie od was zależy, bo to wy głosujecie, wy decydujecie na sk.pl. A co to za numer? To jest numer od panów, z których jeden kryje się pod pseudonimem 730 Hancho, drugi to Malik Montana, a kawałek nazywa się Mami.

0: to na koniec pracy, jeszcze w pracy, czy może potem w domu. Nie dajcie się prowokować. Niech to będzie fajne poniedziałkowe popołudnie. Trzymajcie poker face do samego końca, aż wam będzie naprawdę tak błogo, fajnie i dobrze. Może późnym popołudniem, może już wieczorem, ale jednak. Lady Gaga, Poker Face w Radiu SK. To są hity na czasie. Za chwileczkę u nas Simply My Body Isn't Ready.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
14: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
13: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
14: Magnifique!
13: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
14: No, Hisense Media Expert to ma sens.
15: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: I takie dobre tempo przybiera poniedziałkowe popołudnie. I tak, trzymajcie, Back to Yours, tak nazywa się ten kawałek. To jest SK, to są hity na czasie. A jak dobre tempo i popołudnie, bo to już za 4,5 minuty godzina 15, to po 15 z wami Sointa i Korosiel w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: Ach, remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Jagoda Mośkan, patrząc na to, co za oknami, no nie za bardzo chce się wychodzić na zewnątrz, jest zimno. Ale większość z nas właśnie teraz wsiada za kółko, bo rozpoczyna się popołudniowy szczyt. Kierowcy w Ostrzeszowie zwalniamy na Kościuszki i Daszyńskiego.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 15. Agata Chruściak, zapraszam. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. Działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
10: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
9: A z kolei z danych resortu edukacji wynika, że dziś lekcje odwołało 10 szkół w całej Polsce. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach, zatrzymano 135 osób. Są zarzuty i areszt dla kobiety po niebezpiecznym rajdzie na Podhalu. 58-latka zniszczyła kilka samochodów i uszkodziła budynki stacji benzynowych. Jedna osoba została ranna. Kobieta miała też wjechać autem na Krupówki. Są wątpliwości co do jej stanu psychicznego.
11: Prokurator powoła biegłych psychiatrów, których zadaniem będzie wypowiedzieć się odnośnie jej stanu psychicznego.
9: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Najbliższe 3 miesiące kobieta spędzi w areszcie. Wniesienie i użycie na stadionie środków pirotechnicznych oraz posiadanie narkotyków. Za to odpowie 6 pseudokibiców. Ci przyjechali na mecz między GKS-em a Odrą Wodzisław w Jastrzębiu-Zdroju. Część nich zatrzymano przed spotkaniem, a część podczas. Mają od 16 do 27 lat.
12: SK Ostrzeszów.
13: Nowa geriatria przy szpitalu w Ostrowie uroczyście otwarta. Budowa trwała ponad rok i kosztowała ponad 28 milionów złotych. 20 szpital miał z KPO. W nowym budynku jest 35 łóżek dla pacjentów. Ci na nowym oddziale mają pojawić się w listopadzie. Będzie tanecznie i sportowo. 22 listopada w Kaliszu odbędzie się drugi ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta. Na parkiecie w hali Przyłódzkiej zawirują pary z całej Polski, a gośćmi specjalnymi będzie Jan i Lenka Kliment, co już dziś poleca Radio SK.
14: Sońta i Koroście.
15: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
16: Pani lektor mogła jeszcze nie wiedzieć, że Sońty na razie nie ma, zatrzasnął się w windzie. Robimy wszystko, żeby go stamtąd wyciągnąć, ale nie mamy pewności, kiedy do tego dojdzie. W każdym razie ja jestem i zamierzam trochę grać, a trochę gadać. Na początku będę grał Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Save My Love w Radiu SK. To jest audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Jak mówiłem, Sońta zaciął się w windzie i trwa akcja wyciągania go z tej windy. Kierownik przyjechał widlakiem i być może uda się go wydobyć, tylko nie mogę obiecać na kiedy. Dlatego tymczasem postanowiłem zająć was pewną ciekawostką, o której przeczytałem, że młodzi chłopcy, tacy 16-17-letni, podobno wydają teraz 200 zł miesięcznie na fryzjera. To znaczy za uszami i z tyłu krótko, a na środku trwała. I to się nazywa broku i kosztuje 200 zł. 200 zł! To dziewczyny nawet nie wydają na fryzjera, a teraz ci młodzi chłopcy wydają. Za 200 zł, gdybym miał pójść do fryzjera, to bym wolał sobie głowę odciąć, a 200 zł zaoszczędzić. Zapytałbym, co Cinek myśli o tym, no ale jak mówiłem, jest w windzie. Całe szczęście, na razie podpięliśmy mu tam już takie łącze, żeby mógł od czasu do czasu coś skomentować. Co myślisz, Cinek, o tym, żebym ja sobie głowę odciął?
1: Graj już lepiej hity na czasie, bo gadasz głupoty.

0: Jak w piosence jest hej, hej i je, je, to ma dużo większe szanse, żeby zostać sukcesem. I tak właśnie było w piosence Davida Guetty, Memories w Radiu SK. Mówiłem przed chwilą o tym, że rodzice młodych chłopaków muszą wydawać nawet 200 zł na fryzjera miesięcznie, no bo oni robią tę fryzurę na broku, a co wiąże się z tym, że na czubku głowy trzeba zrobić trwałą. Trwałą! A tu pani nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze i mówi: panie, 200 zł, co pan oszalałeś, to znacznie grubsze kwoty są.
1: A propos fryzjera, 200 zł to jest nic. Mój syn ma niespełna 12 lat i my wydajemy na trwałą, razem z pielęgnacją i ścięciem, 350 zł. Ale nie co miesiąc, tylko co 5 miesięcy.
0: I tak co 5 miesięcy za często. No, ale już pani się podoba, to niech już będzie. Jak się mamusi, syn mu się podoba, to warto zainwestować w tę czuprynę, co nie? Damiano David, The First Time, za moment w SC.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na media.

0: Byłyśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. Teraz
1: wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: All right, będziemy to teraz udowadniać tym hitem, który się właśnie zaczyna. Jest hit Tiesto, Hard to be around. Ale zanim ten hit, to parę spraw dla uaktualnienia sytuacji. Cinek jest cały czas zatrzaśnięty w windzie, kierownik z widlakiem krąży, być może potrzebny będzie cięższy sprzęt, zobaczymy. Ale niezależnie od tego, czy go wydłubią z tej windy, czy nie, to będziemy grali w Państwa Miasta. To jest taka zabawa, że kategorie są nie do końca poważne, a dzisiaj odpowiedzi na literę P i potrzebuje dwojga słuchaczy, panią, pana, obie panie, obojętnie. Proszę się zgłaszać na eskowym messengerze, proszę tam zostawiać swój numer telefonu, żebym wiedział, gdzie oddzwonić. Cinek w tej windzie, ale cały czas mamy z nim połączenie, takie to może być taki efekt studni, no bo jest w windzie. Cinek, czy ja dobrze zapowiedziałem konkurs Państwa Miasta?
2: Ładnie powiedziane.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Czekam na wasze numery na eskowym messengerze i zaraz gramy.

0: Timbaland, Nelly Furtado. To jest Radio SK. To jest moment, żeby zagrać w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, dzisiaj gramy ze słuchaczką Elą Elżbietą. Cześć Elżuniu.
2: Dzień dobry.
0: Ustaliliśmy już, że Ela jest teraz na pazurach. Jakie pazury robisz na jesień? Jaki kolor się na jesień robi, Elżbieta?
2: Zależy jak kto lubi, ja mam czerwień.
0: Czerwień, taką krwistą, romantyczną czerwień, czy taką bardziej
2: tak,
0: przygaszoną?
2: Tak, tak. Nie, taką bardziej romantyczną.
0: Okej, okay. Twoim rywalem jest dzisiaj Marek. Cześć Marek.
3: Cześć.
0: Marek, robisz pazury, czy nie?
3: Nie, staram się mieć czyste po prostu.
0: Marek, ja nie oceniam. Jak robisz, możesz się przyznać. Ja tu nie jestem od oceniania. Ale nie robisz, rozumiem.
3: Nie.
0: Okej, okay, w porządku. Twoje życie, twoja sprawa, twoje pazury. Słuchajcie, kochani, gra polega na tym, że dzisiaj wszystkie odpowiedzi na literę P jak Polska. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Ela, a później Marek. Czy wszystko jest jasne, kochani?
2: Wszystko jasne.
0: Wszystko jest tak. Jasne. W związku z tym, Elżbieto, pierwsza kategoria dla ciebie. Znajdziemy to w piórniku.
2: Pióro.
0: Pióro znajdziemy w piórniku. Pierwszy punkt dla Elżbiety. Teraz przechodzimy do Marka. Marku, znajdziemy to pod łóżkiem.
3: Poduszka.
0: Poduszkę. Lepiej na łóżku, ale jak spadnie pod łóżko, to też zaliczamy. 1-1. Elu, wracamy do ciebie. Robimy to w samotności.
2: Płaczemy.
0: Nie życzymy tego nikomu, ale rzeczywiście się zdarza. Płaczemy. 2 punkty dla Elżbiety. Możesz teraz wyrównać, Marku. Robimy to na weselu.
3: Podskakujemy.
0: Tak, podskakujemy na weselu, zdecydowanie. Ale idziecie łeb w łeb. No dobry nam się duet trafił na antenie dzisiaj w SC w poniedziałek. Słuchajcie, w związku z tym, że jest remis, to musimy jakoś to rozstrzygnąć. Jest dogrywka. Dogrywka polega na tym, że już nie odpowiadacie i nie krzyczycie odpowiedzi, tylko krzyczycie swoje imię. Ja podaję kategorię. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię i dopiero później, jak powiem, że odpowiada Ela albo Marek, to ta osoba odpowiada. Zgadnie, to ma punkt. Nie zgadnie, to wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
2: Tak, tak.
0: Uwaga, uwaga, kategoria dogrywkowa dla Eli i Marka. Zespół muzyczny.
2: Ela.
0: Ela pierwsza. Aj, po czasie, Elu, Elżbieto, mógł być Perfect na przykład, albo Pearl Jam. W związku z tym Marek wygrywa i dla niego wielkie brawa. Uhu. No dobrze, Marku, możesz sobie wybrać nagrodę w związku z tym. Gadżety eskowe, torba eskowa albo taka butelka specjalna na różne napoje eskowa. Co wybierasz?
3: Torba.
0: Torba dla ciebie, dla Eli, butelka. Wszystkiego dobrego, kochani, miłego tygodnia. Dawajcie sobie dużo przyjemności, ok?
2: Dziękuję.
0: Trzymajcie się, miłego, pa.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
15: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601 871 668. skowroński@post.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie! Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
22: Jagoda Mośpan, pogoda dziś zdecydowanie nie rozpieszcza. Mamy jesień w tej mniej przyjemnej odsłonie i jest po prostu zimno. Goręcej za to wciąż na drogach, bo trwa popołudniowy szczyt. W Ostrzeszowie uważajcie w okolicach ulic Sikorskiego i Przemysłowa.
21: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
23: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Planował zabójstwo. Do akcji weszli policjanci w Lublinie. Zatrzymano 21-letniego Ukraińca. Mundurowi dostali sygnał, że student jednej z uczelni zapowiada atak z użyciem noża.
24: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
23: Informuje Anna Kamola z komendy w Lublinie. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, a grozi mu 15 lat więzienia. Zginęły 2 osoby, a 3 rodziny zostały bez dachu nad głową. To po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza. Gmina zapewnia, że poszkodowani dostaną pomoc. A o szczegółach Dawid Olszewski.
25: Wsparcie potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
26: Lokale, które zamierzaliśmy sprzedać, ale te lokale wycofamy ze sprzedaży.
25: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić, jakiego wsparcia potrzebują.
23: A gmina czeka teraz na ustalenie nadzoru budowlanego. Będzie polski pojedynek w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała w 2 setach Tajkę i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000. Kolejną rywalką Polki będzie Iga Świątek. Ten mecz w środę, a stawką będzie awans do 1/8 finału turnieju.
27: SK Ostrzeszów. Sport.
28: Matthias Nielsen, zwycięzcą 74. turnieju o łańcuch herbowym miasta Ostrowa. Drugie miejsce zajął Frederik Jakobsen, a trzecie Nazar Parnicki. Rozegrane na miejskim w Ostrowie zawody zakończyły sezon żużlowy w Polsce. A teraz już zapowiedź nowego sezonu w Terzet Ostrowi, bo zwycięzca turnieju wraca do ostrowskiego klubu, którego barwy reprezentował już w sezonach 2022 i 2023. Powrót Duńczyk ogłosił podczas niedzielnego turnieju. W 2027 ostrowski klub nadal będzie jeździł w Metalkas drugiej Ekstralidze.
29: Sońca i Koroście.
30: Sońca i Koroście.
29: Czyli SK w Radiu SK.
0: Proszę Państwa, sytuacja już przestaje być śmieszna. Cinek ponad godzinę temu zaciął się w windzie i do tej pory nie może wyjść. Z doniesień inżynierów, którzy próbują go wyciągnąć, wynika, że prawie zemdlał z głodu. To jest prawda, Cinek?
1: To jest nieprawda, jak większość rzeczy, które on mówi.
0: To jest chyba prawda, bo brzmi tak, jakby zemdlał z głodu, ale jakoś go ocucili, może cukier podali, bo tam jest taka dziurka w tej windzie. No nic, walczymy, będziemy czekać, aż Cinek się ocuci, wyjdzie z windy i może do nas dołączy. Tymczasem Tame Impala, Dracula w Radiu SK.

Ale ładnie ta Sanach śpiewa, co nie? Cicho Sza w Radiu SK. 13 minut po godzinie 16. Mam teraz coś dla tak zwanych fitness świrów, nazwijmy ich delikatnie, dla ludzi, którzy chodzą na siłkę, wiedzą o co chodzi. Nie wiecie, co to jest plank? Po angielsku to jest deska, a po polsku to jest deska. Deska polega na tym, że trzeba ciało tak ustawić, że opieramy je na łokciach i na palcach stóp. I to ciało jest tak zawieszone na łokciach i palcach stóp, tak próbujemy wytrzymać jak najdłużej. Przeciętny człowiek wytrzymuje minutę. Mi się kiedyś udało wytrzymać 3 minuty, jestem dumny, jak nie wiem. A teraz czytam o rekordzie Guinnessa. Rekord Guinnessa należy do pani Donny Wild z Kanady, która wytrzymała w tej desce 5 godzin. 5 godzin bez przerwy i uwaga, ona poprawiła swój własny rekord. Poprzedni rekord wynosił 4 godziny i 30 minut, od teraz wynosi 5 godzin. Jest zdjęcie pani Donny z chwili, kiedy już miała kończyć, już było 4:55, uśmiechnięta, trochę wyczerpana, ale jaką ona ma sylwetkę. Trzeba robić deski, proszę państwa, i nie mówię tylko o tych, którzy pracują w tartaku.

0: To pani Adela, Ain't in La w Radiu SK. Cały czas nie ma cinka. Mówiłem o tym, że półtorej godziny temu zaciął się w windzie. Uruchomiliśmy już wszystko, co mogliśmy uruchomić. Kierownika, widlaka, teraz mają przyjechać z żurawiem, no bo jednak cinek to jest kawał chłopa, próbują go wyciągnąć z tej windy. Sytuacja nie jest prosta. Całe szczęście mamy takie połączenie dość dobrej jakości z cinkiem. Ty dajesz tam radę, cinek, jak się czujesz?
1: 6-7.
0: A, czyli mamy pierwsze symptomy obłąkania. No nic, trzymamy kciuki, że jeszcze wylezie z tej windy w czasie dzisiejszego programu. Tymczasem teraz atrakcje niezwykłe. Proszę Państwa, proszę wejść na sk.pl i napisać nam, dlaczego akurat z Wami mamy zagrać w grę. Po co to się pisze? Po to, żeby wywalczyć bilety na PGA 2026, czyli Poznań Games Arena. A główną nagrodą w naszej zabawie, i obiecuję, że ktoś z Was wygra, jest komputer do gierek Level Up o wartości 11 tysięcy złotych. Wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego akurat z Wami mamy zagrać w tę grę. Najbardziej kreatywne telefony będą nagrodzone. Będę dzwonił i będziemy grać o ten komputer, o to PGA, o 300, a może o coś jeszcze. Zapraszam, sk.pl.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
16: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
15: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
16: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
17: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów.

0: Plaza.
1: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
6: I po reklamie.

0: with the shape of you. Ed Sheeran w Radio SK. Uwaga, uwaga, gramy!
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Wiecie, co to jest PGA? To jest Poznań Games Arena. I uwaga, uwaga, za dwa tygodnie, niespełna, właśnie te Poznań Games Arena. I teraz będziemy się bili o zaproszenia na to, o komputer Level Up, warty 11 tysięcy złotych. Słowem, będziemy grali w grę. Jak to się mówi na SK.pl, zgłaszaliście się, żeby zagrać ze mną w grę i są z nami słuchaczka Patrycja. Witaj, Patrycja.
2: Witam, witam.
0: Jaka jest twoja ulubiona gra?
2: No, różne są gry.
0: A w Małysza grałaś kiedyś?
2: Nie, nie grałam.
0: No, a to ten komputer warty 11 tysięcy to akurat jest za duży trochę do gry w Małysza, ale okej. Okay. Patrycja, w każdym razie będziesz rywalizowała z Michałem. Cześć, Michał.
3: Cześć, cześć, witam.
0: Michał, ulubiona gra twoja?
3: League of Legends.
0: League of Legends. Alright. Słuchajcie, kochani, zasady są następujące. Mam dla was trzy pytania. Zadaję pytanie, jak ktoś zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowie dobrze, to ma punkt, odpowie źle, to jest punkt dla przeciwnika i po trzech pytaniach sprawdzamy, kto miał więcej poprawnych odpowiedzi. Kto miał więcej poprawnych odpowiedzi, to nie dostaje nagrody, tylko przechodzi do jutrzejszej rundy walki o ten fantastyczny komputer. A kto przegrywa, to dostaje nagrody pocieszenia i też jest fajnie. Czy wszystko jest jasne, kochani?
3: Jasne.
2: Jasne, jasne.
0: Jasne, czyli ja mogę przejść do zadawania pytań, tak?
2: Tak.
3: Dobra.
0: Okej, okay. Pierwsze pytanie brzmi, jak ma na imię raper Peja?
3: Michał.
0: Michał pierwszy.
3: Rychu
0: Peja. Pierwszy punkt dla Michała. Musisz się skoncentrować, Patrycja, żeby pozostać w grze. Michał, to twoje dziecko tam krzyczy?
3: Nie, mogę.
0: To Patrycji dziecko. Patrycja, czy możesz się skoncentrować z dzieciakiem?
2: Oczywiście, tak.
0: Oczywiście, pozdrów koniecznie od nas. Drugie pytanie, kochani. Ile złotych medali olimpijskich ma pan Adam Małysz?
3: Michał? 7.
0: Nie, Adam Małysz nie ma ani jednego złotego medalu olimpijskiego. Ma 0 medali złotych olimpijskich. W związku z tym punkt jest dla Patrycji. I teraz pytanie trzecie. Pozwolicie, że pytanie trzecie będzie dotyczyło gier. Uwaga, uwaga, uwaga. Ile mieczy ma Geralt z Rivi, czyli...
3: Michał?
0: 2 miecze ma Geralt z Rivi, w związku z tym Michał wygrywa dzisiejszą rozgrywkę.
2: Gratulacje.
0: Gratulacje. No dobrze, Michał, to dla ciebie informacja jest krótka. Przechodzisz do drugiej rundy walki o ten komputer Level Up warty 11 tysięcy, a informacja dla Patrycji też jest, myślę, całkiem przyjemna. Otóż, Patrycjo, sympatyczna, już cię informuję, co wygrywasz. Wygrywasz podwójne zaproszenie na PGA 2026. Ponadto wygrywasz 300 zł kieszonkowego, co też jest przyjemne, a ponadto jeszcze wygrywasz głośnik przenośny. Chyba może być, nie?
2: Super, super, fajna nagroda.
0: A jak? Wszystkiego dobrego, druga runda jutro. Z Michałem się słyszymy, a Patrycję żegnamy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy.
0: Pa.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: Lokka Shakira w Radiu SK. Shakira, która pięknie śpiewa i też znana była z tego, że była w związku z panem, który nazywał się Piqué. A pan, który nazywał się Piqué, słynął z tego, że bardzo dobrze grał w Piqué. Co nie? Cinek, co myślisz o tym żarcie, dobry?
1: Żenujące.
0: Cinek jest w windzie cały czas, zaciął się, także nie dziwię się, że mnie nie chwali, bo siedzi już tam prawie 2 godziny, próbujemy go wydostać naprawdę ciężkim sprzętem, zobaczymy, jak to będzie dalej szło za chwilę. Carla Fernandez w SC.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
10: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: I po reklamie. My heart is a ghost.

0: Liwka w Radiu SK. Poza tobą nic. Za parę minut 17 i newsy. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
3: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
2: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
3: Magnifique!
2: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
3: No, Hisense Media Expert to ma sens.
4: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Jagoda Mośpian, ci, którzy już w domu dziś są szczęściarzami, bo przy takiej pogodzie na zewnątrz wychodzić się nie chce i jest zimno. W Ostrzeszowie na termometrach raptem około 10 stopni, a więc kierowcy uważajcie, bo warunki też nie najlepsze.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Patrole przy szkołach zostają. Internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce Podwyżkowym i w Warszawie. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
11: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
12: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
11: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
10: Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków. Śledczy zajęli się sprawą z urzędu.
13: Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
10: Mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Michał Kołodziejczak złożył swoje doniesienie do ABW. Nie chciał ujawniać, w jakiej konkretnie sprawie. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach nadal mamy zimowe warunki. Trzeba mieć sprzęt w postaci raków, czekana i kasku.
14: SK Ostrzeszów. News.
15: Zgłoszeń od mieszkańców na razie nie było, ale dwie interwencje już tak. Straż Miejska w Ostrzeszowie rusza z kontrolami domowych pieców i przypomina.
16: Nie może być palone plastikami, nie może być palone kartonami kolorowymi.
15: Mówi komendant Sławomir Grzegorowski. Za to jest mandat 500 zł. Wolne miasto znów w Ostrzeszowie. Znamy już program tegorocznych obchodów Święta Niepodległości. Od 7 do 11 listopada będą akcja z flagami, gra miejska i koncert, a w Kobylej Górze morsowanie i bieg na orientację, poleca Radio S.
17: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
18: To już nie jest śmieszne, kochani. Cinka nie ma od 2 godzin, jest zamknięty w windzie. Już naprawdę wezwaliśmy Straż Miejską, gościa z żurawiem, widlakiem kierownik próbuje go stamtąd się wydostać. I nic, normalnie nic. Całe szczęście mamy połączenie z cinkiem takie chwilowe i takie echo jest trochę, no wiadomo, on w windzie siedzi. Jakbyś tak jednym słowem określił tę swoją sytuację? Jakbyś określił to pomieszczenie, w którym jesteś, cinek?
6: pudło.
18: Kurczę, rzeczywiście słabo. No nic, nie wiem, czy tam radio słychać w tej windzie, a jak słychać, to mam dla ciebie dobrą informację. Måneskin, I Wanna Be Your Slave, teraz w Esce.

Lana Del Rey, Summertime Sadness w Radiu SK. 15 minut po godzinie 17. Czytam tutaj, kochani, to jest informacja dla pań szczególnie. Przeglądanie pism modowych albo takich stron, gdzie prezentują się modelki w jakichś ubraniach ładnych. Jeżeli takie pisma, takie strony panie przeglądają przez 20 minut dziennie, to to sprawia, że satysfakcja kobiety z tego, jak ona sama wygląda, spada o blisko 50%. Także wniosek jest prosty. Proszę nie oglądać pism modowych, to będą panie bardziej zadowolone z tego, jak wyglądają. Natomiast przeglądanie pism modowych przez panów oznacza, że zapomnieli do toalety zabrać telefonu.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. W telewizji pokazują niewiarygodną rzecz. Chłop się pomylił, to znaczy za bardzo zaufał nawigacji, wjechał do jeziora i już wszyscy myśleli, że zginie, ale całe szczęście miał otwarty szyberdach, wyszedł szyberdachem i zaczął miotać wulgaryzmami, że nawigacja go oszukała. Proszę używać własnego mózgu, to jest ciut lepsze niż nawigacja. Nie wiem, być może nawigacja kiedyś będzie mądrzejsza, ale w moim rankingu najmądrzejszych urządzeń na świecie mózg wciąż stoi ciut wyżej niż nawigacja. Teddy Swims i Bad Dreams za moment w SC.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
3: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
4: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.

Sanach w Radiu SK za 25 minut 18 i będziemy powoli zbierali się z roboty do domu, co nie? Ja mam nadzieję, że większość już w drodze na obiadek poniedziałkowy, a jak jeszcze nie, no to wylatujcie. Poniedziałek będzie z głowy, to już później będzie dobrze. Morena, teraz w Radiu SK.

0: Forever Young i Jay-Z w Radiu SK. Słyszeliście, co się stało z tym Michałem Kołodziejczakiem, nie? Z tym, który miał być twarzą polskiej wsi. Jeżeli tak ma wyglądać polska wieś, to może już lepiej, niech wcale nie ma twarzy. W każdym razie ten Kołodziejczak ma pewne problemy wizerunkowe i to chyba nawet więcej niż wizerunkowe, bo Kanał Zero opublikował nagrania, z których wynika, że on zażywał narkotyki, zmuszał tam swoje asystentki do zażywania i wykorzystywał je na wiele różnych sposobów. No i Michał Kołodziejczak postanowił przystąpić do kontrataku i zatrudnił detektywa Rutkowskiego. Jezu. Ten wylazł z samochodu Rutkowski, przebrany za Kim Jong-una, w szerokich spodniach, zafarbowany na czarno, broda taka czarna, przyciemniane okulary, opowiada jakieś pierdoły, nie da się tego słuchać. I zwołał Kołodziejczak na dzisiaj konferencję prasową i na nią nie przyszedł. I Rutkowski mówi: utknął w korku, śledzimy ten temat. To jest taki kabaret, że ja myślę, że ten Kołodziejczak pomyślał: rzeczywiście, jest problem, co tu zrobić? Może zrobić coś najgłupszego, to wtedy zapomną, dlaczego w ogóle ja mam problem. No i zatrudnił Rutkowskiego. Trzymajcie się tam, chłopaki.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pani zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: I po reklamie.

0: All of my love w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk się pojawił. Dzień dobry, Łukasz.
1: No cześć, hej, ale ty dzisiaj samotny jesteś.
0: Ja jestem dzisiaj samotny, wiesz, to i tak cieszę się, że przyszedłeś, bo mogę spojrzeć człowiekowi w twarz. Coś się dzieje, ktoś się odezwie, zapytać, co u ciebie. Czy wszystko w porządku? Dobrze wszystko u ciebie?
1: Nie, no wszystko dobrze. Słuchałem trochę ciebie. Fajnie było. Słuchaj, dobrze grałeś i ja postaram się tego nie popsuć.
0: No to bardzo się cieszę. Imprezka, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Jagoda Mośpan, zdecydowanie mamy jesienie. Widać to w pogodzie. Poranki i wieczory bardzo rześkie, ale też w ciągu dnia jest niewiele lepiej. W Ostrzeszowie jutro znów maksymalnie 12 stopni, ale za to ma pojawić się więcej słońca. Trzymamy kciuki.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Krajowa dziewiątka w Kłupnie na Podkarpaciu zablokowana, to po śmiertelnym wypadku. Samochód osobowy zderzył się z autobusem, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Prokuratura bada, czy użycie broni było konieczne. Chodzi o wydarzenia z Nowego Sącza. 41-latek szedł ulicą z nożem. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Jeden z nich śmiertelnie postrzelił mężczyznę.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
10: SK Sport News.
8: I jeszcze dziś dwa spotkania w ramach piłkarskiej ekstraklasy. Właśnie teraz zaczyna się mecz Radomiaka z Motorem Lublin. O 20.30 GKS Katowice zagra z Wieczystą. A Iga Świątek utrzymała 9. pozycję w światowym rankingu tenisistek. Na czele od ponad miesiąca Kazaszka Jelena Rybakina. Maja Chwalińska spadła o jedną lokatę ze swojej rekordowej 21 na 22.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
10: SK Ostrzeszów. News.
7: Kuchnia w Domu Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich już po remoncie. Wymieniono tam m.in. instalacje, podłogę, drzwi i meble. Pieniądze na to były z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Elementarz ruszył w kolejną podróż po Wielkopolsce. Mobilne Muzeum z Kuźnicy Grabowskiej odwiedziło szkołę w Radliczycach.
11: To jest takie założenie projektu, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób w Wielkopolsce.
7: Mówi Ola Łuszczak z Urzędu Gminy. To druga edycja. W ubiegłym roku było 29 spotkań, w których udział wzięło prawie 500 osób.
12: Imprezka!
13: Imprezka!
14: No to słuchajcie, ja mam pomysł. Bądźmy jak te owieczki, które wczoraj wróciły z hal i teraz będą odpoczywać. Wracamy razem do domu, no i pospieszmy się, bo pewnie obiad w domu już do odgrzania czeka. A wesce jak zawsze czekają najlepsze hity na czasie. Teraz się kołyszemy romantycznie z Zalią. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Buzz on board w Radiu SK. Ile ten gość ma sił po poniedziałku? Jest 11 po 18, on tutaj takie rzeczy na antenie Eski wyczynia. Tak właśnie SK odwołuje poniedziałek. Ten dzień już nie jest straszny, słuchajcie, on już się kończy. Teraz jest ta najlepsza część dnia, wszystko co najgorsze za nami. No właśnie, jeszcze a propos siły, to ja mam pytanie do was. Na co macie siłę po całym poniedziałku? Może energii wam wystarczy tylko na to, żeby wnieść sam zakupy z samochodu na górę? A reszta energii to już tylko leżenie na kanapie przed telewizorem z herbatką, z dobrym serialem na ekranie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. O, a może macie siłę tylko na to, żeby teraz, czekając na dziecko, które jest na zajęciach dodatkowych, drzemać przez godzinę w samochodzie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co macie teraz siłę? A siłę dodamy hitami na czasie Nari i Major League DJs już teraz w SK.

0: No i przy takich numerach, nawet po ciężkim poniedziałku, siły jakoś wracają. Andrea Bocza i David Guetta w Radiu SK. No a ja was dzisiaj pytam, na co jeszcze macie siłę o tej porze 21 minut po 18? Patrycja?
1: Pytacie, na co mam jeszcze siłę dzisiaj?
0: No.
1: Koło południa? Dwugodzinny trening nóg. A wieczorem co? Trening siatkówki, tak więc pozdrawiam wszystkie zapalone siatkarki.
0: Nie no, Patrycja, szacun, podziwiam. Nie tylko za to, że masz jeszcze siłę, no bo jak ktoś jest wysportowany, to ma siłę. Ale ja bardziej podziwiam za to, że ty znalazłaś ekipę, z którą w tę siatkę można pograć w środku tygodnia, nie w weekend. Bo wszyscy wiemy, jak to wygląda, prawda? Ten nie może, bo musi dziecka popilnować, ta ma pracę, tamten mówi, że jest chory, a tamta udaje, że jest chora i się bardzo ciężko zebrać, a Patrycja udowadnia, że jednak da się. No właśnie, jeśli czeka was jakiś wieczorny trening, to zostańcie z Eską, my tu mamy numery, które dobrze nakręcają. Co tu cię? O, na przykład słuchajcie, jak będziecie podjeżdżać pod salę, to właśnie w takim rytmie. Yeah, jak król. Asher i Lucardis, to na pewno niedługo w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos,

0: Nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
1: I po reklamie.

0: bardzo dobre, soczyste, wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak na antenie Radia SK. Odwołujemy razem ten poniedziałek, a wy się chwalicie na Messengerze, na co jeszcze macie siłę. O tej porze już za 20:19 po całym poniedziałku. Łukasz?
1: Cześć, Radyjko.
0: No siemano.
1: Siłę na co mam? No. Na powrót do domu i na palenie drzewem w mojej i żony pompie ciepła.
0: Słuchajcie, aż spytałem chat GPT, czy w pompie ciepła da się palić drewnem. I się okazuje, że się da, jak ktoś ma jakiś kominek podpięty, czyli tam u Łukasza bardzo przyjemny, ciepły, romantyczny wieczór się szykuje. To ja w takim razie życzę, żeby żaden tam ból głowy się nie pojawił, ani inne tego typu przeszkody. A jeśli ktoś z was nie ma kominka, to ja przypominam, że na YouTubie bardzo fajne kominki można włączyć. A w Radiu SK jak zawsze są dobre na wieczór hity na czasie. Lady Gaga i Abrakadabra za chwilę. Radio
2: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

na wieczorne pobudzenie. Rosie w Radiu SK to jest ta dziewczyna, która robiła Apacy, Apacy z Bruno Marsem, a to jej nowy solowy numer. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a ego Cristiano Ronaldo wystrzeliło w kosmos i jest gdzieś teraz na orbicie okołoziemskiej, słuchajcie. W jednym z wywiadów Ronaldo powiedział tak: najlepszym piłkarzem w historii jestem ja, kropka. Liczby mówią same za siebie. No zdania są podzielone, no bo niektórzy twierdzą, że to Messi jest najlepszy, prawda? No obaj są dobrzy, no to jest jak wybieranie między sernikiem z rodzynkami czy bez. Ale żeby tak piłkarz sam o sobie mówił, to tak trochę dziwnie, prawda? Coś czuję, że Cristiano Ronaldo nie ma zbyt wielu kolegów do plotkowania w pracy, bo największym fanem i największym przyjacielem Cristiano Ronaldo jest Cristiano Ronaldo. No i może jeszcze żona z mamą.

0: Reklama.
1: W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz bankom żywności. Dołącz do nas, nie wyrzucaj jedzenia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.
5: Ostrzeszów na czasie.
6: Nasze Źródlewsko-Olejnik, kłaniam się nisko i czas na filmowe podpowiedzi na antenie Eski Ostrzeszów. Meldujemy się w kinie Piasto w Ostrzeszowie, które dziś, jak to zawsze w poniedziałki, bez seansów. Za to jutro do wyboru, myślę, że fajne tytuły, między innymi do zobaczenia jutro o 19.15, Lalka. Tak, to ta wersja, w której Wokulskim jest Marcin Dorociński. Ten film grany będzie w Ostrzeszowie do czwartku, 22 października. Szczegóły oczywiście na stronie.
7: Muzyką się żyje.
8: Notowania mamy naprawdę niezłe. Eurowizja Junior już za niecałe 2 tygodnie, a nasz reprezentant ma powody do radości. Wiktor Sas zajął 2 miejsce w internetowym głosowaniu fanów Eurowizji. Więcej o tym piszemy na SK.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity i ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
9: Czekajcie. Strasznie cicho Wiktora słychać, coś mi tutaj... No Wiktor Sas po prostu prosi was, żebyście na niego głosowali, jak już będzie. Czekajcie, może teraz?
10: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
8: Do zobaczenia. Finał Eurowizji Junior już 24 października i w przeciwieństwie do tej dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta w trakcie transmisji. A już dzisiaj wieczorem w Radiu SK nowe notowanie Rap 20. Jak co tydzień Matif Uczyło odliczy 20 waszych ulubionych rapowych numerów. No ale tym razem nie będzie sam. Do studia Radia SK wpadnie Szaran, czyli raper, który ostatnio nagrał wspólny numer z Michałem Wiśniewskim i na pewno nieco zdradzi na temat tej współpracy. Odpalajcie Radio SK dzisiaj po 23, a teraz zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe numery. Na miejscu pierwszym ostatniego notowania było Halo, czyli wspólny numer O co chodzi i Taco Hemingwaya.
11: Imprezka.
8: A za moment ktoś z was zrobi halo, bo ja zadzwonię z bardzo dobrymi informacjami. Mam dla was 2 zaproszenia do kina na film Upadek Wieloryba i takie fajne markowe pomarańczowe słuchawki. To za chwilę, a teraz na słuchawki wlatuje Temper City. Łukasz Zdończyk, witajcie. Minuta po godzinie 19:00.

0: Black Eyed Peas i Justin Timberlake. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. I niby wszystko fajnie, przyjemnie, poniedziałek się kończy, ale teraz będzie strasznie. Pojawią się dreszcze.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
0: Na SK.pl piszecie, jaką przeżyliście taką strasznie śmieszną historię, która zaczęła się jak horror, ale skończyła się dobrze. I razem ze mną teraz Kacper. Cześć, Kacper.
2: Cześć wszystkim, cześć.
0: U ciebie się wydarzyła taka historia, że nawet ofiara jedna była i za chwilę się dowiecie, co to za ofiara. Kacper, pozwól, że ja zrobię wstęp do tej historii, a ty ją dokończysz,
2: bardzo
0: bo tam
2: proszę.
0: Zakończenie jest piorunujące, naprawdę, jak w takim dobrym horrorze. Była tak. Trzecia w nocy. To jest najgorsza pora na takie rzeczy, słuchajcie. Nagle jakieś dudnienie w kuchni. Coś tam skrzypnęło. Nagle metal uderzający o talerz. I Kacper myśli, że to złodziej. I teraz mów wszystkim, jak ta historia się skończyła. Kto był tym złodziejem?
2: Byłem pewny, że to jest złodziej, słuchajcie. Po czym oczywiście schodzę, wziąłem jeszcze po drodze jakąś patelnię, bo gdzieś tam stała, czy coś wziąłem takiego, wiecie, metalowego, ciężkiego. No. I dobra, jestem gotowy, schodzę, nie? Ja patrzę, a tam, słuchajcie, przy lodówie mój ojciec w samych gaciach, jedzący nasz sernik. Rozumiecie to? On zamarł, ja zamarłem. Przyznam się, że naprawdę szok, myślę, że był po obu stronach. No i tak jak już właśnie powiedziałeś, no była ofiara jedna, owszem. No i był to właśnie ten sernik, do którego się niestety musiałem dołączyć. Jako, że już się przebudziłem, no to mówię, no szkoda by było, żeby nie, co nie?
0: Aha,
2: więc stwierdziłem, że tajemnicę dotrzymamy oboje.
0: A, ja rozumiem, czyli mówisz tak, słuchaj, ja cię nie wydam, jak ty mi dasz trochę tego sernika.
2: Dokładnie tak. No i jako, że jeszcze była cząstka, to mówię, dobra, pochłoniemy to razem, ale naprawdę wreszcie był totalny.
0: Ale dobrze, że ty tak na wszelki wypadek nie uderzyłeś taty tą patelnią, że ty najpierw się zorientowałeś, kto jest tym złodziejem. Kto to jest?
2: To akurat w ogóle był moment, kiedy ta lodówka jeszcze była, słuchajcie, otwarta, także on mi się podświetlił po prostu w tej kuchni.
0: Po gaciach poznałeś, krótko mówiąc. Dobrze, że innych ofiar
2: po tam
0: nie. Ale powiedz, czy mama się dowiedziała potem, że ten sernik...
2: Tak, i słuchajcie, no najlepsze jest to, że właśnie mama się nie dowiedziała, mama się dowiaduje teraz, także mamo, pozdrawiam cię bardzo, całą familię pozdrawiam. Nikt nie wiedział przez dobrych parę lat.
0: Rodzinna tajemnica została ujawniona na antenie Radia
2: SK. A sernik zniknął, nie? No,
0: to pozdrawiamy mamę.
2: Była.
0: Słuchaj, to teraz ty możesz mamę przekupić, żeby nie była zła na ten sernik, bo właśnie teraz zgarniacie dwa zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba i pomarańczowe słuchawki JBL.
2: No super! Mamo, to będzie dla ciebie.
0: O właśnie, a ty z tatą do kina pójdziesz. Wszyscy zadowoleni
2: będą. Musi być taki balans.
0: Dzięki, trzymaj się. Wszystkiego
2: dobrego.
0: Dzięki. A jeżeli wy macie jakieś podobne historie, które zaczęły się strasznie, a skończyły dobrze, opisujcie je na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.

0: Tego się słucha w Wielkiej Brytanii. Odkrywamy świat z hitami na czasie. Clooney i Prosma w Radiu SK. Bardzo ciekawe wyniki badań. Połowa Polaków narzeka na system kaucyjny. No ciekawe dlaczego, prawda? Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają w domu takie pomieszczenie, w którym składują stosy butelek w workach i zawsze mówimy, a to się tam przy okazji wywiezie i nigdy ta okazja nie następuje. A jak już się człowiek zmobilizuje, ostatnio miałem taką sytuację, to podjeżdżam cały bagażnik zapakowany tymi butelkami, wrzucam trzy i komunikat: pojemnik, miks pełny. Ale to jest w sumie dobra informacja, słuchajcie, bo się okazuje, że jest coś bardziej denerwującego niż zacięta kasa samoobsługowa w supermarkecie i czekanie na obsługę.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę,
1: trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w

0: Z 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
4: I po reklamie.

0: Baby Rexa i David Guetta w Radio SK. Na podładowanie baterii po całym poniedziałku za 15 minut, godzina 20. Wcześniej pytałem was, na co jeszcze dzisiaj macie siłę. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Karolina.
1: Cześć, jedyne na co mam siłę, to pogłaskać mojego kosura Mrao.
0: Mrao, to takie mruczenie kota jest bardzo relaksujące. Więc teraz, jeśli jesteście zestresowani, przyłóżcie ucho do głośnika. Proszę bardzo. I od razu lepiej się robi, prawda? Stres znika. No chyba, że Karolinie o innego mruczącego kota chodziło. Z nami nie ma chrapania.

0: Numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki, czyli wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, MJ Deli w Radiu SK. No i przy takich numerach to wracają siły do życia.
1: Hej SK, a ja mam siłę właśnie na ćwiczenia i jadę na fitness.
0: A, czyli Kasia jedzie zrobić miejsce na jakąś fajną kolację. Niech tam druga połówka już się w tym czasie szykuje, jak ty będziesz ćwiczyła. Eseczka jest idealna do ćwiczeń, na fitness sprawdzi się na pewno Oskar Cyms bez końca. Proszę bardzo, po 20:00 można przy tym zrobić takie solidne cardio. A wy na co jeszcze dzisiaj macie siłę? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie.
9: Ostrzeszów na czasie.
10: Wasi Rudewsk-Olejnik, kto jeszcze nie widział, ma czas do piątku, by zobaczyć obrazy, akty i grafiki Jerzego Nowosielskiego w Muzeum w Lewkowie koło Ostrowa. To największa w Wielkopolsce wystawa prac tego artysty, czynna tylko do 16 października. Prac jest niewiele, bo zaledwie 23, i to jest faktycznie ułamek twórczości tego artysty, ale naprawdę warto to zobaczyć. Medialnym partnerem wystawy jest Radio SK, dlatego szczególnie ją polecamy.
11: Muzyką się żyje.
12: Znany na całym świecie amerykański girls band przyjedzie do Polski. Poznaliśmy pierwszego ogłoszonego artystę przyszłorocznego Orange Warsaw Festiwalu. Już wiadomo, że na scenie pojawi się zespół Cat's Eye. Tę ekipę możecie kojarzyć z Eski, m.in. z hitu Gabriela. Hands up. Słuchajcie, ja tak przy okazji, całkiem przypadkiem obejrzałem teledysk do tego numeru. Także panowie, jeśli jest przy was druga połówka, to nie polecam zdecydowanie tego teraz oglądać. Orange Warsaw Festival potrwa 13 i 14 sierpnia przyszłego roku na Torze Służewiec w Warszawie, a zespół Cat's Eye wystąpi drugiego dnia tej imprezy. A Grzegorz Krychowiak zagrał na PGE Narodowym, ale już nie jako piłkarz, tylko jako raper. Były reprezentant Polski zaczyna muzyczną karierę, wystąpił na imprezie roztańczony PGE Narodowy i tam wykonał swój pierwszy kawałek, druga połowa, który stworzył wspólnie z Quebona Fide. I to był jeden z najszybszych muzycznych debiutów na największej arenie w naszym kraju, bo zaledwie dwa dni po premierze kawałka.
13: Impreska.
14: Impreska.
13: Impreska.
14: Impreska.
12: A na nasze muzyczne boisko teraz wybiega taki solidny napastnik z dziesiątką albo dziewiątką na plecach, Oscar Sims, i ma taki kawałek, który skutecznie pomoże nam odwołać ten poniedziałek. A co, już nam tego dnia wystarczy. Oscar Sims, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Sombr w Radiu SK. Kasia pisze, że ona ma dzisiaj siłę tylko na to, żeby wejść do domu i zrobić sobie herbatkę, bo cały dzień żyła w pędzie. No to ja mam kawałek, który warto do tej herbatki dodać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My się na tym znamy. SK zawsze podrzuca najlepsze nowości. I to wygląda tak, że jak inni zaczną słuchać jakiegoś numeru, to wy ten kawałek już będziecie znali z Radia SK, bo my zawsze jesteśmy pierwsi z nowościami. I teraz świeży numer od belgijskiego producenta Losta Frequencies'a, który nie jeden hit na koncie ma. Na przykład ten. Czyli on wie, jak grać rozluźniające bity. I teraz też ma bardzo relaksujący kawałek. Dobry na wieczór, do herbatki. Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Już teraz w Radiu SK.

0: Ja się wam przyznam, że to jeden z moich ulubionych letnich hitów. Bausa w Radiu SK. Ale się przy tym dobrze na wakacje jeździło, jak wtedy samochód płynął po autostradzie. No wy możecie jeszcze raz wakacje zaliczyć. Takie mini wakacje na jesieni. Już 23 października. Odlot ściśle tajny z Radiem SK. Zabieramy was w podróż w nieznane. Wiecie kiedy i z kim lecicie, że lecicie wy i leci ekipa Radia SK, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Kierunek naszej podróży zna tylko jedna osoba u nas w radiu i to jest nasz kapitan Andrzej, który ma dla was wskazówki.
1: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
0: No to nam pomógł naprawdę, cały czas nie wiem, ale co on gada w ogóle? Przecież SK wszędzie występuje, bo nas można słuchać nawet za granicą za pomocą naszej eskowej apki. Ale można nie tylko słuchać, w apce się też można zgłosić do odlotu ściśle tajnego, zgłoszenia są darmowe.

To może być jeden z największych hitów tegorocznej jesieni o działaniu silnie rozgrzewającym. 7.30 Hancho i Malik Montana, a jeszcze więcej dobrego rapu już dzisiaj po 23.00. Nowe datowanie Rap 20 zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło, który nie tylko zagra 20 waszych ulubionych rapowych numerów, ale będzie też u niego gość. Do niego wpadnie rozkręcający się raper Sharan.

0: promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esse po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668. skowroński@post.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
11: Właśnie Rzodlewsk-Olejnik, teraz sportowe zaproszenie do Ostrowa na tę sobotę 17 października, no bo tutaj będzie się działo w 3MK Arenie, bo w europejskich pucharach swój pierwszy mecz w tym sezonie zagrają szczypiorniści Robot KPR Ostrowi. Ich przeciwnikiem będzie turecki zespół Istanbul Gençlik. Jeśli macie ochotę zobaczyć to spotkanie na żywo, to mamy bilety. Piszcie na konkurs.ostrowmałpa.sk.pl w temacie KPR, a w mailu argumenty, dlaczego wam bilety się należą.

0: Radio SK.
1: SK Ostrzeszów News.
2: Jagoda Mospen, dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie dnia. Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu rozpoczął się ponowny proces byłego policjanta z Konina, który w 2019 roku strzelił z broni służbowej do uciekającego chłopaka. Adam C. zmarł na miejscu. Oskarżony nie przyznał się do winy. Dziś nie chciał składać ponownych wyjaśnień. Pierwszy wyrok sąd w Kaliszu wydał w 2024 roku. Sławomir L. dostał wtedy 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień i nieumyślne spowodowanie śmierci mężczyzny. Sąd orzekł też zakaz pracy w policji na 6 lat i nakazał zapłatę 50 tysięcy złotych nawiązki na rzecz ojca zastrzelonego 21-latka. Od wyroku odwołały się wszystkie strony. Ojciec Adama C. chce sprawiedliwości.
3: Dla mnie dziwne jest, że jest człowiek, który odbiega sobie na wolności. No między innymi to dlatego to wszystko się pamięta.
2: Mówi ojciec zastrzelonego chłopaka. Termin kolejnej rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.
1: SK Ostrzeszów.
2: Zgłoszeń od mieszkańców na razie nie było, ale dwie interwencje już tak. Straż Miejska w Ostrzeszowie rusza z kontrolami domowych pieców. O szczegółach mówi nam komendant Sławomir Grzegorowski.
4: Zgodnie z obowiązującymi przepisami miasto musi dokonywać kontroli na razie głównie w zakresie gospodarowania ściekami. I takie kontrole na terenie miasta i gminy żeśmy zakończyli na chwilę obecną, bo plan obejmował dokonanie takiej kontroli około 400 nieruchomości i to żeśmy już wykonali w tym roku. Jednakże wiem, że już od października kontrolę zmienimy w zakres dotyczący źródeł ciepła. I teraz musimy też wyjść do źródeł ciepła, spalania odpadów, także i źródeł ciepła, ponieważ zaczyna się sezon grzewczy, a mimo wszystko możemy powiedzieć, że około 30% mieszkańców nie wymieniło źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami. Posiadają nasze stare kopciuchy, nie? I palą tym wszystkim, co się da. No niestety. To zresztą jak można wyjść już teraz wieczorami gdzieś na terenie osiedla, bo w Ostrzeszowie to czuć.
5: Zbliżamy się do sezonu grzewczego. Dla niektórych ten sezon grzewczy już się tak naprawdę rozpoczął. Czy pojawiły się już pierwsze w ogóle zgłoszenia właśnie dotyczące tego, że jakiś śmierdzący dym czy coś spieca się?
4: Nie. Jeszcze zgłoszeń zewnętrznych nie było. Strażnicy dwukrotnie podejmowali interwencje z własnego, kiedy podejrzewali, że coś się dzieje, dokonali kontroli nieruchomości, ale nie potwierdzono spalania odpadów. Także to powiedzmy było jakieś niewłaściwe rozpalanie, ewentualnie tam... niewłaściwe rozpalanie w piecu, który aktualnie obowiązuje. Nie?
5: Przypomnijmy może, czym nie wolno palić w piecu i jakie konsekwencje grożą nam za spalanie tych w cudzysłowie śmieci?
4: Ustawa o odpadach, artykuł 191, zabrania spalania odpadów, które powinny być segregowane zgodnie z przepisami o segregacji i powinny iść do koszy. Czyli oczywiście nie wolno być nie może być palone plastikami, nie może być palone kartonami kolorowymi. Kolorowymi nie może być palone. I nie może być innymi niż nie dopuszczone. Na chwilę obecną także piece dostosowuje się już do palenia zgodnie z biopaliwa, ewentualnie ekogroszek, który jest dopuszczony zgodnie z klasą kotła.
5: Jakie konsekwencje w przypadku potwierdzenia, że palimy tym, czym nie powinniśmy?
4: Straż Miejska może nałożyć i policja może nałożyć mandat do 500 zł karnych, natomiast w przypadku, jeżeli się powtarza, wtedy może być skierowany wniosek do sądu i może być kara grzywny do 5 tysięcy.
1: Sport w Ostrzeszowie.
2: Szykuje się taneczno-sportowa rywalizacja w Kaliszu. 22 listopada odbędzie się drugi ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta. Na parkiecie w hali sportowej przy Łódzkiej pojawią się tancerze z całej Polski, od maluchów po tancerzy dorosłych. Będzie co podziwiać. Zaprasza już dziś organizator Tobiasz Uniejewski.
6: W tym roku 22 listopada organizujemy drugi turniej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza. To jest turniej tańca towarzyskiego w ramach struktur Polskiego Towarzystwa Tanecznego. To się odbędzie na Osirze Kaliskim, czyli na Łódzkiej 19/29. No i planujemy w tym roku, to już jest druga nasza edycja. W tamtym roku mieliśmy debiut, jeśli chodzi o tą imprezę. Myślę, że wyszło dużo lepiej niż się spodziewaliśmy. Piękna wyszła nam impreza, bardzo elegancka. Mnóstwo wspaniałych gości przyszło obejrzeć tancerzy na różnym poziomie zaawansowania. Także cały dzień trwała impreza. W tym roku też podobnie planujemy rozpocząć już od godzin porannych rundami kwalifikacyjnymi. O 18:00 ta najważniejsza część, na której będzie gościł Jan i Lenka Kliment, znani z Tańca z Gwiazdami. No i właśnie będziemy mieli okazję również ich zobaczyć w swoim wykonaniu tanecznego show. Będą też prowadzić część gali jako konferansjerzy. Będzie też mała niespodzianka do publiczności, także myślę, fajnie będzie ich zobaczyć w akcji. Zapisy dopiero ruszają, bo u nas w federacji te zapisy są stosunkowo późno. Zawsze to się okazuje na koniec w sumie, ile tych tancerzy ostatecznie będzie. W tamtym roku mieliśmy ponad 200 startów. W tym roku zamierzamy pobić 250. Mam nadzieję, że to jest do zrobienia. Ale szczerze mówiąc, to nie ilość nas interesuje, jakość. Chcemy, żeby tutaj nasz region Kalisko-Ostrowski mógł zobaczyć po prostu na żywo, jak tancerze prezentują się na parkiecie, jakie to są piękne emocje do oglądania, jak pięknie sport łączy się ze sztuką. I właśnie w tym celu robimy ten event, tak żebyśmy mieli możliwość nie tylko w telewizorze zobaczyć, jak to wygląda, czy na ekranie komputera, a zobaczyć to na żywo, bo to jest zupełnie inny odbiór. Taniec towarzyski, no bo to jest nasz właśnie cel turnieju i ten rodzaj tańca, który chcemy tutaj oceniać i oglądać. W ramach tańca towarzyskiego wyróżniamy dwa style, czyli ten styl standardowy, klasyczny, elegancki, można by powiedzieć bardziej, czyli walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, no a te gorące klimaty, czyli latynoamerykańskie, to pięć tańców, takich jak cha-cha, samba, rumba, pasodoble i jive, także będzie się działo.
0: Młodzi ludzie, albo też starsi, chcą tańczyć?
6: Tak, zdecydowanie, jakby ja co komu opowiadam, jeżdżąc po całym kraju, gdzieś tam po turniejach i opowiadam, ile w Kaliszu, w Ostrowie jest szkół tańca, chociaż tutaj Kalisz, jeśli chodzi o to, troszkę wiedzie prym z naszych dwóch miast, no to wszyscy są w szoku, że mamy tak dużo prężnie działających szkół tańca. No ja się też pochwalę, że nasza akademia pobiła już 800 osób w ramach naszych zajęć tanecznych, także mamy już prawie 50 grup prężnie działających u nas pod naszymi skrzydłami, naszych instruktorów, więc no jest to liczba, o której ja w życiu nie marzyłem i myślę, że to jest najlepszy dowód na to, jak nasz region jest zainteresowany tańcem, oczywiście w różnej formie, bo niektórzy to traktują zawodowo, inni kompletnie rekreacyjnie. Mamy też to, co jest piękne w tańcu, to się tak często wydaje ludziom, że tańczyć to znaczy po prostu jedno słowo, ale tych stylów tanecznych jest tak dużo, że każdy może odnaleźć coś dla siebie. Ciężko jest po prostu porównać balet do hip-hopu, taniec towarzyski do cheerleaderek. To są zupełnie inne gdzieś tam gałęzie tańca, ale myślę, że bardzo dużo osób właśnie dzięki tym różnicom potrafi znaleźć swoją ścieżkę. Już ostatnio weszliśmy w Akademii Tańca u nas w temat akrobatyki, która też się cieszy bardzo dużą popularnością, więc weszliśmy i w akrobatykę sportową, tą na trakach, gwiazdy, przewroty, szpagaty i salta, ale też mamy chusty, aerial tak zwany, czyli tą akrobatykę napowietrzną. To też są takie nowe trendy trochę w tańcu, więc powiedzmy, że ten może kiedyś tylko taniec towarzyski, później lekko w hip-hopowe klimaty skręcał, teraz po prostu mnogość tych opcji jest olbrzymia, no ale sumarycznie jest nas bardzo dużo, także odpowiadając jednym słowem, tak, zdecydowanie taniec cieszy się bardzo dużą popularnością, nie słabnącą, a jeśli już, to coraz większą.
0: No ale taniec to też turniejowy, taki zawodowy, to są godziny treningów i litry potu.
6: Zdecydowanie, sam wiem, bo tańczę od małego i praktycznie od początku moim celem była rywalizacja sportowa i doszlifowywanie najmniejszych szczególików, tak żeby osiągnąć stan najbliższy perfekcji, ale też zyskiwać jak największe laury sportowe i wiem, ile to trwa godzin, ile to trzeba litrów potu, tak jak pani mówi, jak trzeba być zaangażowanym, to oczywiście nie jest ścieżka dla każdego. Wiele osób przychodzi na tańce po prostu, żeby się rozerwać, odejść od komputera, żeby spotkać się ze znajomymi i to jest też super. Mnie zawsze kręciła ta część sportowa, więc wiem i bardzo doceniam wszystkich, którzy na tą drogę wkraczają i właśnie te najbardziej profesjonalne osoby chcemy podziwiać na turnieju w Kaliszu i to dla nich właśnie będzie scena, żeby pokazać, co na tej sali wyćwiczy.
0: No bo ten turniej to takie właśnie, no trochę mówiąc może górnolotnie, takie piękno w czystej postaci, ten taniec towarzyski na takim turnieju i tak na najwyższym chyba poziomie.
6: No zgadza się, turniej będzie na poziomie ogólnopolskim, także liczymy na obecność jednych z najlepszych par tutaj w regionie i w całej Polsce. Mam nadzieję, że że tancerze licznie nas odwiedzą. No oczywiście, no piękno to jest dla nas tancerzy bardzo istotne słowo, bo to wszystko, co robimy, jest po to, żeby to było ładne, żeby to było estetyczne, żeby to było ciekawe, żeby cieszyło oko, żeby też cieszyło ucho, bo ta muzyka też jest naszym przyjacielem i to z nią chcemy współpracować maksymalnie. No tak, żeby właśnie widzowie, którzy przyjdą nas podziwiać i oglądać, może najpierw oglądać, no się cieszyli najbardziej, bo to dla nas jest wiatr w skrzydła. Jeśli publiczności się podoba, to nam tańczy się dużo lepiej.
2: Medialnym partnerem turnieju jest Radio SK.
1: SK Ostrzeszów.
2: Elementarz ruszył w kolejną podróż po Wielkopolsce. Mobilne Muzeum z Kuźnicy Grabowskiej odwiedziło szkołę w Radliczycach. O szczegółach mówi nam Aleksandra Łuszczek z Urzędu Gminy Kraszewice.
7: Projekt to mobilne muzeum nasze zakłada dotarcie z muzeum do jak największych zakątków Wielkopolski, również do tych takich małych miejscowości, gdzie dostęp do tej kultury jest mniejszy i mieszkańcy mają trudniej dostać się do jakiegoś muzeum. Z naszego projektu korzystają zarówno szkoły, jak również domy seniora, kluby seniora, ponieważ dla takich starszych osób jest to taki powrót do przeszłości. Oni mogą przypomnieć sobie, jak te szkoły kiedyś wyglądały, jak wyglądało kiedyś pisanie piórem, ponieważ cały projekt to jest zarówno takie warsztaty kaligrafii, jak również warsztaty edukacyjne. Są również pokazywane zbiory muzealne nasze, które mamy w swoich zasobach, które ma w swoich zasobach muzeum. Także no, to jest takie założenie projektu, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób w Wielkopolsce. W tamtym roku udało nam się jakby spotkać w 29 miejscach. Udział w tym brało około 500 osób, także w tym roku zainteresowanie jest jeszcze większe. Z tego, co tutaj wiem, z Muzeum Grafik się zapełnia. Całość projektu to jest do końca listopada. Projekt jest dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ale również z Urzędu Gminy Kraszewice. To też przy ogromnym tutaj wsparciu urzędu to się wszystko odbywa. No, projekt realizujemy już teraz drugi rok. Kwota dofinansowania w tym roku to jest 45 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego. Całość projektu to jest 50 tysięcy.
1: SK Ostrzeszów.
2: Pierwsze liceum ogólnokształcące w Ostrzeszowie realizuje kolejny projekt Erasmus+. Licealiści byli już w Hiszpanii, a ostatnio pojechali do niemieckiego Blankenburga.
8: Ten projekt polega na tym, że młodzież, która uczy się drugich języków, bo pierwszym jest język angielski, uczy się języka niemieckiego i hiszpańskiego w naszej szkole, żeby też miała możliwość rozwoju, bo większość, a właściwie chyba wszystkie do tej pory Erasmusy były robione w języku angielskim. Językiem projektu był język angielski. W tym też projekcie jest język angielski, ale tutaj kładziemy nacisk właśnie na ten drugi język. Młodzież pojechała wcześniej do Hiszpanii rozwijać język hiszpański. Tydzień temu byliśmy w Niemczech, gdzie właśnie młodzież miała okazję w szkole z Blankenburga kształcić się czy pracować z młodzieżą z Niemiec na tematy ekologiczno-informatyczne. Było to o tyle właśnie ciekawe, że przy okazji uczyli się języka, kultury, szeroko pojętej edukacji właśnie za pomocą języka niemieckiego. Było to tak trochę wzorowane i myślę, że to bardzo ciekawe rozwiązanie na zasadzie takich niemieckich zielonych szkół, które tam są bardzo popularne. Nocowaliśmy w takich domkach, bo my powiedzielibyśmy takich na kempingach, tak? Natomiast było to wszystko na szczerzonym terenie, była tam stołówka, było wyżywienie. Myślę, że było to fajne rozwiązanie. Wieczorem spacery chodziliśmy wspólnie sobie z młodzieżą. Natomiast rano oczywiście do południa były zajęcia w szkole, a potem było też poznawanie Niemiec po prostu pod różnym kątem. Myślę, że było to ciekawe i dla nas opiekunów i dla przede wszystkim dla młodzieży, bo to dla nich był ten projekt. To jest bardzo fajne doświadczenie, myślę, i dla uczniów z tego, co obserwuję i z rozmów wynika i dla nauczycieli. Zobaczenie szkoły zupełnie w innym systemie edukacyjnym, zobaczenie szkoły inaczej funkcjonującej, a jednocześnie samej, bo przecież takiej samej, bo uczymy się podobnych rzeczy, czy uczyliśmy się na geografii, czy na języku niemieckim, czy na innych przedmiotach. Mówiliśmy na przykład o socjologii, o różnych uwarunkowaniach geopolitycznych. To myślę, że było ciekawe, bo to jak Niemcami nas wiąże przecież dużo, to są nasi sąsiedzi. Bardzo fajne spostrzeżenia młodzież razem wypracowywała, co dla nas, dla nauczycieli też było fajne. Mieliśmy okazję uczestniczyć z koleżankami w Radzie Pedagogicznej niemieckiej. Też było to dla mnie jako dyrektora też ciekawe.
5: Najpierw wyjazd do Hiszpanii, teraz wyjazd do Niemiec i na tym koniec, jeżeli chodzi o projekt?
8: Nie, jeszcze trzech nauczycieli pojedzie, ale tym razem już bez młodzieży, to jest też część projektu, szkolić się z nowoczesnych technologii, z rozwijania tychże technologii. wyjedzie za granicę. Jeszcze nie mamy powiedziane dokładnie dokąd. To może będą Włochy, może Hiszpania. Tutaj mamy dosyć dużą paletę odległości i możliwości, ale szukamy najlepszej oferty, żeby to szkolenie no, jak najlepiej przebiegło. Dodam tylko, że w Hiszpanii i w Niemczech były koleżanki, które uczą tych języków niemieckiego i hiszpańskiego i one miały troszeczkę inne zadanie, mianowicie tak zwany job shadowing, czyli obserwowały pracę swoich odpowiedników i doszkalały się, jeśli chodzi o umiejętności uczenia tych języków.
2: Mówi dyrektor szkoły Michał Błoch, a Erasmus w pierwszym liceum realizowany jest od 2012 roku.
1: SK Ostrzeszów.
2: Kilka sekund może zrobić ogromną różnicę. Strażacy z Ostrzeszowa przypominają kierowcom, jak prawidłowo tworzyć korytarz życia. Choć na krótkim odcinku S8 kierowcy radzą sobie całkiem dobrze, na krajowej 11 wciąż zdarzają się błędy, które utrudniają dojazd do wypadków. Jak prawidłowo tworzyć korytarz życia i dlaczego to takie ważne? O tym teraz Noemi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
9: Korytarz życia to bardzo ważny element bezpieczeństwa u nas na drogach. To w taki sposób ułatwia po prostu przemieszczanie się pojazdów uprzywilejowanych w korku czy gdzieś tam przy zatorze drogowym i umożliwia nam szybki i bezpieczny dojazd do miejsca zdarzenia. Kierowcy powinni tutaj zjechać maksymalnie do krawędzi jezdni i tutaj pojazdy z lewego pasa zjeżdżają maksymalnie do lewego, w lewą stronę tak jakby, a kierowcy z prawego pasa powinni zjechać maksymalnie w prawą stronę. Ale tutaj mówimy o drogach szybkiego ruchu i autostradach. Wtedy korytarz życia tak naprawdę ma sens. Jeśli mówimy i przytaczamy tutaj do naszego powiatu, tak naprawdę my mamy tylko 2 km trasy S8 i musimy tutaj pochwalić kierowców, że raczej to odbywa się sprawnie. Większy problem z dojazdem do zdarzenia mamy na przykład na drodze krajowej numer 11. I tutaj kierowcy trochę się mieszają i nie myślą, jak powinni prawidłowo zjechać, bo na przykład się zatrzymują w takim miejscu, gdzie na przykład ktoś z drugiej strony też się zatrzymał w tym samym miejscu, gdzie no, gdzieś trochę nam to blokuje po prostu jezdnię. No i tutaj też jest, myślę, duży problem po prostu z zauważeniem wozów strażackich. Kierowcy się nie skupiają, co może się dziać innego, skupiają się tylko na swojej drodze i swojej kierownicy i zauważają nas w ostatnim momencie. Ale też no, nie możemy też 100% gdzieś tam narzekać na tych kierowców. Nie mamy tutaj też bardzo dużego ruchu, żeby to było tak mocno utrudnione.
10: Korytarz życia to jest tak, tylko... jak zawsze pokazujemy. Czyli wystawiamy sobie prawą rączkę przed siebie, lewy pas zjeżdża na lewo, a prawe pasy, bo jeśli mamy ich więcej, zjeżdżają na prawo. I wtedy jest prawidłowy korytarz życia. I tutaj mówimy właśnie o drogach, które mają 2 pasy w jedną stronę bądź więcej. Wtedy się tworzy ten korytarz życia. No u nas, no wiadomo, w przypadku drogi krajowej numer 11 w naszym regionie, która idzie jeden pas w kierunku Niedźwiedzia, drugi pas idzie w kierunku na przykład Rogaszyc, to po prostu samochody się rozjeżdżają.
5: Okej, ale tego nie nazywamy wtedy korytarzem życia.
10: Nie. Największy sens właśnie ma ten korytarz życia, że kiedy są te drogi więcej niż dwupasmowe, po prostu żeby oni się rozjechali. Tak jak patrzymy sobie na prawą rączkę i damy ją przed siebie, to kciuk jest dla nas lewym pasem, a reszta palców jest dla nas prawymi pasami.
1: SK Ostrzeszów News.
2: Asia Źródlewsk-Olejnik, czas na magazyn na antenie SK Ostrzeszów. Zaczynamy go od wizyty we wczesnośredniowiecznym grodzisku, które skrywa wiele tajemnic. A mowa oczywiście o rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu, po którym oprowadził nas przewodnik muzealny Michał Antoniak.
11: Znajdujemy się w rezerwacie archeologicznym na Kaliskim Zawodziu. Dlaczego warto to miejsce odwiedzić? Co tutaj jest takiego charakterystycznego?
12: Cytując piosenkę, wieki tradycji, warstwy kultury. Tutaj mamy do czynienia z początkami państwa Piastów, sięgającymi, jeżeli weźmiemy pod uwagę datowanie wałów grodowych, lat 60. IX wieku, czyli 100 lat przed chrztem Mieszka I. Tu jacyś jego protoplaści tego rodu budują pierwsze umocnienia na wyspie. I jest to tyle istotne, że w Wielkopolsce do tej pory natrafiono tylko na 2 ośrodki o tak starej metryce. Jest to właśnie Kalisz i Giecz. Stąd też na przykład istnieją takie hipotezy wskazujące na możliwość wytwarzania się tego państwa Piastu właśnie w tym okręgu między Kaliszem a Gieczem. Ale to są hipotezy, to też musimy tego się pilnować. A pomyślałem, że zaczniemy od miejsca, gdzie z reguły zaczynamy zwiedzanie rezerwatu, czyli od makiety. Ta makieta sama w sobie może powodować pewne niedomówienia, ponieważ ona daje nam wyobrażenie, że cały gród kaliski, no to było niewielkie, prawda, umocnione kółeczko. Ale zasadniczo ten gród sam w sobie był tylko tym centrum administracyjnym, centrum władzy książęcej, kościelnej też, a jednocześnie cały Kalisz wczesnośredniowieczny był rozproszony dookoła tego grodu. I to był cały zespół osad, poczynając od przygrodowego Zawodzia, które było tak de facto pod grodziem, przez Stare Miasto, które było całkiem dużym tutaj już ośrodkiem. Po drugiej stronie rzeki mieliśmy Rajsków, później trochę w czasie Winiary, Pieniec, w międzyczasie jeszcze Wydarte, czyli w miejscu szpitala Okrąglaka. Także to był bardzo duży zespół osadniczy jak na okres wczesnego średniowiecza. Polecamy zawsze zacząć zwiedzanie od wystawy w budynku bramy. To jest niewielka wystawa, zawiera w sobie tylko pewną część zabytków zakopalisk. Niewielka z tego względu, że nas ogranicza przestrzeń dość mocno. Ale tam mamy również na planszach zaprezentowany rozwój grodu w poszczególnych fazach, jak on się rozwijał, aż do momentu, kiedy istnieć przestał. I wówczas po tym zwiedzaniu wystawy, wchodząc w teren, on staje się nam bardziej czytelny. Zaczynamy orientować się w przestrzeni, na przykład na takiej zasadzie, że stawek, który mamy tutaj pod mostem, jest niczym innym niż jednym z ostatnich starorzeczy rzeki Prosny, która płynęła dokładnie w miejscu między wyjściem z budynku na teren, a pierwszą chatą. Przy czym ta rzeka w tej chwili płynie jakieś 300 metrów dalej.
11: I mamy białą chatę. Co to jest za miejsce?
12: Biała chata to jest też miejsce samo w sobie niesamowite, ponieważ jest to, wydaje nam się, że najstarszy drewniany dom mieszkalny, jaki ostał się w Kaliszu i datowany jest na połowę XVIII wieku. Biała chata została postawiona chyba nieprzypadkowo, kiedy budowano rezerwat w pobliżu kościoła świętego Wojciecha. Oni są niemalże rówieśnikami. Znaczy, kościółek jest trochę młodszy, bo jest z 1798. Biała chata, jak wspomniałem, połowa XVIII wieku. Niemniej oba te budynki bardzo dobrze się uzupełniają. No i co ciekawe, w białej chacie ostatni ludzie jeszcze mieszkali w 1991 roku. Więc stosunkowo niedawno. Czy to było dawno, ale stosunkowo można powiedzieć, że niedawno. I miałem też tutaj okazję poznać na przykład panią Szczyrkową, która w tym domu mieszkała. Z relacji wynika, że to nie był żaden luksusowy dom. Tam był jedynie prąd, wody nie było, kanalizacji nie było. Zimą było zimno, latem zresztą też. Czego można w tym budynku doświadczyć wchodząc, bo on przez swoją konstrukcję jest takim jakby trochę termosem. To znaczy konstrukcja z drewna i gliny izoluje całkiem dobrze. Ta biała farba, wapno zasadniczo, na zewnątrz odbija promieniowanie słońca, strzecha też z izolatorem, więc latem, nawet w czerwcu, w środku jest przyjemny chłód. I potem chłód jest tam później w listopadzie, grudniu, styczniu. Jest trochę taką lodówką.
11: A ta chata tutaj pierwsza?
12: To jest nasza nowa karczma. Nowa karczma. Ta w tej chwili nosi imię świętego Cieszego. No, taki leciutki hołd w kierunku naszego dyrektora zmarłego, Jerzego Aleksandra Splita. Tam jest zresztą taka tarcza, szyld z wizerunkiem świętego Jerzego ze średniowiecznych miniatur. A mówię druga karczma, no bo pierwsza karczma to była karczma pod obalonym bożkiem, której zwęglony szkielet widzimy tam u końca. No i była ona ofiarą nieszczęśliwego wypadku, jakim był pożar. I po tamtym zdarzeniu uznaliśmy, że jako tak naprawdę eksponat sam w sobie, te szczątki budzą bardzo duże zainteresowanie turystów. To była taka pierwsza obserwacja w ciągu pierwszego roku. W ciągu kolejnego roku zaczęło to wzbudzać zainteresowanie naukowców. No i wychodzi w ten sposób, że w tej chwili ukazują się już prace naukowe na temat pożarów w dawnych czasach, bo mamy materiał porównawczy, coś z czym w zasadniczej archeologii oni nie mają styczności. Także był też człowiek, który badał szczątki naczyń ceramicznych zwęglonych. Na podstawie tego można było oszacować temperaturę, a jednocześnie edukacyjnie, zwłaszcza dla dzieci, ale i dla dorosłych, dajemy wyobrażenie, że jednak ten ogień był niesamowitym zagrożeniem dla budownictwa drewnianego. No i w Kaliszu mamy tego przykład najlepszy u schyłku XVIII wieku, kiedy ten wielki pożar miasta niszczy praktycznie całą zabudowę wewnątrz murów miejskich. Więc to jest taki przykład, który nam pokazuje, w jaki sposób to mogło wyglądać.
11: I na Zawodziu możemy także podziwiać zagrodę ze zwierzętami.
12: Tak, mamy tutaj, tam, kiedy patrzymy praktycznie z mostu w kierunku zagrody zwierząt, przez to, że one się ruszają, no to przyciągają wzrok siłą rzeczy. Ale musimy pamiętać, że zagroda po drugiej stronie, ta bliżej chat, to jest jakby druga gałąź gospodarki średniowiecznej. Mamy takie dwie podstawowe gałęzie, czyli hodowlę i uprawę. No hodujemy zwierzęta, uprawiamy rośliny, więc za tym drugim płotkiem jest uprawa w metodzie trójpolówki, średniowiecznej metody uprawy roli. A ze zwierząt mamy w tej chwili całkiem już okazałe stado owiec wrzosówek, takiej starej rasy polskiej. Też dosyć zabawna sprawa, ponieważ nasze owce wrzosówki
13: ostatnio miały pobierane wymazy śliny do badań genetycznych starych ras owiec do badań nad średniowiecznym włókiennictwem, akurat w łódzkim ośrodku Państwowej Akademii Nauk. Więc tutaj staramy się, żeby wszystko było po coś, żeby to nie był tylko obrazek dla dekoracji, ale jednocześnie, żeby każdy element, który dokładamy, miał jakieś takie poparcie w merytorycznych źródłach.
11: To jeszcze po drugiej stronie zawodzia, co tam się
13: przejdziemy, znajduje? Przejdziemy. Zasadniczo my jeszcze do samego grodu nie weszliśmy. Idąc mostem, przechodzimy nad tą fosą grodową. Tam zresztą w samym brzegu, dobrze się przyjrzawszy, można zobaczyć zachowane fragmenty mostu, który tutaj był osadzony. Takie mniej więcej kawałki czarnego dębu, które tam wystają, to są te fragmenty mostowego przyczółka. Co interesujące, druga strona tego mostu według relacji archeologów musiała znajdować się gdzieś za tamtym domem. Więc ten most był zupełnie inaczej skierowany, był też pewnie prosty w tamtym czasie, no i ten most był też dłuższy. Ale no idąc mostem, tak naprawdę wchodzimy dopiero we właściwy gród, a zasadniczo w grodzisko, czyli w taką terenową pozostałość, co po grodzie pozostaje. Czyli zasadniczo pagórki ułożone po okręgu. I jest tak dosyć powszechny widok w naszych stronach. Takich grodzisk po okolicy jest lub zachowało się do dzisiaj całkiem sporo. No ale jednak rzadko się zdarza w przypadku większych miast pokroju Kalisza, żeby grodzisko wczesno-średniowiecznego miasta zachowało się do czasów współczesnych. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że postępuje nadbudowa w tym samym miejscu. No i żeby się dokopać później do wczesnego średniowiecza, to są bardzo głębokie metry. W Kaliszu historia zadecydowała tak, że miasto w pewnym okresie przeniosło się w nową część, a ta została tak naprawdę w dużym stopniu nieużytkowana lub użytkowana rolniczo, czyli nie wpłynęło to jakoś znacząco na sam kształt tego miejsca. No i to też było prostsze później w latach 60. dla archeologów, żeby namierzyć chociażby pozostałości, kolegiaty świętego Pawła, czyli dużego romańskiego kościoła grodowego, który tutaj się znajdował. Możemy sobie do niego przejść. W tym momencie mamy tutaj zrekonstruowane zaledwie przyziemie kolegiaty świętego Pawła. No i taką makietę, która daje wyobrażenie, jak ten budynek mógł wyglądać. Jest to kolegiata zbudowana mniej więcej w połowie XII wieku z inicjatywy Mieszka III Starego, który też tutaj się kazał pochować wcześniej, chowając swojego syna innego Mieszka. Przy czym coś istotne. To nie był jedyny kościół grodowy, jaki tutaj się znajdował. Badania z końca lat 80. potwierdziły, że w tym samym miejscu stał jeden z pierwszych w ogóle na ziemiach polskich kościołów, zbudowany z drewna i gliny o dosyć niewielkich rozmiarach. 8 na 8 metrów miała nawa, 3,5 mniej więcej na 3,5 prezbiterium. Ale te badania całkiem dobrze go rozpoznały. To znaczy wskazały, jakim kolorem gliny był on tynkowany wewnątrz, więc wiemy, że w nawie był żółtawy, w prezbiterium czerwonawy. Wiemy, że jakieś tkaniny musiały wisieć na ścianach, ponieważ gwoździki z brązu zostały znalezione. A nawet taka super rewelacyjna sprawa, no to w kilku miejscach tej pozostałości ściany natrafiono na niewielkie płyteczki ceramiczne, szkliwione różnymi kolorami szkliwa, co może nam wskazywać, że ta ściana była zrobiona czymś w rodzaju mozaiki, tyle że nie szklanej, a ceramicznej, szkliwionej. No i to jest faktycznie rewelacyjna informacja. Po tym kościele drewnianym też badania wskazują, że musiał znajdować się jakiś wcześniejszy kościół kamienny. I tutaj jakby nie kombinować z próbą osadzenia go w czasie, bardzo wiele wskazuje na to, że to mogła być już fundacja Bolesława Chrobrego. To znaczy ten styl architektoniczny i sposób układania kamieni, jaki tam został odkryty, no, funkcjonował w Polsce wczesno-średniowiecznej do połowy XI wieku, a połowa z tej połowy to był Bolesław Chrobry, potem tylko 6 lat Mieszka II, a potem trochę było już problematycznie w sytuacji gospodarczej kraju. No i dopiero później Mieszko III Stary buduje tutaj kolegiatę świętego Pawła. I znowu w tym miejscu warto wspomnieć, że to też nie był jedyny kościół wczesno-średniowiecznego Kalisza. Bo jeżeli mamy tutaj kościół grodowy, to jest czymś na kształt kościoła, powiedzmy, zamkowego, do prywatnego użytku władcy, ewentualnie dla tego duchowieństwa, który się nim zajmuje. Ale kościół świętego Wojciecha gdzieś na Zawodziu musiał stać już od czasów wczesno-średniowiecznych. Bo to z reguły tak działało, jeżeli ktoś został kanonizowany, budowano jego kościoł. My również ze źródeł, bardziej z przekazów pisanych, że na Starym Mieście miał znajdować się kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. I co ciekawe, to wezwanie po zniszczeniu Starego Miasta przeszło do Nowego Miasta, no bo takie oficjalne wezwanie dzisiejszego świętego Józefa to jest właśnie kościół Najświętszej Marii Panny. A ranga
12: świętego Józefa, czyli kolegiata, przeszła z kościoła grodowego tutaj właśnie z Zawodzia. Patrząc dalej, no to chociażby kościół świętego Gotarda musi stać w tym miejscu od XII wieku. No i to są nadal tylko takie pewne tropy. Tej architektury romańskiej dużo się nie zachowało. Można powiedzieć nawet bardziej precyzyjnie, że mniej się zachowało niż się zachowało. I teraz idąc grodem w kierunku zachodnim, w stronę rekonstrukcji wieży, będziemy mieli możliwość wejść na wały grodziska i zobaczyć dolinę w miejscu dawnego rozlewiska rzeki Prosny. Tam nawet kiedy idziemy, widzimy, że na horyzoncie jeżdżą auta po ulicy Częstochowskiej. Ona jest sporo wyżej, ponieważ to jest krawędź terasy rzecznej w tym miejscu. I co jest ciekawe jeszcze odnośnie samej tej szerokiej łąki, która tam jest widoczna, no to kilka lat temu, kiedy były takie dość mocne roztopy i opady wiosenne, okazała się taka bardzo długa, meandrująca kałuża, wyraźnie wskazująca to ostatnie koryto Prosny w tamtym miejscu. A sama wieża, też jeszcze jest istotna rzecz, no dzisiaj wrosła nam takie skojarzenie jako budynek drewniany, ale musimy pamiętać o tym, że wieża grodowa na Zawodziu najprawdopodobniej od samego początku była konstrukcją murowaną. I o tym świadczą po pierwsze oryginalne zachowane fundamenty w pierścieniu wałów, ale też znajdowane tutaj w okolicy rozsypisko gruzu, zarówno ceglanego, jak i zaprawy wapiennej. Z takich ceglanych, uroczych fragmentów najczęściej trafia się na tak zwane fragmenty cegły palcówki, czyli takie, gdzie z koryta palcami nadmiar gliny był zgarniany. I ostatnio przeglądając takie fragmenty tych cegieł znalezionych tutaj, dopatrzyłem się, że w jednej z nich jest świńska raciczka odciśnięta. Więc i potem ta cegła została wypalona, trafiła do budynku, a następnie gdzieś w to gruzowisko. Więc taką wieżę możemy sobie wyobrażać na pewno jako budynek wyższy, budynek solidny. To nie tylko pod kątem budynku obronnego należy postrzegać, ale przede wszystkim pod kątem mieszkalnym. Takiego domu dla zamożnych ludzi tamtego czasu. Wieże rycerskie były czymś, co w naszych stronach poprzedzało budowę jako jakichś takich typowych zamków kamiennych przy ceglanach. Więc taka wieża mieszkalna tutaj musiała się kiedyś znajdować. Jest w archeologii takie pojęcie trochę słabe, bo to się nazywają grudkami stożkowatymi. I grudek stożkowaty to jest najczęściej niewielkiej średnicy grodzisko z fosą dookoła, z wałem, który się tam zachował i z takim pagóreczkiem centralnie po środku. I na tych pagóreczkach stała najczęściej wieża. Tak zrekonstruowaną wieżę mamy pod Koninem, nad jeziorem Mrówki, w miejscowości Mrówki w lesie. Tam trudno jest dotrzeć, ale warto sobie zobaczyć. Bo to jest taka prawdziwa zrekonstruowana wieża rycerska, bodajże z przełomu XIII-XIV wieku w tym miejscu. Ale istnieje też jeszcze inne pojęcie takiej wieży rycerskiej. To jest zamek typu motte. To się bierze z francuskiego określenia. A zamek, no chodzi o to, że w tym możemy się zamknąć. Tak jak skrzynia jest zamczysta, dlatego że nie wygląda jak zamek, tylko ma po prostu zamek do zamykania się wewnątrz, a to zapewniać bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim to był dom.
2: A Kaliskie Zawodzie z mikrofonem Eski zwiedziła też Marta Rajewska.
1: Eska Ostrzeszów.
2: A teraz zmieniamy lokalizację i przenosimy się do stolicy Wielkopolski, do Poznania. Pierwszy obóz koncentracyjny, czyli Fort VII pod okiem policjantów z Poznania. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalistyki przyglądają się śladom zbrodni z czasów II wojny światowej. W murach szukają nazwisk kolejnych więźniów obozu.
14: Historia wspólnego projektu policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej i muzealników z Muzeum Martyrologii Wielkopolan ma swój początek, kiedy to właśnie pracownicy muzeum rozpoczęli zaawansowane prace identyfikacyjne, których celem było ustalenie z imienia i nazwiska nieznanych dotąd ofiar okupantów na terenie Fortu VII. Podinspektor Iwona Liszczyńska, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tutaj wiemy, że muzealnicy mają bardzo określone zadanie, ale bardzo ograniczone dostęp do archiwaliów, które zostało przez Niemców zniszczone. Dlatego też muzealnicy postanowili przebadać szczegółowo mury, które zawierają bardzo ciekawą historię i przebadać cele metr po metrze. Zostały tam ujawnione różnego rodzaju napisy i inskrypcje, jednak z uwagi na ograniczone możliwości badawcze pracownicy muzeum zaprosili do współpracy właśnie policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej.
15: Wiemy, że tych napisów po takiej inwentaryzacji szczegółowej jest ponad 1400. Jacek Kaczmarek, kierownik Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII. Zakładać należy, że właściwie w każdej celi więźniowie próbowali utrwalić w jakiś sposób to, że oni tam byli, czy opisać los, jaki ich spotyka. W niektórych niestety już nie znaleźliśmy żadnych napisów. Właśnie przy tej celi 78 ze wspomnień tych, którzy przeżyli, wiemy, że były napisy, ale myśmy ich nie odczytali. Ale może techniki policyjne Laboratorium Kryminalistycznego, które podjęło się współpracy z nami, podjęło się realizacji tych badań może uda się odnaleźć też kolejne napisy. To dla nas niezwykle cenne informacje, które ukryte są na tych cegłach, bo często są to imiona i nazwiska osób, które tam były. Jeśli ktoś napisał imię i nazwisko i datę urodzenia, bo takie cegły z takimi napisami są, to możemy zidentyfikować tę osobę, prawda? Możemy ustalić losy kolejnego człowieka, więźnia Fortu VII. To dla nas ważne, dlatego że dokumentacja niemiecka uległa zniszczeniu pod koniec wojny, została zniszczona, także my jej nie mamy. I z może nawet 40 tysięcy, no według ostrożnych szacunków kilkunastu, ale może nawet 40 tysięcy więźniów, którzy przewinęli się przez Port VII, my znamy nazwiska tylko około 5 tysięcy.
16: Jesteśmy tak w przedsionku takiego pokoju z gołych cegieł, takie można by powiedzieć prycze tutaj drewniane. Tak. To może opowiedzmy o tym, co się w ogóle działo w tym miejscu.
15: Tak. No to jest jedna z cel. Wygląd tej celi rzeczywiście ponure miejsce, prawda? Tutaj w tej celi akurat są prycze. Natomiast od 10 października 1939 roku, kiedy Niemcy uruchomili ten obóz, aż do 1942 roku nie było pryczy w tych celach. Więźniowie spali na wiązce słomy, na sieczce, jak czytamy we wspomnieniach, a więc pchły, wszy, pluskwy, wszelkiego rodzaju insekty się tam także gromadziły, stąd różnego rodzaju choroby zakaźne. Umierali więźniowie z powodu pobicia, z powodu tych chorób, zimna. Przecież tutaj jest zimno jak na dworze zimą.
16: Wilgotno. Wilgot. Jedno ledwie okienko, taki bardziej lufcik na.
15: Tak, tak. Oczywiście bez światła dziennego te miejsca też były stalowe drzwi. Tutaj są akurat kraty, ale były stalowe drzwi. No tu w tej celi widzimy prycze. Te prycze się pojawiały dopiero w 1942 roku i to jeszcze nie wszędzie. I czasami to była tylko jedna jakby taka długa ława czy duży stół. Te prycze, które tutaj widzimy, są taką rekonstrukcją już na cele wystawowe, żeby też opowiedzieć o tym. Natomiast główne wyposażenie takiej celi stanowiło wiadro na potrzeby fizjologiczne, które dyżurny musiał wynosić gdzieś tam do latryny znajdującej się kilkadziesiąt metrów stąd.
16: Za nami są rzeźby osób z rękoma splecionymi na tyle głowy. Oczywiste nawiązanie do tego, co tutaj się działo. Ile osób zginęło w Forcie VII i jakie są w ogóle szacunki, ile osób mogło się przewinąć, no i o ilu osobach możemy jeszcze nie wiedzieć?
15: Zacznę od tych postaci. Rzeczywiście grupa więźniów stojących pod ścianą, twarzami do ściany z rękami założonymi na głowę. Tak ustawiano więźniów, kazano im tak stać. Godzina czy godziny. W taki sposób też ich witano i urządzano taką kolejną pseudorewizję. Oczywiście to były preteksty do bicia, prawda? Natomiast ilu więźniów ostatecznie tutaj przez Port VII się przewinęło, dokładnie nie wiemy. No zakładamy, że od kilkunastu do może nawet 40 tysięcy. Im bardziej badamy historię Fortu VII, im więcej odnajdujemy informacji na temat tego, co tu się działo, tym bardziej dochodzimy do wniosku, że ta górna liczba 40 tysięcy jest bardziej prawdopodobna. Ilu zginęło, nie wiemy. Zakładamy, że w samym forcie około 4-4,5 tysiąca, natomiast ofiar jest znacznie więcej. Masowo wywożono więźniów do lasów, Palędzie, Dąbrówka, Zakrzewo, Rożnowice i tam oni ginęli w dołach śmierci. Ich ciała były w 1944 roku wydobyte, spalone, prochy rozsypano, a więc już nigdy nie będziemy w stanie precyzyjnie określić liczby ofiar, tym bardziej, że nie mamy oryginalnej niemieckiej dokumentacji. Ale według różnych szacunków może to być nawet kilkanaście tysięcy. Też trzeba wiedzieć, pamiętać o tym, że więźniów z Fortu VII wywożono do innych obozów i więzień i tam też ginęli, prawda?
16: Za co można było tutaj trafić podczas II wojny światowej?
15: Obóz zaczął swoją działalność już 10 października 1939 roku, więc dosłownie kilka dni po zakończeniu kampanii wrześniowej. 5 października jeszcze bitwa pod Kockiem, prawda? 10 października Niemcy uruchamiają tutaj obóz koncentracyjny, Koncentrationslager Posen. Tak go nazwali początkowo, chociaż to była trochę taka samowola miejscowych władz. Już w styczniu 1940 roku nazwa została zmieniona na obóz przejściowy, później wychowawczy i pracy. I kto tutaj trafiał? No to był obóz dla Polaków. To był obóz dla tych, których aresztowano tutaj początkowo w związku z operacją Tannenberg, czyli eliminacji polskich warstw przywódczych, w skrócie mówiąc. A więc byli powstańcy wielkopolscy, inteligencja, księża, harcerze, tak, ktoś śpiewał pieśni patriotyczne w chórze, to już mógł znaleźć się na liście proskrypcyjnej, przygotowane jeszcze przez Niemców przed wojną. W efekcie

0: narodowości, nawet Niemców. Wiemy też o jakiejś grupie Ukraińców tutaj przetrzymywanej. Były też jakieś nieliczne grupy, zwłaszcza w okresie późniejszym, Żydów, których tutaj przetrzymywano prawdopodobnie po to, żeby ich wykorzystywać do zakopywania zwłok po wywiezieniu gdzieś do lasu.
1: Nadkomisarz Krzysztof Berg, zastępca naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu.
2: Co pan tutaj trzyma w ręku? Co to jest?
1: Jest urządzenie do przeglądania szczelin na miejscach przestępstw. Tam można zajrzeć w takie miejsca trudno dostępne. To jest taki prawie jak endoskop kryminalistyczny, którym przeglądamy wszelkiego rodzaju wąskie, bardzo wąskie miejsca, szczeliny w celu poszukiwania oczywiście jakichś zawiniątek, karteczek.
2: Stoimy w zasadzie przy ścianie pełnej szczelin.
1: Dokładnie. To może być potencjalne miejsce, w którym więźniowie ukryli jakieś informacje dla potomnych, na przykład imię, nazwisko, datę, dzień, jakieś informacje, które mogłyby się przyczynić do identyfikacji tej osoby. Nie wszystkie osoby są tutaj zidentyfikowane, które były w tym obozie, dlatego każda informacja wydobyta z murów tego fortu siódmego, można powiedzieć, będzie bardzo cenna. Do każdej podchodzimy profesjonalnie, traktujemy te mury, jak to by było miejsce przestępstwa. Jest to miejsce przestępstwa, ale takiego tutaj współczesnego przestępstwa, tak jakby to by było zabójstwo, kradzież z łamaniem i tak dalej. Każde miejsce, które będziemy tutaj oględzinować, będzie poddane, można powiedzieć, szczegółowej analizie kryminalistycznej pod kątem śladów nawet i biologicznych, śladów pisma ręcznego.
3: Nadkomisarz Marcin Nowakowski, Laboratorium Kryminalistyczne.
2: Pan teraz trzyma takie urządzenie, taki aparat z tabletem?
3: To jest oświetlacz, specjalistyczny oświetlacz kryminalistyczny, wykorzystywany w badaniach laboratoryjnych, ale również może być wykorzystany w tych działaniach tutaj naszych, służący do obrazowania, do oświetlenia, w tym przypadku ściany poszczególnych cegieł, między innymi w promieniowaniu ultrafioletowym, ale przede wszystkim w świetle podczerwonym, z uwagi na to, że większość z tych zapisów była wykonana przy pomocy ołówka kopiowego na tamten czas, opartego na graficie, również czasami przy wykorzystaniu zwęglonych patyków, gdzieś, które leżały w okolicy. I te są najtrudniejsze do zidentyfikowania, gdyż, jak już powiedziałem, są one wielokrotnie, oprócz tych, które zachowały się w całości i są relatywnie czytelne, większość z nich była pisana w całkowitej ciemności w celach. Czasami zapisy się nakładają jedne na drugie, pisane pismem odręcznym, ale też warto też pamiętać o tym, że część z tych zapisów została wydrapana w cegłach, na przykład przy wykorzystaniu gdzieś pozostawionego przypadkiem gwoździa, kawałka drucika.
2: Możemy się przyjrzeć jednej z cegieł, tutaj napisowi, skoro mamy ten tutaj sprzęt.
3: Wzięty 5.12.40, cela 41. No i właśnie, do tego, żeby odczytać te zapisy, nie jestem zupełnie teraz w stanie, trzymając w ręku ten oświetlacz, to odczytać. W pierwszej kolejności nasze badania będą skupiały się na zabezpieczeniu fotograficznym we wszelakich możliwych źródłach oświetlenia i tutaj wraz z panem nadkomisarzem Krzysztofem Bergiem, też z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, który będzie w szczególności odpowiadał za tą sferę, czyli robienie profesjonalnej dokumentacji fotograficznej. Dopiero na tej podstawie zabezpieczonych plików cyfrowych będziemy mogli próbować odtworzyć treść zapisów.
4: A w forcie więziono m.in. Floriana Marciniaka, pierwszego naczelnika Szarych Szeregów, a obecnie tutaj działa Muzeum Martyrologii Wielkopolan.
5: SK Ostrzeszów.
4: I czas na kolejnego gościa w naszym ostrzeszowskim magazynie. Na co dzień rządzi w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Ostrzeszowie, ale po godzinach zamienia się w prawdziwą zeklinaczkę natury. Katarzyna Kokoszko-Chodyjas. Jej pasja do ziół trwa od 20 lat, a zaczęła się od walki o zdrowie syna. Dziś mieszka pod Ostrzeszowem i żyje w pełnej zgodzie z przyrodą. Tak przynajmniej nam opowiada. Z Katarzyną Kokoszko-Chodyjas rozmawiała Jagoda Mośma.
6: Na sam początek chciałabym poprosić Cię, byś przedstawiła się, ponieważ w większości osób znana jesteś jako dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Ostrzeszowie, a dziś spotykamy się w zupełnie innym temacie i też jakbyś mogła kilka słów na początek opowiedzieć na temat tego, czym się zajmujesz, żebym nic nie przekręciła.
7: Myślę, że bardzo czym się zajmuję, bardziej pasjonuję, może jest to zawsze takie, że tak

0: powiem, moja druga noga. Od mniej więcej 20 lat pasjonuje mnie naturoterapia. Wszystko zaczęło się od choroby mojego starszego syna, która była tak naprawdę chorobą alergiczną, ale ponieważ była troszeczkę źle leczona, zaczęły mu spadać parametry krwi i zaczęły się rozwijać choroby, które już wymagały wprowadzenia u dwuletniego dziecka bardzo intensywnych leków, sterydów, wziewów i tak naprawdę trafiliśmy do pani doktor Mieszczak-Woszczyny w Ostrowie Wielkopolskim, która uświadomiła i mi, mojemu mężowi, że no właściwie jak przyjdzie atak, porządny atak astmy, bądź coś większego się może zadziać, no to już nie mamy co podawać naszemu synowi. I zdecydowaliśmy się wtedy na prowadzenie mu diety pod okiem właśnie lekarza oraz leczenie ziołami, które tak naprawdę trwało wtedy 2,5 roku. To była bardzo restrykcyjna dieta i to było bardzo dużo podawania przeróżnych ziół, o których ja wtedy nie miałam pojęcia. Ja byłam bardzo taka nastawiona na taką mamę. W domu miało być sterylnie, dziecko miało być chowane według książeczki i wytycznych, które dostawałam od lekarza. Tak miała być rozpisana dieta dziecka, tak jak mówiły tabelki wszelkiego rodzaju. Wszystkie szczepienia miały iść za tym. Takim bardzo dużej ufności do medycyny zachodniej. No, okazało się, że tak naprawdę dieta i niekonwencjonalne leczenie sprawiły, że mój dzisiaj już dorosły syn po prostu nie choruje. Jedyne, co mu się może tam przydarza raz na jakiś czas, to jest jakiś katar. I to wszystko. Tak po mniej więcej 2 latach tego leczenia coraz więcej zaczęłam sobie zadawać pytań. Dlaczego to wszystko działa? Dlaczego w domu musiałam zmienić detergenty? Zacząć używać tego, co jest przyjazne naturze, a tak naprawdę najczęściej to sprawdzał się ocet i soda, bo po wszystkim innym syn się dusił. Dlaczego nie potrzebujemy tyle, co moi znajomi z dziećmi, które miały tyle samo lat, na przykład leków przeciwgorączkowych, a działają zupełnie inne rzeczy, typu czasami tak naprawdę nawet plaster cytryny włożony w skarpetę. Ja po prostu nie znałam odpowiedzi na to i wtedy pani doktor powiedziała, to zacznij się tego uczyć. Zacznij szukać, zacznij zadawać te pytania, bo cię to interesuje. I też tak zrobiłam. I pierwszy kurs taki potężny, na który trafiłam, to było ziołolecznictwo i naturoterapia pod okiem doktora Henryka Różańskiego. Jest to taka postać, no, bardzo ważna w świecie naturoterapii i ziołolecznictwa w Polsce. Jest to taka postać, no nie chciałabym, może bym chciała użyć słowa kultowa, natomiast no, jest bardzo ważna dla mnie. Jest bardzo ważnym dla mnie naukowcem, który otwiera oczy na zioła, na to, jak je stosować, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne i robi to też przez pokazywanie, jakie są badania na temat ziół najnowsze, obalając mity, no i też często w sprzeczności do tego, co mówi medycyna zachodnia. Więc to były moje pierwsze kroki, ziołolecznictwo i tym się zajęłam dla rodziny, dla siebie, dla rodziny, ale tak naprawdę się zmienił wtedy mój światopogląd, to trwało, oczywiście był proces wieloletni, ale ten światopogląd się zmienił, zmieniło się patrzenie na to, co potrzeba, od takich prostych rzeczy typu farbowanie włosów, stosowanie lakierów hybrydowych, poprzez to, co jemy, poprzez to, czym się otaczamy i nawet gdzie mieszkamy, bo w efekcie nawet wyprowadziliśmy się na wieś, mieszkamy w środku lasu, na łące, czyli jak najbliżej natury się da. I to były takie początki, a potem zaczęło się to rozwijać przez pierwsze próby masaży, przez chirurdoterapię, czyli terapię pijawkami. Następne kroki to było rozwijanie się w kierunku ajurwedy, obecnie medycyny chińskiej, akupunktury i klasycznego masażu.
1: To chciałabym przejść trochę tak naprawdę do końca w sumie takiego bloku, który sobie podzieliłam, jak sobie to mniej więcej rozpisywałam. Mianowicie medycyna i ziołolecznictwo.

0: zachować, ja nie wiem, jak to fachowo nazwać.
1: To jest bardzo ważne pytanie, bo ja obserwuję kilka takich trendów. Przede wszystkim zioła są cudowne, ale nie są nieobojętne dla nas. Czyli jeżeli one wpływają na nasze ciało od najmniejszej komórki, mogą wpływać na nasze zachowanie, mogą nas leczyć, mogą również nam szkodzić tak naprawdę. Możemy mieć reakcje alergiczne i jak najbardziej mogą zioła wchodzić w interakcje z lekami, takimi typowymi farmaceutycznymi, które przepisują nam lekarze. Dlatego nigdy nie możemy tak naprawdę ukrywać przed lekarzem, że spożywamy zioła. Takim zawsze moim przykładem, kiedy rozmawiam z ludźmi na temat ziół, jest na przykład skrzyp polny, który często ludzie kupują sobie po prostu jako herbatkę, bo chcą mieć ładne paznokcie, włosy, tak popularnie używane. A on jest naturalną antywitaminą dla witamin z grupy B. I może się okazać, że czasami szukamy przyczyn neurologicznych jakichś naszych problemów, a tak naprawdę możemy mieć niski poziom witamin B, dlatego że nadużywamy skrzypu. Więc to są czasami takie banalne rzeczy, ale jeżeli z lekarzem się nie podzielimy, że stosujemy jakieś zioła, mięty, pokrzywę na co dzień, czyli takie codziennego użytku w polskim domu, to możemy szukać i szukać niektórych naszych trudności zdrowotnych tak naprawdę, więc oddzielną rzeczą jest to, czy lekarz, z którym będziemy rozmawiać, zna te interakcje, ponieważ no niestety dzisiejsza edukacja lekarzy troszeczkę ogranicza to ziołolecznictwo. Jest to bardzo mała tematyka, ograniczona i tak naprawdę, jeżeli któryś lekarz sam poszukuje tej drogi, no to ma tą wiedzę, ale myślę, że po studiach medycznych ona jest dosyć okrojona, taka do podstawowej takiej wiedzy. Wydaje mi się, że chyba szybciej tą wiedzę mają rozbudowaną farmaceuci, ponieważ tam ziołolecznictwo jest mocno rozbudowane na studiach farmaceutycznych.
0: A kiedy na przykład wystarcza ziołolecznictwo, a kiedy już koniecznie trzeba udać się do lekarza po inne farmaceutyki? Czy są jakieś takie momenty, w których już zioło nam nie pomoże?
1: Ja w ogóle jestem zdania, że ziołolecznictwo i naturoterapia i medycyna zachodnia, konwencjonalna, cały czas powinny iść w parze ze sobą. Nigdy nie powinniśmy tego rozdzielać, dlatego że pewne rzeczy w ziołolecznictwie, takie osoby jak ja, które zajmują się naturoterapią, nie jesteśmy diagnostami, tak? My wielu rzeczy nie będziemy wiedzieć, możemy wiele doczytać, ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, tak naprawdę potrzebna jest bardzo dobra diagnoza medyczna. I nie powinniśmy uciekać przed współczesną medycyną i tak samo właśnie nie powinniśmy ukrywać przed lekarzami, że stosujemy zabiegi z medycyny niekonwencjonalnej. Tak, możemy wszystko, co się dzieje z naszym organizmem, leczyć tym, co daje nam rozwój technologii, rozwój wiedzy i rozwój ludzkości z tym, co jest tradycyjne.
0: Najłatwiej będzie mi cały czas mimo wszystko to porównywać. Myślę, takie najbardziej obrazowe jest porównanie do leków. Wiemy, że leki, niektóre, bądź może wszystkie, leki w każdym razie możemy przedawkować. A czy zioła też możemy przedawkować?
1: I jak najbardziej. Zioła możemy przedawkować. I to nawet te popularne zioła. Myślę sobie też o pokrzywie, tak? Którą bardzo łatwo przedawkować. Często ją stosujemy dla efektu takiego oczyszczenia organizmu, dla uzupełnienia minerałów, ale ona też może rozrzedzać krew, więc no już wiemy, że nie będzie dla każdego, tak? Myślę, że takich ziół imbir, jest takim, ponieważ zioła mamy przeróżne, a imbir też jest ziołem, no i teraz jeżeli mamy wrzody żołądka, pijemy herbatkę zimową nagminnie, bo jest modna, bo jest w restauracjach, w kawiarniach i znajomi szykują i sami ją uwielbiamy, to możemy te wrzody i ten żołądek cały czas podrażniać. Bardzo łatwo przedawkować.
0: I jak to zrobić, żeby sobie pomóc, a nie zaszkodzić?
1: Pierwsza rzecz jest taka, i tu się odzywa mój pedagogiczny głos, edukacja. Uczmy się, czytajmy, poszukujmy. Nie do końca może szukajmy w źródłach internetowych, a jeżeli tak, to u sprawdzonych osób, które naprawdę nie powielają tekstów naukowców, tylko same badają te zioła. I takich osób jest bardzo dużo, nawet tutaj się odwołuję do Henryka Różańskiego, do pani Ani Bobert na przykład. To są osoby, które badają zioła, robią metaanalizy badań, które są publikowane chociażby na PubMedzie i są to takie wiarygodne źródła. Natomiast ziołolecznictwo też jest modne, więc jest teraz dochodem i tych informacji jest mnóstwo. Ja mimo wszystko odwoływałabym się do tradycyjnych książek, do Ojca Klimuszko, do Marii Trabent. To są takie proste teksty na temat ziołolecznictwa, na temat dawkowania, stare książki, stare wydania, cały czas dostępne, wznawiane, ale bezpieczne.
0: Jednym w zasadzie już z zagadnień, które poruszyłyśmy, było to, że te zioła jednak mogą być niebezpieczne, nieumiejętnie, że tak powiem.
1: Nieumiejętnie stosowane.
0: A czy miejsce, z którego my te zioła zbieramy, ma znaczenie.
1: Jak najbardziej. Zioła, no tak samo zresztą jak w ogóle rośliny, wszelkie rośliny i ludzie mamy taką możliwość też absorbowania na przykład chociaż metali ciężkich. Czyli podstawowa zasada jest taka, że nie zbieramy ziół blisko ulic, blisko miast i w miejscach, które mogą być w jakikolwiek sposób skażone. Czyli jakiś, nawet jeżeli jesteśmy na wsi, ale jest koło konkretnego miejsca, z którego chcemy pozyskać zioło, fabryka, to też nie powinniśmy tam zbierać. To jest pierwsza zasada taka. No, na pewno też nie powinniśmy zbierać w miejscach, które są chronione ze względu na ekosystem. No to absolutnie. Taka złota zasada wszystkich zielarzy jest taka, że nie zbieramy nigdy wszystkich ziół z danego terenu. Czyli jeżeli ja poszłabym sobie teraz na łąkę i znalazłabym stanowisko pluszczyka kurdybanka, to nie wycinam wszystkiego w pień, bo chcę ususzyć i zrobić z tego różne przetwory ziołowe, tylko maksymalnie mogę pozyskać do 1/3 z tego stanowiska. To są takie 3 złote zasady co do miejsc.
2: Sport w Ostrzeszowie.
3: Sport to całe moje życie, przekonuje utalentowany kickbokser z Ostrzeszowa Kevin Jan Prymas. Stoczył już kilkadziesiąt walk amatorskich i zawodowych. Jest też trenerem, a jego podopieczni zdobywają sportowe sukcesy i medale. W rozmowie z naszą reporterką opowiada o początkach swojej kariery, mówi, z czego jest dumny i kto jest jego idolem. Posłuchajcie.
0: Jak to się wydarzyło, że ten sport w ogóle zaczął odgrywać jakąkolwiek, nie mówię nawet tak ważną, ale jakąkolwiek rolę w twoim życiu? Od razu była to ta dyscyplina, czy może...
4: Nie, generalnie
0: miałeś romans z czymś innym.
4: Miałem romans z czymś innym, że tak powiemy po polskiemu troszkę i inaczej. Ja bym powiedział tak, że to ja zawsze byłem taki troszeczkę, można powiedzieć, sportowiec. Zawsze gdzieś tam w szkole się udzielałem, zawsze gdzieś tam na WF-ie to pierwszy, zawsze wolałem pójść na dwie lekcje WF-u niż na jedną lekcję matematyki. I wiadomo, nie tylko ja tak naprawdę, no takie czasy też były, że gdzieś tam człowiek biegł za piłką od młodych lat, gdzieś tam się wychował troszeczkę, można powiedzieć, na trzepaku. Także ten sport, uciekanie, wskakiwanie na drzewa, takie rzeczy, wszystko tak mówiąc kolokwialnie, zawsze gdzieś się przysporzy na to, że ten performance, czy gdzieś tam te czucie do tego sportu jest troszeczkę nam bliższe. Ale na początku muszę przyznać, że była to siłownia, a była to siłownia z racji tego, że ja też zawsze taki troszeczkę byłem większy od tych swoich rówieśników, już od najmłodszych lat czułem takie, można powiedzieć, spojrzenie na siebie. Zawsze każdy pytał, jak to jest, że ja tak wyglądam już w tym młodym wieku. Zawsze się po prostu różniłem, ale no była to siłownia, ale gdzieś tam też jakby pojawił się czas na to, pojawiła się taka refleksja, żeby może, nie mówię, żeby rzucać tą siłownię, ale żeby dołożyć troszeczkę takiej, można powiedzieć, bardziej, postawić bardziej na taką sprawność i gdzieś tam po prostu, no, ja zawsze miałem takie, zawsze interesowałem się ogólnie sportami walki, nawet jak nie trenowałem, to gdzieś tam zawsze interesowałem się tymi sportami walki, no, ale z racji tego, że u nas, no, w miasta, jakiego ja aktualnie pochodzę, Ostrzeszów, no to tych treningów za wiele tak naprawdę nie było. Myślę, że tych sekcji tak na dzień dzisiejszy też nie było takiej możliwości rozwoju. Co było, to zawsze gdzieś siłka, gdzieś piłka nożna, koszykówka, siatkówka, no ale nikt raczej gdzieś tutaj sportu walki za szybko nie uprawiał, bo też nie było do tego, jakby można powiedzieć, warunków. Ale myślę, że co by...
0: Cały czas wspominasz o tych swoich początkach.
4: Początkach.
0: Tak było, że ten sport tak dużą rolę w twoim życiu zaczął.
4: No zaczął upewnić tą rolę w moim życiu, może nie inaczej. No ja
0: A pamiętasz jakiś taki przełomowy moment, kiedy nagle z tej właśnie siłowni stwierdziłeś, że pójdziesz w ten kickboxing?
4: Wydaje mi się, że to się działo tak troszeczkę stopniowo, bo to nie jest tak, że ja od razu rzuciłem siłownię i już sporty walki, tylko dołożyłem po prostu te sporty walki. Zacząłem uczęszczać tak naprawdę na pierwsze treningi tutaj do Radosława Radomskiego, mojego aktualnego trenera, który prowadził tą sekcję w Ostrzeszowie. Tylko no tych sekcji nie było za wiele, też tak na początku to człowiek też nie wiedział, czy iść, czy nie iść, też tak za dużo osób z mojego środowiska nie chodziło, nie uprawiało sporty walki, raczej inne rzeczy robiliśmy, woliliśmy się spotkać, pograć w piłkę, pobiegać i tak dalej, tak to się mniej więcej kończyło, czy tam pójść razem na tą siłownię, więc to się działo tak stopniowo, bardzo stopniowo bym powiedział, troszeczkę tego, troszeczkę tamtego, ale z biegiem czasu przyszło mi się z tym mierzyć, że jednak ta siłownia z kickboxingiem no nie wchodzi w parę tak naprawdę, że żeby coś w tym kickboxingu osiągnąć, jakiś poziom zbudować sportowy, czy to też techniczny i gdzieś tam dalej mierzyć, żeby móc wyjść gdzieś tam walki ringowe toczyć, to jednak trzeba troszeczkę zmienić tą strukturę i gdzieś tam tego kickboxingu więcej wrzucić i ta siłownia gdzieś troszeczkę z biegiem czasu szła na bok. Później nie mówię, że jej nie było, była i jest dalej, ale ten trening na pewno jest troszeczkę inaczej ułożony, ta struktura treningu jest adekwatna do mojego sportu, który aktualnie teraz uprawiam, więc to jest takie dawno dopięte, ale tak pani powiedziała, no to się działo stopniowo, tak to od razu tego nie było, też te moje, muszę się troszeczkę przyznać, a to żadna ujma, że te moje pierwsze walki no też nie były za super, ale no, pewnie wywodziło się to z tego, że też no sparingów u nas to praktycznie nie było w tym Ostrzeszowie, można powiedzieć, no bo tam trenerzy też bali o bezpieczeństwo, tam też poziom nie był nie wiadomo jaki, no to też nie było jakiegoś parcia, żeby ciągle gdzieś tam sparować i nie wiadomo co robić, ale no z biegiem czasu już tak, jak już wiedziałem, z czym to się je i że trzeba dać troszeczkę więcej z siebie i rzeczywiście, żeby się rozwijać, żeby robić fajne walki, no to trzeba troszeczkę z tej siłowni zrezygnować, na pewno te treningi troszeczkę inaczej ułożyć, no i generalnie już tak poleciałem bardziej w te sporty walki, zacząłem częściej do Ostrowa dojeżdżać, tam do Radosława Radomskiego, gdzieś tam po drodze się prawo jazdy też oczywiście zrobiło, no to człowiek się cieszył, bo to od razu zaczął zasuwać, już tych treningów było więcej, no i gdzieś tam się tworzył taki Kevin, zawodnik jak ja, można powiedzieć.
1: Widzimy jedną stronę medalu, mianowicie te wszystkie osiągnięcia, którymi możesz się pochwalić, te tytuły, które przywozisz, medale, które zdobywasz, a jak wygląda to z drugiej strony? Ile musisz poświęcić i co poświęcasz na to, żeby to wszystko tak naprawdę w twoim życiu się zadziało? Jak wygląda twoja codzienność, twoje treningi, twoja dieta? Czy ten sport jest faktycznie po prostu taką główną częścią twojego życia?
4: No generalnie patrząc troszeczkę czasu wstecz, a teraz, to można powiedzieć twardo, że no jest to duża część mojego życia. Tak naprawdę jest to większość mojego życia, bo też no nie ma co ukrywać, jestem, można powiedzieć, już któryś rok trenerem, więc też tych treningów i grupowych i personalnych troszeczkę prowadzę. Też sam trenuję, staram się zawsze gdzieś dołączyć na tyle, żeby móc ten trening jakby dla siebie też zrobić, czy to trening siłowy, czy to trening grupowy, który gdzieś tam trener poprowadzi w Ostrowie, czy tutaj gdzieś jak do nas przyjdzie na grupę. No mimo wszystko jest to ukierunkowane wszystko ku temu, żeby te sporty walki w moim życiu się jakby, można powiedzieć, przepraszam, nie pojawiały, no ale one są, no i wszystko gdzieś jest ułożone ku temu i bym powiedział, no jak wygląda mój taki, kurde, dzień.
1: Czy dyscyplina to dobre słowo?
4: Czy dyscyplina...
1: To dobre słowo, które może określić to, jak twoje życie wygląda.
4: Na pewno jest tym troszeczkę dyscypliny, no bo nie jest to wszystko łatwe, bo żeby dalej się rozwijać i jakiś poziom wykazywać, czy to na walkach zawodowych, czy amatorskich, czy jakkolwiek, no to trzeba jednak poświęcić troszeczkę się temu, trzeba trenować, trzeba gdzieś tam sobie niektórych rzeczy ujmować, na pewno gdzieś tam nie imprezować, nie chodzić gdzieś tam, nie spędzać czasu, nie marnować na to, żeby później chodzić gdzieś, można powiedzieć, niewyspanym, bo wiadomo, sen to wpływa bardzo fajnie na nasz performance w ciągu każdego dnia, więc myślę, że przez to, że jestem trenerem, przez to, że jestem takim czynnym zawodnikiem sportu walki, można powiedzieć, no to no jakaś ta dyscyplina jest, wszystko musi być podporządkowane tak naprawdę pod moje treningi, które prowadzę, pod to, żeby ja ten trening zrobił, pod to też, żeby nieraz po prostu, w sensie nieraz, no dość często gdzieś tam staram się angażować w jakiekolwiek wyjazdy naszych podopiecznych, czy to zabieramy ich gdzieś tutaj na jakiekolwiek lokalne zawody, więc no wszystko ku temu jest idzie, żeby jednak, no jest to, można powiedzieć, że jest to rzecz na moim miejscu, jest to rzecz najważniejsza w moim życiu, no odgrywa kluczową rolę, gdyż dzięki temu no jestem tu, gdzie jestem tym, kim jestem, mam się tak, jak mam, a mam się coraz lepiej, myślę, że z każdym dniem, z każdym, nie wiem, tygodniem, miesiącem, rokiem jestem coraz lepszą wersją siebie, czy to prywatnie, czy to sportowo, więc myślę, że ten kickboxing tak naprawdę w moim życiu no odegrał i odgrywa jedną z takich największych ról. No dzięki, gdyby nie on, to nie byłoby mnie tutaj, więc powiem pani szczerze, że sport, czy to jakikolwiek sport, ale w dużej mierze kickboxing ja widzę po swoich po prostu ludziach, po swoich, tak można powiedzieć, osobach, czy tam zawodnikach, czy po swoich podopiecznych, jak ten sport rzeczywiście wpływa na życie, jak potrafi gdzieś tam nas ukierunkować, dodać troszeczkę innych wartości i rzeczywiście dzięki temu no, stajemy się takimi, można powiedzieć, no taką lepszą wersją siebie.
1: Jesteś z siebie dumny?
4: Jestem dumny, ale wiadomo, że też jeszcze troszeczkę życia, czasu i gdzieś tego wszystkiego przede mną, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jestem dumny z siebie i to, co robię, na pewno ma fajne przesłanie, na pewno niosę za tym wszystkim, niosą się fajne wartości. Nie ma tutaj, można powiedzieć, żadnego, że fałszu, ale na przykład na pewno to, co robię, jest takie zgodne z moimi wartościami, którymi ja się kieruję, jest to szczere przede wszystkim i myślę, że też no jestem dumny, chciałbym być na pewno dumny, ale też potrafię być dla siebie krytyczny, bo nie chcę być taki, że inaczej. Nie lubię robić z siebie nie wiadomo kogo, na pewno nie tego, kim nie jestem.
0: Bardzo często wspominasz o wartościach. A jakimi wartościami kieruje się Kevin Jan Prymas?
4: Jakimi wartościami się kieruje? Przede wszystkim taką szczerością, dobrocią, lojalnością do tego, co robię, jak robię, żeby to wszystko było takie spójne, żeby rzeczywiście nie kłamać w tym wszystkim, nie? Żeby rzeczywiście nie patrzeć. Odnieśmy się może do mojej pracy, którą wykonuję. No ja jestem gościem, który rzeczywiście stara się czegoś nauczyć, lubi czegoś nauczyć, kocha nauczać i rzeczywiście widzę, że ten progres, tak po polskiemu mówiąc, jest bardzo, bardzo, bardzo taki przejrzysty, widać go gołym okiem, że to, co ja robię, to na pewno jest na fajnej drodze, że jest to na fajnym poziomie, bym powiedział na bardzo wysokim poziomie i że to w jakiś sposób działa, w jakiś sposób nauczam, w jakiś sposób staram się te wartości swoim podopiecznym, że to osobom trenującym przekierować, to na pewno bym powiedział, że lojalność, taki szacunek do drugiej osoby, gdzieś tam troszeczkę można powiedzieć wyrozumiałość. Ja to generalnie czasem myślę, że też staję w roli takiego troszeczkę mentora, takiego trochę psychologa, bo u mnie też na tych treningach jest, można powiedzieć, bardzo merytoryczny, do każdej osoby podchodzę inaczej, czy też jakby do życia. Także myślę, że to, co powiedziałem, trzeba być po prostu takim, bardzo, można powiedzieć, wiarygodnym.
0: Ile walk masz na koncie? Zawodowych?
4: Zawodowych, szczerze, więcej walk mam amatorskich, tak naprawdę więcej walk mam amatorskich, półzawodowych.
0: To sumujmy.
4: A sumujmy, szczerze, nie chcę przeszczelić, ale myślę, że około, 40-50 walk gdzieś łącznie będzie, jakby się to wszystko pozbierało.
0: Pamiętasz pierwszą walkę, którą stoczyłeś?
4: Może być amatorska i moja pierwsza walka, powiem szczerze, że nie była fajna.
0: Dlaczego?
4: Nie była fajna, była to walka w formule bokserskiej z już bardzo doświadczonym przeciwnikiem, tam nie będę się tłumaczył, ale to mówię, jak wcześniej wspomniałem tutaj, jak na początku naszej rozmowy, to ja jechałem na pierwsze swoje zawody, jechałem bez jakiegokolwiek doświadczenia sparingowego, tak po prostu sobie, więc nie była to super walka, była to walka, skończyła tam się bodajże chyba w trzeciej, albo doszła do końca, nie pamiętam już, ale była to walka bokserska na jakichś gdzieś tam, można powiedzieć, lokalnych zawodach, także nie była to fajna walka, ale była na pewno walka na tyle taka, że zostawiłem serce w tym ringu, walczyłem do końca, ale z przebiegu całej walki to ja na pewno nie byłem z siebie zadowolony, ale gdzieś myślę, że później to się na tyle odbiło w moim, można powiedzieć, życiu, czy gdzieś tam drodze sportowej, że ja jednak, tak wspominałem, ja jestem taki, że co by nie było na mojej drodze, by nie stanęło, to ja raczej walczę do końca, choćby nie wychodziło i było ciężko, to na początku mojej drogi, można powiedzieć, sportowej nie było łatwo, z racji też tego, że od razu jakby zacząłem swoją drogę sportową w klasie zawodników, można powiedzieć już w klasie seniorskiej, więc nie było mi dane przejść przez kadetów, przez juniorów, starszych, młodszych, tylko od razu.
0: Dlaczego tak?
4: Bo ja zacząłem trenować, jak miałem około 19-20 lat.
0: Czyli stosunkowo późno.
4: Stosunkowo późno, jak do tej pory, a myślę, że gdzieś te czasy troszeczkę, można powiedzieć, nadgoniłem, wyprzedziłem, bo aktualnie jestem na fajnej, można powiedzieć, drodze i na fajnym etapie, gdzieś na fajnym poziomie tego wszystkiego, jeśli chodzi o sport, o moją osobę, także wyprzedziłem troszeczkę te czasy, myślę, że nadgoniłem na tyle, ile mogłem nadgonić i dalej to robię. Także tyle, więc ta pierwsza walka nie była fajna, druga walka już była troszeczkę lepsza. Pamiętam, w Poznaniu to była moja druga walka, i ona akurat skończyła się przed czasem, tam trzy liczenia udało, zrobiłem po prostu, doszło do trzech liczeń mojego przeciwnika, więc ta walka troszeczkę mnie podniosła na duchu. Później były walki troszkę gorsze, troszkę lepsze, ale myślę, że ten poziom z roku na rok coraz rósł, i mamy teraz jak mamy, także nie ma co narzekać, tylko walczyć, trenować, jeszcze rozwijać się.
0: A jeżeli chodzi o twoje sportowe osiągnięcia, to coś, z czego na ten moment jesteś najbardziej dumny? Co mógłbyś? Nie musi być to jedna rzecz. Co mógłbyś wymienić?
4: Na pewno też inaczej. Może na pewno co do tej pory, można powiedzieć, może nie w kontekście już walk, chociaż na pewno to też mnie cieszy, bo rzeczywiście czuję, że rozpędzam się z roku na rok. Jestem na pewno coraz bardziej świadomym, coraz lepszym, coraz mocniejszym tym zawodnikiem, coraz bardziej chcący oczywiście też walczyć. Lubię rywalizować, lubię walczyć. Wcale już mnie to tak nie przeraża, jak kiedyś próbuję rzeczywiście i lubię się w tym odejdować i co najlepsze odnajduję. Ale czym, z czego mogę tak się jeszcze cieszyć, z czego mogę być dumny, to rzeczywiście z tego, co mam, z tego, kim jestem i rzeczywiście jaką rolę odgrywam ważną tutaj w naszym, można powiedzieć, klubie, którym się znajduję w Ostrowie Wielkopolskim, bo jak już wspomniałem wcześniej, mam swoje studio. Bardzo fajne studio, bardzo ukierunkowane ku temu, żeby można tam rzeczywiście przeprowadzać fajne treningi sportu walki. Jest troszeczkę tych podopiecznych, można powiedzieć, zawodników, nawet już fajnej rangi, że tak powiem, bo mamy tam kilku lokalnych, można powiedzieć, chłopaków, którzy gdzieś tam czynnie startują, czy to jest Tomek Przybylski przecież, czy to jest Mateusz Maciaczyk, czy to jest Eryk Maciaczyk, no to są chłopaki, o których mogę wspomnieć, no bo rzeczywiście gdzieś tam starają się dołożyć cegiełkę do naszej sekcji tutaj kickboxingu. Dobra, ale z czego mogę być dumny jeszcze można w kontekście sportu walki? Czym bym się chciał z wami podzielić? No to na pewno tym, że jak już gadamy o tym całym sporcie, no generalnie tutaj po to tutaj przyjechałem, żebyśmy o tym porozmawiali, no to też musimy zahaczyć troszkę o aspekt prywatny życia, a jest to na pewno coś, co idzie ku sportu, czyli moje studio, no bo wiadomo, jak wiemy, na co dzień też zajmuję się tym studiem swoim, mam swoje studio, mam swoją sekcję kickboxingu w Ostrzeszowie, mam, można powiedzieć, gdzieś tych treningów można trafić pod moje skrzydła, tak, zajmuję się treningami, jestem również trenerem sportu walki, z czego bardzo jestem też zadowolony, jestem bardzo z tego na pewno dumny, z racji tego, że no rzeczywiście nasz poziom, jaki reprezentujemy, czy to w Ostrowie Wielkopolskim, czy tutaj u mnie w Ostrzeszowie, no jest to fajne, na pewno jest to bardzo wysoki poziom, gdzieś ta metodyka naszego nauczania z trenerem Radomskim na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć i to żadna ujma, raczej nie tyle, że ujma, tylko żadna przesada, jakbym powiedział, że nasz klub jest jednym z najlepszych klubów w Polsce, bo przecież mamy bardzo dużo osiągnięć, rangi mistrza Polski, gdzieś tam można powiedzieć też rangi zawodów, raczej rangi takich jak rzeczy jak zawody międzynarodowe, czy gdzieś jakiś Puchar Świata.
1: A woli wstawać w roli ucznia czy nauczyciela? Wystajesz w jednej i w drugiej roli?
4: W obu rolach jest mi dobrze. Lubię stać w roli nauczyciela, bo lubię rzeczywiście nauczać, przekazywać to, co potrafię, to, co się gdzieś tam uczę, to jak gdzieś tam swoje wartości, swoje spostrzeżenia, ale w roli ucznia jak najbardziej też jest mi dobrze.
1: A kto jest twoim największym idolem?
4: Nie wiem, czy ja mam idoli. Generalnie, no, jakiś tam na pewno idoli mam, raczej nie będę wymieniał ich imion i nazwisk, ale no są inaczej. Są ludzie w życiu, którymi się kieruję, którymi się inspiruję. Ja w sumie jedną mogę powiedzieć, że na pewno jest to osoba, która ma na imię i zwie się Jacek Walkiewicz. Nie wiem, czy pani redaktor zna, ale piękny mówca, naprawdę fajny mówca wysokiej klasy, mówca gościu, który rzeczywiście, no, TEDx to jak ktoś nie słuchał TEDxu Jacka Walkiewicza, to naprawdę warto to zrobić i gdzieś tam popatrzeć, spojrzeć na historię tego pana i gdzieś tam może dalej się zagłębić, posłuchać jakiś podcast, bo fajnie mówi o tej prozie życia, więc jest to na pewno jeden, tak naprawdę może być z wielu moich takich gości, którzy mnie gdzieś tam inspirują, bo tych idoli trochę mam, ale też bez przesady, żeby gdzieś tam, ja jestem taki, że nie chcę kogoś naśladować, bardziej kieruję się tym, żeby móc czegoś się nauczyć od jakiejkolwiek osoby, którą gdzieś tam może będzie się w cudzysłowie zachwycam i gdzieś tam, która gdzieś ma wpływ na moje życie, ale raczej staram się dołożyć coś z tych osób do moich wartości i gdzieś tam jakby kreować swój własny taki, można powiedzieć, tok życia.
1: Na sam koniec, czego ci życzyć?
4: Kurde, czego mi życzyć? No to dużo zdrowia, na pewno. Wytrwałości w tym, co robię, bo nie jest to łatwe. Trening czy tam praca z osobą, z żywym, można powiedzieć, towarem nie jest łatwa. Aczkolwiek, no ja, tak wspominałem wcześniej, no nie mam na co narzekać, bo rzeczywiście, no mam fajne te studio, fajnie mi się to wszystko układa, fajnie mi się prowadzi, mam bardzo fajnych podopiecznych, bardzo takich, no super, na fajnym poziomie, gdzie ja też staram się jakby te korelacje budować w klubie, że między nimi jest fajna atmosfera, każdy się szanuje, każdy się lubi, gdzieś mam przypadki takie, które tak naprawdę przyszłyby tylko do mnie na trening, a po miesiącu, półtora wspólnie razem gdzieś mogę te osoby łączyć, jakby zestawić na ten wspólny trening, czyli te korelacje są naprawdę bardzo budujące, czuję, że te osoby, które do mnie uczyszczają, naprawdę nabierają wiatr w żagle, tak, że rzeczywiście zaczyna im się troszeczkę lepiej układać nawet i w prywatnym życiu, czy to gdzieś tam, można powiedzieć, w kontekście czysto sportowym, więc no życzyć mi wytrwałości, żeby dalej funkcjonowało to tak, jak funkcjonuje, żeby tych ludzi było coraz więcej, żeby udało mi się budować jeszcze większą taką rzeszę ludzi, fajnych ludzi, żeby żeby gdzieś to, co robię, na pewno gdzieś ujrzało jeszcze bardziej takie, może być światło dzienne, bo uważam, że to, co robię, to robię rzeczywiście z pasji, serducha, dlatego też myślę i jestem przekonany ku temu i widzę ten feedback i widzę to wszystko jakby od ludzi, że to, co robię, to ma sens i nie muszę gdzieś tam się okłamywać i gdzieś tam walczyć, czy to, co robię, jest dobrze, że ja robię, bo wiem, że to, co robię, to rzeczywiście robię dobrze, robię sensem, robię kawał roboty i czuję, że moja praca wpływa na życie tych wszystkich ludzi wokół mnie, którzy gdzieś tam się pojawiają na sali, czy to nawet i gdzieś poza salą. Chciałem tak jeszcze dodać, bo pani pytała mi właśnie wcześniej, z czego jestem dumny. No to właśnie z tego, w jakiej pozycji się znajduję, to, co robię, jak robię, że rzeczywiście jestem bardzo rzetelny w tym, co przekazuję, czego nauczam i że no czuję, że czuję naprawdę taką, czuję to od ludzi, tą aurę, tą energię, że rzeczywiście to, jak robię, co robię, po co robię, to ma wielki sens i bardzo wiele wnosi do życia tych wszystkich ludzi. I co, no to mogę być jeszcze dumny, mógłbym jeszcze tak powiedzieć, troszeczkę cofnąć, bo tak naprawdę w kontekście gdzieś tam zdobycia medali, czy gdzieś tam w kontekście walczenia na jakichkolwiek innych zawodach, czy gdzieś w kontekście tego, gdzie ja rzeczywiście jeżdżę sam z tymi podopiecznymi i nieraz już gardło zdzierałem i nieraz jechaliśmy, pakowaliśmy się w busa i jechaliśmy gdzieś po prostu na wszelakiego rodzaju zawody, czy to gdzieś jakieś ligi sparingowe i tak dalej, więc też mógłbym się pochwalić tym, że rzeczywiście no, w tym Ostrzeszowie staram się na tyle mocno ingerować w to wszystko, żeby ten sport, żeby to, co robimy, miało prawo bytu, żeby też osoby, które są z Ostrzeszowa, rzeczywiście też mogły walczyć, a jest tam kilka osób, które rzeczywiście gdzieś chodzą, uczęszczają jakiś czas do tego klubu i gdzieś wspólnie tworzymy tą historię, bo tak jak wcześniej wspomniałem, no jest jeszcze Tomek Przybylski, tak, jest Eryk Maciaczyk, jest Mateusz Maciaczyk, jest tam troszeczkę tych osób, które rzeczywiście starają się również dołożyć cegiełko do tego klubu, gdzieś tam też reprezentują jak najbardziej nasze miasto tutaj, jakim jest Ostrzeszów, też mógłbym się pochwalić, bo to żadna ujma tak naprawdę, bo uważam, że również jak od samego początku, można powiedzieć, drogi gdzieś tam Eryka Maciaczyka w tych sportach walki, to mogę śmiało przyznać, że jestem, bo rzeczywiście fajny chłopak, gdzieś tam też rozwijający się już coraz bardziej, to chciałbym po prostu tak kolokwialnie mówiąc, w skrócie, gdzieś tam udało się dołożyć cegiełkę, że też zdobył mistrza Polski.
3: I na koniec magazynu zabieram Was na jesienny spacer i zbieranie kasztanów, tych sporo jeszcze w parkach i lasach. Co ważne, tych kasztanów z parków nie jemy, ostrzegają leśnicy.
5: Szanowni Państwo, dzisiaj opowiem Wam co nieco o kasztanach. Tych, które spadają z kasztanowca i które zbieramy, by nosić je jesienią w kieszeni, i tych, które zbieramy z kasztana jadalnego i pieczemy w piekarnikach. Jesień to taka niezwykła pora roku, pełna kolorów, zapachów, niesamowitej atmosfery. Gdy dni stają się coraz krótsze, a poranki chłodniejsze, przyroda zaczyna swoje wielkie malowanie. Liście zmieniają barwy na złote, pomarańczowe i czerwone, a parki, alejki i lasy zamieniają się w prawdziwe obrazy natury. To też czas, kiedy pod nogami zaczynają szeleścić liście i pojawiają się kasztany. Kasztan to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli jesieni. Dzieci uwielbiają je zbierać, a dorośli często wspominają z rozrzewnieniem, jakie ludziki i zwierzęta budowali z kasztanów, gdy byli małymi dziećmi. Ale czy wiecie, że te kasztany, które znajdujemy w parkach, czyli owoce kasztanowca pospolitego, nie nadają się do jedzenia? Mimo że wyglądają pięknie i kusząco błyszczą w słońcu, są niejadalne dla ludzi, a nawet mogą być lekko trujące. Dawniej wierzono, iż noszenie takiego kasztana w kieszeni przynosi szczęście i zdrowie, a nade wszystko pomyślność. Miał on pochłaniać złe energie, chronić przed przeziębieniami. Niektórzy do dziś trzymają kasztany w torebkach, samochodach, a ja każdej jesieni uwielbiam mieć kasztana w każdej z bluz, kurtek, płaszczy. Tak po prostu wkładam rękę i chwytam tego kasztana. Przyglądam mu się, bo on przepięknie błyszczy w słońcu. Kasztany jadalne to zupełnie inny gatunek. Rośnie głównie w cieplejszym klimacie, ale w Polsce też go spotykamy. Z jego owoców robi się słynne pieczone kasztany, które jesienią można kupić na ulicach wielu europejskich miast. Pachną obłędnie i mają słodkawy, delikatny smak. Coś pomiędzy orzechem a ziemniakiem. Czyli już dziś potrafię rozróżnić kasztana jadalnego od kasztanowca zwyczajnego. Jesień z kasztanami to więc nie tylko piękny widok w parku czy w lesie, ale też kawałek naszej tradycji i nostalgii. To taki niezwykły symbol. Więc jeśli wybierzecie się na spacer, to zbierajcie kilka kasztanów. Może wrzućcie do torebki, może podrzućcie swojej drugiej połowie na szczęście do kieszeni.
3: A o tym wszystkim opowiedziała nam znana już Wam z Antenieckiej Ostrzeszów leśniczka Joanna Oleszyńska-Niżniowska. I to wszystko w dzisiejszym magazynie. Jak zawsze newsy na antenie i na sk.pl.
2: SK Ostrzeszów. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
6: 23 wybiła właśnie teraz, to jest Rap 20, a motyw uczyło to ja. Na sk.pl możecie głosować na swoje 20 ulubionych numerów i my je wszystkie gramy. Dzisiaj zagramy numerów 21, bo pojawiła się nowa propozycja i pojawił się tutaj też gość, Szaran, siemanko.
7: Siemano, witam serdecznie wszystkich.
6: Pięknie się przywitałeś, energia się zgadza o 23, czy o tej porze to już sypiasz?
7: Zgadza się i to bez żadnego energetyka, był taki plan, a jednak nie wypiłem nic, promujemy zdrowy tryb życia, tak?
6: Oczywiście, że tak. Właśnie o tym rozmawialiśmy, więc doskonale, że zdrowy tryb życia.
7: Tylko ale woda.
6: Tylko woda, oczywiście. Nawet tutaj postawiłem jakby co. Moje pierwsze pytanie będzie nawiązaniem do utworu, który się właśnie ukazał, no bo na pewno o nim też pogadamy. No to to wszystko, co dzieje się dzisiaj, to taki młody Szaran odebrałby jako błat w symulacji?
7: Odebrałby jako błat, no. Odebrałby jako błat, tak. Czyli follow-upujemy tutaj moją piosenkę, tak nową wers, który też wywołał emocje. Tak, odebrałby jako błat i myślę, że Szaran nawet nie młody, tylko Szaran jeszcze sprzed pół roku, myślę, że by się nie spodziewał. Wiesz, co chodzi? Mm-hmm. No, w sensie teraz już się spodziewam. Teraz już wiem, że za rok będzie jeszcze 3 razy lepiej. Ale pół roku temu bym tak nie pomyślał jeszcze.
6: Rozumiem, a to bardzo ciekawe. O tym na pewno pogadamy. W ogóle o błędach w symulacji, ale też o planach i o Michale Wiśniewskim. O tym wszystkim pogadamy. To jest Rap 20, gramy miejsce 20 i wracamy zaraz. Szaran gościem Rap 20.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
6: Będziemy mieli też coś dla słuchaczy, więc warto słuchać.
2: 20.

jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Poradzę wularem, muszę w końcu podbić świat, ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: Rap 20 w Radiu SK 19.

zgrabne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiedziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Hello, Sokół, Clear Mind i Enklawa, pokważymy to miejsce 18, rap 20, SKPL, tam głosujecie na swoje ulubione numery, 10 minut już prawie po 23, Szaran cały czas jest moim gościem. No i właśnie, kiedy ostatnim razem tutaj byłeś, no to było, jeżeli dobrze liczę, trochę ponad 2 lata temu. To był jeden z twoich pierwszych wywiadów też, jeżeli dobrze pamiętam, graliśmy wtedy w piłkarzyki i to, no właśnie... Dużo się zmieniło w te 2 lata, co? Jakby tak spojrzeć.
1: Dużo, oprócz tego, że od tego czasu ani raz nie przegrałem w piłkarzyki.
0: A grałeś?
1: Nie grałem. To był ostatni raz.
0: Czyli masz 100% skuteczności w takim
1: tak
0: razie.
1: Jest, tak jest.
0: No a po tych 2 latach wiesz, czym jest umiar?
1: Nie bardzo chyba.
0: Okay.
1: Niestety nie bardzo. Oprócz tego, że to jest mój zajebisty singiel, to nic nie wiem.
0: Nawiązałem właśnie oczywiście do twojego poprzedniego singla zapowiadającego twój krążek, który się zbliża. No ale no właśnie, przygotowujesz się do kolejnej premiery, do solowej trasy. No to całkiem miłe miejsce, być w tym miejscu, co?
1: Miłe i na pewno jest to nowe miejsce, bo po poprzedniej płycie, o której wspominałeś, że 2 lata temu rozmawialiśmy, tej trasy nie było, tam był koncert jeden, potem drugi, ale to był taki nieplanowany trochę, a to jest planowane, trasa ruszyła, bilety są w sprzedaży i zagramy to, wydamy płytę niedługo już bardzo, w tym roku, cały czas to deklaruję i tak to się skończy. I tyle, no, na pewno jest to bardziej zaplanowane, wszystko bardziej dopracowany projekt i wiem na pewno bardziej, o co mi chodzi, nie? Niż wtedy wiedziałem, więc no, jest inaczej.
0: W poście na Instagramie jakieś 2 miesiące temu napisałeś coś takiego, że ty też czekasz na płytę, ty też czekasz na koncerty, ale na razie siedzisz i knujesz i to mi się bardzo spodobało. To dużo knujesz, dużo działasz tam po drodze w te 2 miesiące ostatnie?
1: Dużo, no, dużo i dużo się rodzi. Ja też w ogóle, tak powiem tutaj w skrócie, ja się przeprowadziłem w tym roku do Warszawy. Po prostu chciałem zmienić otoczenie i chciałem knuć trochę w innym laboratorium. I usiadłem po prostu tutaj w takiej starej kamienicy, zamieszkałem na Woli i robię tutaj płytę i no ta płyta będzie zupełnie inna, ma zupełnie inny klimat, wszystko jest inne i dlatego też tak na to czekam, bo wiem o tym, że trochę jakby dam słuchaczom inną muzykę niż do tej pory. Myślę, że to słychać, a na pewno będzie to słychać już w kontekście tego projektu. Jestem bardzo ciekawy odbioru, nie?
0: No na pewno, ja też jestem ciekawy. Zresztą patrząc na utwory do tej pory, które się ukazały, no to one robią wrażenie, tym bardziej, że są no, mocno zaskakujące miejscami. O tym pogadamy zaraz więcej, ale tak jeszcze nawiązując szybko do tej przeprowadzki. No jednak jako człowiek, który mocno o Krakowie rapuje, często się do tego przyznaje i sercem pewnie w Krakowie jest, no to nie zaskoczyła cię ta zmiana, albo jakoś nie zrobiła na tobie dużej zmiany, albo nie miała na ciebie wpływu? Jak to odbierasz?
1: Właśnie zaskoczyła
0: czasie?
1: I zrobiła bardzo duży, dlatego to zrobiłem, nie? Bo jakby po prostu, jakby Kraków to jest moje miasto, kocham Kraków, ale prawdopodobnie wiem o nim wszystko, a to czego nie wiem, to mam nadzieję, że się dowiem, jak tam wrócę z tej Warszawy. A teraz chciałem tutaj, bo po prostu chciałem właśnie wyjść z takiej strefy komfortu i zobaczyć, jak to będzie. Wydaje mi się, że to zadziałało na plus i to był ten motor napędowy do tej płyty.
0: No dobrze, no to i o tej płycie, i o tym motorze napędowym zaraz pogadamy więcej. Ale miejsce 17 to tym razem Kubi, producent i wszystko na potem. No i goście.

0: Niedawno był gościem Rap 20 AG i Goja z Max Wolf. A w studiu Rap 20 cały czas jest Szaran, który właśnie się dowiedział, że kiedyś rapowałem. Ale nie o tym, ale nie o tym rozmawiamy.
1: Dzisiaj ja prowadzę wywiad z tobą. Z tej strony Szaran.
0: Szaran, czyli nowy wokalista Ich Troje.
1: Tak jest.
0: Można tak przy okazji powiedzieć, no ale tak serio. No właśnie, bo czy numer z Michałem Wiśniewskim kiedykolwiek był na twojej bucket liście? Bo zakładam, że to jest taka rzecz, no której sobie nie można za bardzo wyobrazić. Tym bardziej, patrząc na to, jaka to jest postać. Mój kuzyn zasypiał tylko i wyłącznie przy płytach Ich Troje, tylko i wyłącznie przy głosie Michała Wiśniewskiego. No to jest potężna postać dla polskiej kultury w ogóle. No i nagle pojawia się Szaran, który nagrał z nim numer. To było w jakimś, nie wiem, słuchaj, na liście pomysłów?
1: Tak, to było już wymyślone 4 lata temu.
0: Okay. Nie, żartuję, myślałem, że naprawdę.
1: Nie, żartuję. Nie, no stary, jakby ja siedziałem, jest tutaj z nami jeszcze mój ziomal Hubert, którego nie widać, bo nie gada nic.
0: Pozdrawiam Huberta.
1: Na szczęście. Tak, ale tu jest. I jak z Hubertem właśnie siedzieliśmy w Krakowie z moimi chłopakami, to stary, z 4 lata temu oglądaliśmy film słynny z Michałem Wiśniewskim, tak, związany z Kiblem. Mm-hmm. No wtedy, jak to oglądałem, miałem 19 lat, to w życiu bym nie pomyślał. Teraz się perspektywa trochę zmieniła i taki numer powstał. Wymyśliłem ten numer sobie w maju bodajże i bardzo była krótka droga realizacji go, w sensie zadziwiająco krótka jak na kaliber osoby, z którą chciałem go zrobić. Bo tak jak powiedziałeś, że Michał Wiśniewski jest reprezentantem, to ja uważam, że jakby była taka reprezentacja Polski, ogólnie Polaków największych, to Michał Wiśniewski tam był, wiesz o co chodzi.
0: I
1: to
0: jest tam, no.
1: Tak, Polak po prostu z definicji, nie?
0: Tak.
1: Więc jakby mega się jaram tą kolaboracją i uważam ją za totalnie niespodziewaną, pewnie taka jest, dla większości i pewnie może być jedną z najlepszych w mojej karierze. Mm-hmm. Tak myślę.
0: Zaraz ją na pewno zagramy, ale tak jak już wspomniałeś o tym kultowym filmie, nie pomyślałeś, żeby z Michałem odtworzyć jeszcze raz ten...
1: Pomyślałem, ale właśnie wydawało mi się to zbyt oczywiste.
0: Okay.
1: A poza tym są takie rzeczy, których się nie rusza, wiesz co chodzi?
0: No tak, to jest taki klasyk, że może lepiej.
1: Tak,
0: ale widziałem komentarze tego utworu i zauważyłem, że sprostałeś oczekiwaniom zarówno swoich fanów, ale też fanów Michała Wiśniewskiego, co wydaje mi się wcale takie proste nie było, bo jednak jest to postać zajmująca się zupełnie czymś innym. Połączyłeś dwa światy, jak ci z tym?
1: Bardzo dobrze i największy komplement, jaki usłyszałem, w ogóle jaki przeczytałem w komentarzu, to jest, że to jest Michał z Ich Troje i super jakby, że udało się to osiągnąć, bo to było też dla mnie ważne, żeby jakby wyciągnąć z Michała Wiśniewskiego to, co jest według mnie w nim najlepsze. I tak mi się wydaje, tak się to skończyło i bardzo się cieszę, że ludziom też to siadło, nie?
0: Ale ty też przy okazji stałeś się taką jedną z niewielu osób, które potrafią rapować o emocjach, bo to nie jest popowy kawałek, to jest kawałek, w którym

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: To jest Rap 20, 20 minut, 29 minut po 23. To PZ i bez nas nie zaczną, to miejsce 14. Tym razem SKPL, tam możecie głosować na swoje ulubione kawałki. Tam można głosować też na numer Szarana, który jest gościem Rap 20. Gadamy na żywo. No właśnie, pogadaliśmy sobie o tym, że pięknie ta twoja historia się rozwinęła. Ona pięknie wygląda, patrząc na to, co działo się rok temu, co działo się 2 lata temu, 3 lata temu i tak dalej. I przed nami pewnie też piękne rzeczy. Nagrałeś też numer z Michałem Wiśniewskim, to jest kolejna mocna rzecz, no ale obok słów kły, umiar czy nie pozwolę, no to pojawia się inne pytanie i inne słowo nie będące wcale tytułem. Presja. Powiedz mi proszę, jak to jest z tą presją? To da się wyłączyć, czy no właśnie, jak to jest z tą presją?
1: Kiedyś myślałem, że się nie da. Teraz wydaje mi się, że się da. Mhm. Albo przynajmniej da się ją mocno zredukować. Mhm. I wystarczy po prostu uwierzyć w siebie i konsekwentnie robić to, co się czuje. I usłyszałem to parokrotnie już podczas robienia tej płyty. Mhm. Podczas jakby nawet montowania klipu ostatniego. Tam rozmawialiśmy w jakimś kontekście po prostu i padło takie zdanie, że najważniejsze jest robienie konsekwentnie tylko swojej stylówy i swojej estetyki. Mhm. I to pomyślałem sobie, że to jest właśnie to, co zdejmuje presję. Okay. Czyli da się zdjąć moim zdaniem presję, tylko trzeba uwierzyć w siebie, nie?
0: Ale to też jest właśnie chyba ten mental zwycięzcy. No bo raz na górze, tak nabijasz w kurzu, to chyba też o tym, że musisz też uwierzyć w to, że no jestem na tym poziomie, jestem dobry po prostu, co?
1: Tak, jakby w ogóle ta płyta jest właściwie o tym są te kły. Mhm. Wyszedł numer kły, wyszedł numer nie pozwolę i wyszedł numer kurz. I te trzy numery są właśnie w sumie są motywujące, nie? Mhm. Jakby są, nawet to nie pozwolę, które słuchaliście przed chwilą z Michałem Wiśniewskim, to jest tak naprawdę numer motywacyjny. No, mam nadzieję, że ktoś odnajduje w tym też inne emocje. Dla mnie personalnie to był numer motywacyjny, to był też jeden w ogóle z pierwszych numerów, które zacząłem robić na tę płytę i w momencie takim, w którym sobie obiecałem, że już nie pozwolę. To nie było nic wymuszone, po prostu wyszło to ze mnie, nie?
0: Okej. Okay. No ale wtedy przy okazji numeru kurz, ty zaskoczyłeś pół internetu tym swoim boom-bapowym brzmieniem, które tak nagle wjechało z buta, mnie zaskoczyło i od razu, gdybyśmy wtedy rozmawiali, to zapytałbym, czy to jest kierunek, w którym teraz pójdziesz, że teraz będziesz boom-bapowym szaranem, ale kolejne utwory pokazały, że to chyba nie do końca tak, jednak eksperymentujesz w różnych kierunkach, w różnych brzmieniach. No więc moje pytanie brzmi, w którą stronę idzie dzisiaj szaran? Czy to będzie boom-bapowy szaran, czy to będzie inny szaran, czy to będzie jaki będzie szaran?
1: Szaran będzie zaskakujący.
0: Na tej płycie szczególnie, wiesz.
1: Tak, będzie zaskakujący, będzie nie do przewidzenia. Mogę już powiedzieć to, że każdy numer na tej płycie jest inny. Mhm. Każdy, bo ja tak robię muzykę, zawsze tak robię muzykę i zawsze tak, mam nadzieję, będę robił muzykę. Nie wiem, czy to jest dobra droga, bo pewnie niektórzy lubią to, jeżeli ktoś ma przewidywalne brzmienie i zamyka się w jakichś swoich tam dźwiękach i w swojej stylistyce. Ja tej stylistyki szukam, będę szukał. Zrobiłem ten boom bap wtedy. Się śmieję, że po prostu przez to, że byłem na siłowni, mi się hada zapętlił. Ale nie, zrobiłem, po prostu miałem taką potrzebę, chciałem to zrobić i czułem, że fajnie taki będzie, fajny jest taki powrót do korzeni. Chciałem po prostu porapować, jakby bo z tego się wywodzę, ale taki numer na tej płycie się nie pojawi, albo nie pojawi się on w takiej aż formie, jak był to kurz. Okay. Pojawi się może troszkę w zmienionej, będzie tam dużo rapu, od razu uspokajam wszystkich słuchaczy, będzie dużo rapu, ale nie wiem, czy w takiej stylistyce jak kurz.
0: Okej. Jestem bardzo zaciekawiony, zaraz będę ciągnął cię jeszcze za język, tymczasem grajmy miejsce 13. 7.30 Hancho, Malik Montana i Mami, oni ostatnio byli gośćmi rap, no nie rap 20, już właśnie z Szaranem o tym gadaliśmy, nie rap 20, byli gośćmi Eski, gramy 13, głosujcie na nich.
2: Rap 20 w Radiu SK 13.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Wszystko się zgadza, 18 minut do północy. Jeszcze poniedziałek to cały czas Rap 20, za nami miejsce 11 to Sarius i Piękne Słowa SKPL. Tam możecie głosować. Po północy pojawi się tam też numer od Szarana, który to jest moim gościem. A teraz wymienię miasta. Trzy miasta. Warszawa, Poznań, Kraków. Tam pojawisz się ze swoimi koncertami. No miałeś już okazję oczywiście zasmakować koncertowania ze swoimi numerami, ze swoimi projektami, ale domyślam się, że to jest miłe uczucie mieć taką swoją trasę przy okazji swojej płyty, co?
3: No to jest moje dziecko, ta trasa. To moje dziecko. Zapraszam wszystkich do kupna tego dziecka.
2: Ale to brzmi trochę tak, jakby to było, to dziecko było jeszcze bardziej kochane niż płyta. To jest tak, że kochasz koncertowanie
3: i chcesz
2: tego?
3: Nie, to jest tak. To jest po prostu coś nowego, wiesz, okay. Co chodzi? To jest coś nowego, jakby to jest zupełnie inna miłość. No mam dwójkę dzieci. płyta wyjdzie już niedługo i długo o niej mówię. O trasie dopiero zacząłem mówić niedawno, więc dlatego się tak na nią cieszę. I sprzedajemy te bilety i bardzo się jaram. Zapraszam wszystkich serdecznie. Poznań, Warszawa, Kraków.
2: No właśnie, co pojawia się w głowie Szarana na myśl o tym, że ludzie przyjdą na twój koncert, solowy koncert, przy okazji twojej płyty? To nie jest tak, że przyjdą, bo przyszli na koncert kogoś innego i nagle pojawia się Szaran na scenie. To jest zupełnie inna historia.
3: Tak, bo ja już się nagrałem troszkę festiwali różnych, czy jakichś koncertów, czy gościnnie byłem na paru, tak, więc nie jest mi to obca rzecz, ale no faktycznie jeszcze raz miałem koncert w Krakowie, raz w Warszawie. Już więc troszkę tego doświadczyłem, solowe w sensie miałem wtedy. Ale teraz będzie to zupełnie coś innego i bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali jeszcze zanim ta płyta wyszła, tak? Bo może się okazać, że tam będą 16 instrumentali i to będą tylko 4 kawałki i ta płyta będzie kijowa i się okaże, że wtopiliście, ale tak nie będzie.
2: No, nawet jeżeli tak by się okazało, no to na pewno byłoby co wspominać. Chciałbym wspomnieć jedną rzecz, którą zauważyłem w opisie strony, na której można kupić bilety. Tam jest napisane, że na miejscu będzie można odebrać ekskluzywny mixtape z twoimi archiwalnymi numerami. To będą twoje wcześniej niepublikowane rzeczy, czy ja właśnie zlikowałem coś, co...
3: Nie zlikowałeś nic. Właśnie dobrze, że o tym powiedziałeś, bo jest tak napisane. Kto miał to zobaczyć, to zobaczył. Ja o tym jeszcze i tak będę szerzej mówił. Ogólnie kiedyś, jak miałem 19 lat, zaczynałem robić muzykę, to miał wyjść w czasach moich szkolnych. Chciałem sprzedawać w szkole swoje impulsy mixtape. To się nigdy nie wydarzyło. Potem nagrałem parę numerów i trafiłem do SBM-u. I wszystko, co się wydarzyło od początku robienia muzyki do trafienia do SBM-u, będzie wrzucone, spięte w jeden projekt impulsy mixtape. Jest to zrobione tylko i wyłącznie dla historii, tylko dla największych freaków i tylko dla zajawkowiczów. I prawdopodobnie jest to inwestycja, bo kiedyś sprzeda się to za grube pieniądze.
2: Nie, no szczególnie w momencie, w którym już Szaran stanie się worldwide i pójdzie w świat. Co ty na tak to, żeby jest. Tak się to wydarzyło. Ale mam taką propozycję. Rozdajmy może jakieś bilety. Co? Dostałem informację od twojego project managera, że możemy to zrobić. Mamy miasta Warszawa, Poznań, Kraków. Mamy podwójne wejściówki do oddania. No ja sugeruję, żebyście napisali do nas na Instagramie, do Radia SK z miastem, z informacją o tym, w którym mieście i dlaczego to wy powinniście zgarnąć te bilety. Chyba, że Szaran, ty masz jakieś tutaj dodatkowe propozycje, zdjęcia albo wiadomości.
3: Nie mam. Możecie napisać do Radia SK, który numer wam się najbardziej podobał z tych, co wyszły.
2: Z ostatnich. Dobra, to piszcie. Na Instagramie Radia SK mamy dla was podwójne wejściówki na koncerty z trasy Szarana. A my gramy miejsce 10. Vivi Simon i White 2115. To Hustler. My wracamy zaraz.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 10.

Wypłynąłem bladym świtem na spokojną taflę jeziora. Powiedział mi dziadek, przeżyj życie, tak byś nie żałował. Nie ma porad, są jedynie drogowskazy, więc jeżeli na mnie patrzy z góry uśmiech ma...

0: zobaczyłem świat. Zakochałem się w lobeliowych jeziorach.
1: Kumple Gips, Skiedałapał, Przyłuj, Filipek i Osaka. Więcej ich chyba już nie ma. Ballada, 5 minut do północy, to miejsce 8, rap 20. W studiu jest Szaran. Mam takie pytanie, czy wielu trzeba dysków twardych, żeby pomieścić nagrane prewki Szarana, wszelkie pomysły i tak dalej, czy ty jesteś jednak taką postacią, która jak już zaczyna, to kończy i jak już zaczyna, to kończy na płycie?
2: Czasami jest tak, że potrzebuję konserwatora.
1: Okej.
2: Okay. Czasami tak jest. Ogólnie ja mam tak, że potrzebuję chyba trochę czasu, żeby się oszukać z tymi prywkami. I tyle. I nie do końca wiem, o co pytałeś.
1: O to, czy jest tego dużo, czy potrzeba dużo dysków twardych, żeby je wszystkie pomieścić, czy masz tego dużo nagrane?
2: Mam bardzo dużo.
1: Wybieranie rzeczy na płytę, jak to wygląda? Czy to jest tak, że ten temat już sobie zamknąłeś i ty wiesz co, jak, kiedy i tak dalej, czy nie do końca? Czy jeszcze się może zmienić? Czy
2: myślę, jakby ci to odpowiedzieć precyzyjnie.
1: Okej. Okay. Ile możesz?
2: Ile mogę odpowiedzieć? Płyta, proces wybierania wygląda tak, że o wszystkim decyduję ja, ale słucham się wielu osób, które są mi bliskie, ale na końcu tak decyduje Szaron.
1: Okej. Szaron jest bossem
2: Szaron jest bossem, no bo na końcu to jest mój projekt i ja nie chcę nikogo potem obwiniać, czy mieć pretensje, wiesz co chodzi. No ja różne były sytuacje, różne, czasem podejmowałem decyzje, na przykład pod jakąś, może nie, że namową, ale ktoś mi coś zasugerował, potem nie do końca to zadziałało i potem masz taki żal, niepotrzebne to jest.
1: No tak, no jasne, że tak, natomiast tych numerów zakładam też, że trochę powstało i potem trochę boli, co, jak się wybiera i okazuje się, że no dobra, z tych 100 to tak tam 10 czy ileś się pojawia gdzieś dalej.
2: No tak. Ale teraz pytanie, czy naprawdę mam tyle numerów, czy tylko tak mówię, bo trzeba, wiesz. A tak naprawdę na płycie jest 14, ja zrobiłem 14, nigdy się tego nie dowiecie.
1: No. Dęk, no nigdy się tego nie dowiecie, chyba że wyjdzie ten mixtape ewentualnie, który odpowie na niektóre pytania. Ale słuchaj, widziałem twój Skoda Felicia Freestyle, ten z nawiązaniem do legendarnego wykonania DGE jadącego furą. Zresztą uważam, że to jest chyba największy klasyk polskiego rapu, czyli właśnie DGE rapujący w samochodzie. Moje pytanie brzmi, czy ty masz zajawę na takie starsze rzeczy i sobie je odkrywasz tak rok po roku, miesiąc po miesiącu, czy jak to wygląda, że sfollow-upowałeś DGE?
2: Mam zajawę, no sfollow-upowałem DGE, bo tamten freestyle jest po prostu ikonik, nie? To jest jakby, kurde, jeżeli ktoś tego nie zna, no to polecam to odpalić. Giovanni,
1: Dziadzia, tak jest.
2: No to jest po prostu, kurde, jak sobie weźmiesz tamte lata, w których to powstało, czyli to był chyba 2013 rok.
1: Tak.
2: Co to jest, nie? Co to jest? W sensie, kto miał taką aurę wtedy?
1: Tak.
2: On miał aurę, zanim wyznaliście słowo aura.
1: Tak było. Sprawdźcie, bo to jest dokładnie to. No ale właśnie, w tym freestylu przepraszasz za poprzedni rok i mówisz o tym, że zryła cię ta branża. To jest chyba powiązane z tym tematem presja, czy nie? Jak to jest?
2: No tak, no wtedy to właśnie, jak zapytałeś mnie, jak sobie radzić z presją, to wtedy pewnie bym ci na to tak dobrze nie odpowiedział. Tak było trochę, no po prostu, no, taka presja, oczekiwania, jakieś moje też, myślę, że nawet moje bardziej oczekiwania niż ludzi, bo ja od zawsze raczej w dupie miałem oczekiwania innych i stawiałem na swoje. Jeżeli one nie są spełnione, to wtedy się ryje, nie? A jeżeli nie spełniam czyjś, no to się nie ryje, no bo wiesz, ktoś nie siedzi ze mną 24/7 i nie zna tego procesu, więc... to wygląda.
1: Jeżeli za to waszymi oczekiwaniami jest bycie na którymś z koncertów Szarana w Warszawie, w Krakowie albo w Poznaniu, dobrze pamiętam, w Poznaniu, prawda? To piszcie na Instagramie Radia SK wiadomości, my będziemy je sprawdzali. No i
2: dobra, ja mogę jeszcze powiedzieć, że ten, kto teraz napisze do Radia SK elektromechanika, to dostaje od razu dwa bilety, nie? To jest pierwsze.
1: Tak. Elektromechanika.
2: Tak, elektromechanika, to jest to słowo.
1: Pozdrawiamy. Pięknie, gramy miejsce 7, co chodzi, Rolek i nienawidzę.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To Gipsy PZT i Karnawał w Radiu SK, 4 minuty po północy. Mamy już wtorek, oficjalnie miejsce 6. Rap 20 wjechało teraz na SK.pl. Można już też oficjalnie głosować na Szarana, bo na SK.pl pojawiło się nowe notowanie. Szaran w studiu, jeszcze cię nie wypuściłem. Rozmawiamy o tym, co wypuściłeś, o tym, co przed nami, a przed nami koncerty na początku przyszłego roku, ale przed nami też płyta. No właśnie, czy ja dobrze rozumiem, że do przyszłego roku nie będzie trzeba na nią czekać? Czy będzie trzeba na nią czekać?
1: Do przyszłego roku? No. Absolutnie. Na nią nie trzeba będzie nawet czekać, który dzień jest? 13 października. To na nią nie będzie trzeba czekać nawet 2 miesięcy.
0: O, ale fajnie to zrobiłeś. Nie będzie trzeba czekać nawet 2 miesięcy. Czyli masz już konkretną datę, ale nie powiesz mi konkretnej daty, czy powiesz mi konkretną?
1: Nie powiem, ale powiem ją bardzo niedługo.
0: No dobrze, czekamy w takim razie na to, ale powiedz mi proszę, czy w kontekście tego albumu ty planujesz jeszcze zaskakiwać tymi gościnkami i tak dalej, czy cała reszta rzeczy, które się już mają ukazać, to będzie Szaran, fit Szaran, fit Szaran, prot Szaran, ewentualnie?
1: Planuję zaskakiwać i powiem więcej. Planuję zaskakiwać i myślę, że to nie byłoby w moim stylu, gdybym się wypalił ze wszystkiego w piątek ostatni, tak jak wypuściłem numer z Michałem i to był koniec. No nie, tak nie będzie.
0: Okej, ale to też jakieś nieszablonowe postaci masz w głowie?
1: Mam w głowie i nawet już mam je na kawałku. Tak, no nieszablonowe, bo ja po prostu... Chyba to jest moje takie główne założenie, żeby zaskakiwać cały czas i myślę, że jak myślicie o raperach jakichś, to nie myślcie o nich. W sensie nie o to mi chodzi, że ich nie będzie, bo może będą, może nie, tego tutaj nie powiem, ale będą też tam osoby niezwiązane z rapem, ale takie, których byście nie wymyślili. Po prostu ja też się nie jaram tylko rapem i nie chcę robić tylko numerów, które są z raperami i są rapowe i zamykają się w rapie, bo ja dużo słucham innej muzyki, przed chwilą o tym rozmawialiśmy też między wyjściami i będą tam takie kolaboracje, będą tam takie numery i czekam na waszą otwartość i tyle. No
0: to czekamy na otwartość również wszystkiego innego, ja czekam na otwartość po prostu portali streamingowych, płyt i tak dalej, bo będę tego słuchał. Szaran, gościem Rap 20, dziękuję ci bardzo za to, że wpadłeś.
1: Dziękuję bardzo wszystkim, zapraszam jeszcze raz, teraz reklamę szybka, zapraszam na trasę, zapraszam do słuchania numeru z Michałem i zapraszam na płytę już za niedługo.
0: No już za niedługo, bardzo fajnie, mam nadzieję, że widzimy się za rok, czy za dwa, czy kiedy tylko będziesz chciał, żebyśmy pogadali przy kolejnych projektach i żeby to były same piękne historie, dobrze?
1: Dziękuję ci
0: Umówieni?
1: Bardzo,
0: Umówieni.
1: Bardzo miło.
0: No to doskonale, gramy miejsce piąte tymczasem.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

przekaz, no i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lec. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja, bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak czekać.

Francis Sobeli, One Day in Poland. 15 minut po północy, we wtorek już oficjalnie. Zanim zapowiem miejsce drugie rap 20, to powiem jeszcze o nowych propozycjach, na które możecie głosować na sk.pl. To m.in. Cyrk od Bambi i BDSA 2115, ale też kolega o którego, a więc Louis Villani, Kasse Bałagane, a do tego wspomniany już dzisiaj nieraz kawałek Nie Pozwolę, a więc Szaran i Michał Wiśniewski. Na te kawałki będzie można już głosować. Natomiast jeśli chodzi o inne numery, które nie znalazły się w tym tygodniu w notowaniu, to m.in. To Coś od Łajciora 2115 i O Co Chodzi Nic Nie Mija. Te dwa kawałki wypadły z notowania na sk.pl. Możecie głosować i przywracać te numery. A my gramy właśnie a propos O Co Chodzi i Taco Hemingway. Przed tygodniem to było miejsce pierwsze, teraz miejsce drugie.

0: Halo, o co chodzi Taco Hemingway? I 18 minut po północy, za nami miejsce drugie rap 20. To jest moment, w którym ja się już z wami żegnam. Ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Rozmowę z Szaranem już niedługo będziecie mogli odpalić w aplikacji Radia SK, ale też na streamingach i wszędzie, gdzie tylko chcecie. Natomiast zanim się pożegnam oficjalnie, to zagram jeszcze najważniejszy numer dziś, a więc miejsce pierwsze to MJ Deli i Deli Supreme. To powrót na jedynkę.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. Numer 1.

0: Racja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie